przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Ponad 17 milionów złotych dla mieszkańców. W Częstochowie ruszają spotkania o budżecie obywatelskim w dzielnicach. Przed mieszkańcami sporo zmian w tym roku. Warto się z nimi zapoznać. O tym mówić będziemy, zanim na przykład sięgniemy po przegląd wydarzeń tygodnia. Edyta Czekaj, zapraszam na program.
0: Życie w mieście.
1: Udajemy się do Urzędu Miasta w Częstochowie. Powodem jest 13. edycja budżetu obywatelskiego. Tomasz Mroziński.
2: Przed mieszkańcami Częstochowy 13. edycja budżetu obywatelskiego, która w tym roku przynosi rekordową pulę środków. Jest to blisko 11,7 miliona złotych. Tegorocznej edycji dołożą istotne zmiany w procedurze, dlatego miasto rozpoczęło szeroko zakrojony cykl spotkań informacyjnych w dzielnicach. Dowiemy się, jak skutecznie wpływać na rozwój swojej okolicy, poznamy nowości, które dotyczą samego budżetu. Podczas spotkań pracownicy urzędu przybliżą zasady udziału w budżecie obywatelskim, omówią najważniejsze zmiany w regulaminie oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców. Uczestnicy tych spotkań poznają szczegóły nowej puli rewitalizacyjnej i sprawdzą, czy ich dzielnica znajduje się w obszarze objętym wsparciem. Dowiedzą się także, jakie tereny i obiekty zostały wyłączone z możliwości zgłaszania projektów oraz z jakiego powodu. Przygotują się też do głosowania, ucząc się, jak efektywnie rozdysponować 30 punktów. Będą mogli również skonsultować własne pomysły i porozmawiać o potrzebach swojej społeczności. Szczególny nacisk w tym roku położono na nowość, czyli na pulę środków na projekty rewitalizacyjne. Na ten cel przeznaczono ponad 584 tysiące złotych. Fundusze te będą wspierać inicjatywy wpisując się w gminny program rewitalizacji miasta Częstochowy. Podczas spotkań eksperci wyjaśnią, kto może zgłaszać takie projekty oraz jakie warunki należy spełniać. Można oczywiście szczegóły wszystkich spotkań znaleźć na stronie Częstochowa Budżet Obywatelski EU. Pamiętajmy, że budżet obywatelski to narzędzie, które, dzięki którym mieszkańcy mają wpływ na rozwój miasta. Warto z niego skorzystać. Zachęcamy również do odwiedzenia tego spotkania, uczestnictwa w nim. Tam będzie można zdobyć wiedzę i aktywnie współdecydować o przyszłości Częstochowy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie.
3: Urszula Miszczak, zapraszam. Jedziesz samochodem, to patrz na drogę. Śląska Drogówka informuje, że jedną z głównych przyczyn kolizji czy wypadków jest brak koncentracji za kierownicą, często spowodowany korzystaniem z telefonu podczas jazdy, mówi młodszy aspirant Barbara Pluta.
4: Tylko w tym roku funkcjonariusze zatrzymali już blisko 1500 kierowców korzystających z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu. Natomiast w ubiegłym roku ujawniono prawie 5000 takich przypadków.
3: Za takie wykroczenie można złapać 12 punktów karnych i 500 złotych mandatu. Trwa kompleksowa modernizacja klinicznego oddziału kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Nie byłaby możliwa, gdyby nie środki z Krajowego Planu Odbudowy, 20 milionów złotych. Będą przeznaczone również na zakup sprzętu, m.in. angiografu, systemu kompresji klatki piersiowej, echokardiografu czy systemu do elektrofizjologii. Prace mają zakończyć się za kilkanaście tygodni. 7 studentów pielęgniarstwa z Malty rozpoczęło praktyki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. O tym Justyna Rudzka.
5: To już 5. edycja wymiany. Młodzi praktykanci przez najbliższe

0: Śląski Oddział Straży Granicznej wydał już ponad 1000 decyzji powrotowych lub wydaleniowych cudzoziemcom. Wśród nich znalazło się 15 cudzoziemców zatrzymanych we wtorek w Częstochowie.
1: Wszyscy nielegalnie wykonywali pracę w jednym z zakładów produkcyjnych i zatrzymani zostali podczas rutynowych czynności związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców.
0: Informuje starszy chorąży sztabowy Monika Szpunar z zespołu prasowego komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Dzieci korzystają już z nowej części żłobka miejskiego Reksio w Częstochowie. Dzięki inwestycji zrealizowanej kosztem 7 300 000 zł powstało 120 nowych miejsc dla maluchów do 3 lat. Miejski żłobek funkcjonuje w dwóch lokalizacjach. Łącznie dysponuje teraz 360 miejscami przy Alei Armii Krajowej 66A, 231 miejsc oraz w chwili przy ulicy Sportowej 34A, 129 miejsc. Rozbudowa głównej siedziby Reksia znacząco powiększyła ofertę opieki nad dzieckiem do lat 3 w Częstochowie. Zakres inwestycji był szeroki. Istniejący żłobek został rozbudowany o nowy budynek wraz z łącznikiem z dotychczasową, cały czas działającą częścią żłobka. Powstały 4 nowe oddziały, każdy dla 30 dzieci, z własnym zapleczem sanitarnym, pomocniczym i częścią przeznaczoną na odpoczynek. W ramach zadania wykonano także windę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, niezbędną infrastrukturę techniczną, zamontowano wyposażenie oraz uporządkowano teren wokół budynku. Prace trwały od czerwca 2024 roku. Rozbudowie żłobka towarzyszyła także w ramach dodatkowego zadania modernizacja przestrzeni rekreacyjnej dla najmłodszych. Za 278 tysięcy złotych doposażono plac zabaw i wykonano bezpieczną nawierzchnię o powierzchni 300 metrów kwadratowych. Pojawiły się nowe elementy z wieżami, pomostami, zjeżdżalniami, tunelem czy małą ścianką wspinaczkową. Uzupełnieniem są ławostoły oraz takie urządzenia zabawowe jak lokomotywa, wagoniki, parowóz, karuzele i huśtawki sprężynowe.
2: Teraz garść przydatnych informacji dla płatników ZUS w Częstochowie. Przydatne informacje zdradzi nam jak zwykle Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
3: Urząd bez kolejek, papierowych dokumentów i barier dostępny na wyciągnięcie smartfona? Tak właśnie wygląda korzystanie z e-rozwiązań w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę, leczysz pacjentów, wychowujesz dzieci, czy pobierasz emeryturę, Twój ZUS mieści się teraz w smartfonie i na ekranie komputera. Dzięki systematycznemu rozwojowi cyfrowych usług, wdrożeniu nowej aplikacji MZUS dla płatnika, a także pozostałym aplikacjom, przypomnę MZUS i MZUS dla lekarza, oraz modernizacji portalu e-ZUS i konsultacjom online za pośrednictwem e-wizyty, klienci mogą załatwić wiele spraw zdalnie. Narzędzia te działają bez względu na to, czy użytkownik loguje się z własnego domu, czy przebywa za granicą tysiące kilometrów od domu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostarcza darmowe narzędzia mobilne w pełni dostosowane do potrzeb konkretnych grup użytkowników. Aby z nich korzystać, wystarczy pobrać odpowiednią aplikację ze sklepu Google Play lub App Store. I tak, aplikacja MZUS dla płatnika to rozwiązanie stworzone zostało z myślą o przedsiębiorcach i księgowych, dzięki czemu mają oni stały dostęp do danych na koncie płatnika. Aplikacja umożliwia m.in. mobilną kontrolę salda składek, monitorowanie w czasie rzeczywistym zwolnień lekarskich dla pracowników oraz sprawne składanie wniosków bez konieczności uruchamiania komputera. MZUS to narzędzie dla każdego obywatela, od rodzica przez pracownika i ubezpieczonego aż po emeryta czy rencistę. Pozwala na błyskawiczne przesyłanie wniosków o świadczenia rodzinne, takie jak 800+, Dobry Start, czyli 300+, czy też program Aktywny Rodzic. Daje też stały podgląd zgromadzonych składek, kontrolę własnych e-zwolnień oraz dostęp do kalkulatora prognozowanej emerytury. Natomiast trzecia aplikacja, MZUS dla lekarza, to wyspecjalizowana aplikacja dla lekarzy oraz asystentów medycznych upoważnionych do wystawiania zwolnień. Dzięki niej lekarz może wystawić e-zla poza gabinetem, na przykład podczas wizyty domowej u pacjenta. Umożliwia także natychmiastową weryfikację danych ubezpieczeniowych oraz pobranie certyfikatu ZUS bezpośrednio na smartfon. Co ważne, aby skonsultować się z naszym pracownikiem, nie trzeba wychodzić z domu. Taką sprawę można załatwić w ZUS online. Można porozmawiać z pracownikiem przez internet podczas e-wizyty. Aby skorzystać z takiej formy kontaktu, wystarczy wcześniej umówić się na taką wideorozmowę. Link do tej wideorozmowy jest pod adresem www.

0: www.zus.pl/e-wizyta, podać zakres tematyczny rozmowy i wybrać swój ZUS. Do połączenia online potrzebne będzie urządzenie podłączone do internetu i wyposażone w głośnik, kamerę i mikrofon, czyli może to być komputer, laptop, tablet czy też telefon, smartfon. Konsultacja z ekspertem ZUS odbywa się twarzą w twarz przez kamerę internetową w dogodnych dla klienta warunkach i miejscu, bez marnowania pieniędzy na dojazdy, no i bez marnowania czasu. Rozmowa odbywa się oczywiście w godzinach urzędowania ZUS. Głównym miejscem do załatwiania spraw przez internet jest nowoczesna platforma e-ZUS, która zastąpiła dawne PUE ZUS. Aby móc z niej korzystać, należy wcześniej utworzyć swój profil. Można to zrobić z domu, potwierdzając swoją tożsamość profilem zaufanym, czy też za pomocą bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel czy dowodu. Można to zrobić także podczas e-wizyty lub odwiedzając placówkę ZUS. e-ZUS to miejsce, gdzie każda grupa klientów, od ubezpieczonych poprzez świadczeniobiorców, aż po płatników składek, znajdzie niezbędne informacje, dane i możliwości załatwiania spraw. Weryfikację danych, sprawdzenia przyznanych świadczeń, wysyłanie pism, wniosków czy generowanie niektórych zaświadczeń. Dzięki e-ZUS osobiste wizyty w urzędzie stają się wyborem, a nie koniecznością. Nasz urząd działa w trybie 24 godziny na dobę. Przedsiębiorca zarządzający firmą, lekarz badający pacjenta, rodzic składający wniosek o świadczenie czy emeryt, wszyscy mają dostęp do usług ZUS w jednym kliknięciu. Znosimy bariery i skracamy dystans. Od 2023 roku ZUS wydaje nowym seniorom legitymacje domyślne w formie elektronicznej legitymacji.
1: Zmieniamy temat.
2: A teraz Koleje Śląskie. Sprawdzimy, jak pasażerowie z Częstochowy, którzy są w jakim stopniu niepełnosprawności, mogą korzystać właśnie z pociągów.
3: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Dostępność nie jest dla nas jednorazowym projektem, ale stałym kierunkiem rozwoju. Cieszy nas to, że coraz więcej osób z niepełnosprawnościami wybiera kolej. To znak, że nasze działania przynoszą konkretne efekty. Wśród pasażerów ze specjalnymi potrzebami najliczniejszą grupę stanowią osoby z orzeczeniem o pierwszej grupie niepełnosprawności wymagające stałej lub długotrwałej pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Drugą najliczniejszą grupą są dzieci z niepełnosprawnościami podróżujące z opiekunami. Komfortowa i w pełni dostępna podróż pociągami Kolei Śląskich to efekt nowego i zmodernizowanego taboru. Coraz więcej pociągów spełnia najwyższe standardy dostępności. Pojazdy wyposażone są m.in. w rampy i podnośniki ułatwiające wsiadanie, pętle indukcyjne wspierające osoby korzystające z aparatów słuchowych, dostępne toalety, wyznaczone miejsca na wózki, system informacji wizualnej i dźwiękowej, oznaczenia brajlowskie czy interkomy, które umożliwiają szybki kontakt z maszynistą. Pętle indukcyjne funkcjonują także we wszystkich 22 kasach biletowych Kolei Śląskich, a także w Centrum Obsługi Pasażera, które znajduje się na katowickim dworcu. Podobnie zresztą jak usługa tłumacza polskiego języka migowego w czasie rzeczywistym. Ta usługa została uruchomiona we współpracy z Polskim Związkiem Głuchoniemych. Ta opcja jest dostępna na stronie internetowej Kolei Śląskich, przypomnę, kolejeslaskie.pl, w kasach, a także w Centrum Obsługi Pasażera w Katowicach. Po kliknięciu w ikonę dwóch dłoni na stronie internetowej Kolei Śląskich możliwe jest połączenie w czasie rzeczywistym z tłumaczem, który pośredniczy w rozmowie z pracownikami spółki. Z tłumaczem można połączyć się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a także w soboty od 8 do 14. To nie jedyne udogodnienia. Koleje Śląskie oferują także możliwość wcześniejszego zgłoszenia pomocy w podróży osobom ze szczególnymi potrzebami. Każdego roku z takiej oferty korzysta około 1200 pasażerów. Podróżny może zgłosić potrzebę asysty przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu, zajęciu miejsca czy wsparciu podczas przesiadki. Zgłaszanie przejazdu nie jest obowiązkowe. Tu wyjątkiem jest planowa zastępcza komunikacja autobusowa. Jednak wcześniejsza informacja pozwala lepiej zaplanować wsparcie, nawet do takiego poziomu, w którym wymieniamy skład, który jedzie w danej relacji. Pracownicy Kolei Śląskich są przeszkoleni w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Ich pomoc w asyście ogranicza się jednak do przestrzeni pociągów Kolei Śląskich i peronów. Co ważne, osoby z niepełnosprawnościami, które nie posiadają ważnego biletu na przejazd, nie muszą zgłaszać się do drużyn konduktorskich od razu po wejściu do pociągu. Mogą to zrobić podczas kontroli biletów bez dodatkowych opłat. Pasażerowie z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunowie mogą korzystać z pełnego katalogu ulg ustawowych, a te sięgają od 37 do 95% ceny biletu.
2: O dostępności także dla częstochowskich pasażerów mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Tak, dla odpoczynku i resetu proponuję teraz inny temat, lekki, łatwy i przyjemny, ale z odrobiną edukacji. Udajemy się do Żarek, do przewodnika jurajskiego Janusza Nowaka. Sprawdzimy, jak to jest z tym młynem, czy dalej miele mąkę.
1: Ciekawe spotkanie.
4: Był to pierwszy młyn elektryczny w naszej miejscowości, pierwszy młyn elektryczny w Żarkach. Sam młyn funkcjonował tutaj do połowy lat 90. i nadal niektóre z maszyn są sprawne, jednak dzisiaj nie są połączone z silnikami, dzisiaj nic nie powstanie dzięki tym sprzętom, ale może dzięki naszej pracy w młynie coś dzisiaj powstanie, bo oczywiście możemy spróbować swoich sił i troszeczkę tej mąki czy kaszy zrobić. A od 2015 roku, od 2 sierpnia 2015 roku w tych murach działa Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach. Na ekspozycji prezentujemy 5 rzemiosł, które od wieków były obecne w naszym miasteczku. Przede wszystkim młynarstwo, bo tak jak wspomniałem, jest to budynek dawnego młyna elektrycznego, ale to także piekarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo i szewstwo, z którego nasze miasteczko słynie w okolicy. Przed wojną, kiedy powstał budynek młyna, na 5 tysięcy mieszkańców miasta było 500 szewców i cholewkarzy i do dzisiaj ta tradycja jest podtrzymywana w naszym miasteczku. Odwiedzający nasze muzeum mogą odbyć pewną podróż w czasie i przenieść się do okresu międzywojennego, kiedy młyn powstał i posłuchać, zapoznać się z opowieściami naszych dawnych rzemieślników. Wszystko oparte jest na zasadach interakcji, tak żeby bardziej tutaj wciągnąć naszych gości w to zwiedzanie, żeby mogli przekonać się na własnej skórze, jak dawniej powstawała mąka czy kasza, czy jak dawniej powstawały buty czy beczki. Możemy autentycznie się przekonać, jak te narzędzia, jak ta praca rzemieślnicza wyglądała w tym czasie. Dla naszych gości mamy 2 ścieżki zwiedzania, dostosowane do wieku uczestników, czy to dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli, czy dla osób dorosłych. Ja zawsze powtarzam, to jest moje już standardowe hasło starego młyna, jak pracuję już tutaj ponad 7 lat. Moje takie standardowe hasło to jest takie, że nasze muzeum jest dla osób w wieku od 2 do 102 lat, bo każdy się tutaj odnajdzie. Młodsi mogą poznać tą historię, przekonać się, jak dawniej ta praca wyglądała, a starsi mogą sobie to przypomnieć, jak kiedyś to życie nasze wyglądało, przypomnieć sobie narzędzia, które kiedyś wykorzystywali, były one w powszechnym użyciu. Na parterze starego młyna jest to ekspozycja poświęcona młynarstwu, maszyny, które tutaj w młynie pracowały, ale nie tylko. Mamy także tutaj dawne sposoby powstawania mąki i kaszy, gdzie możemy wziąć udział w krótkich warsztatach super młynarzy i przekonać się, jak ta mąka powstawała dawniej, zanim powstały te wszystkie sprzęty i maszyny. Mamy pierwotne żarna, żarna obrotowe, młynki współczesne, a także stępy do kaszy. Także tutaj na parterze znajduje się fragment dotyczący piekarni. Nasze miasteczko ma bardzo bogate tradycje piekarnicze, kulinarne. Sporo też mieszkańcy Żarek przyjęli z kuchni żydowskiej. Kiedy powstał budynek młyna, 60% mieszkańców stanowiła ludność pochodzenia żydowskiego, żeby zagwarantować koszerność wypieków, potraw. No i także te piekarnie żydowskie były bardziej konkurencyjne i pracowało ich tutaj przed wojną 15. Wszystkie eksponaty, które mamy w naszym muzeum, pochodzą stąd, pochodzą z Żarek. Maszyny, które mamy na ekspozycji, pochodzą z tego budynku, z tego młyna. Natomiast narzędzia, przybory rzemieślnicze pochodzą od mieszkańców Żarek. To są darowizny mieszkańców Żarek, osób, które się tutaj urodziły, wychowały i które te pamiątki po swoich rodzicach, dziadkach nam tutaj udostępniły. Często słyszę takie pytanie, że nazwa naszej miejscowości Żarki pochodzi właśnie od Żaren. Są różne wersje pochodzenia nazwy naszej miejscowości. Więcej chyba nawet jest takich legendarnych, które to tłumaczą. Jedni wiążą tą nazwę Żarki z imieniem Żydówki Sary, która tutaj kiedyś w naszym miasteczku mieszkała. Mamy także legendę o gigantycznym pożarze, który kiedyś strawił naszą miejscowość. Te dawne żarki, od właśnie tego żaru, tego ognia ta nazwa pochodzi. Inni tłumaczą tą nazwę jeszcze z czasów pogańskich, kiedy palono tutaj ciała swoich zmarłych. A takie historyczne wersje są dwie. Pierwsza taka wersja, która to tłumaczy, to pochodzenie nazwy Żarki, to jest gospodarka żarowa. Prawdopodobnie wypalano tutaj w średniowieczu lasy pod uprawy. Druga wersja to jest pochodzenie od gospodarki takiej metalurgicznej. Jesteśmy na obszarze rudonośnym. Od średniowiecza wydobywano i przetwarzano tutaj złoża metali. Na piętrze naszej ekspozycji mamy salę dawnych rzemiosł. Tam prezentujemy trzy rzemiosła: bednarstwo, kołodziejstwo i szewstwo. Możemy także zapoznać się tam z losami naszego miasteczka, odsłuchać opowieści, historii mieszkańców Żarek. Najważniejszy zawód w Żarkach to szewstwo. 500 szewców cholewkarzy przed wojną. I także ja sam pochodzę z rodziny szewsko-cholewkarskiej, jak większość mieszkańców Żarek. Najbardziej lubię o tym szewstwie, cholewkarstwie opowiadać. Mama sama mi opowiadała, że mało brakowało, bym się przy maszynie do szycia urodził. I z tego szewstwa mam taki mój ulubiony eksponat, o którym zawsze lubię opowiadać, zwłaszcza wycieczkom szkolnym. A jest to pociągiel. Nazwa pociągiel podobno pochodzi od tego, że pociągało się niegrzecznym dzieciom tym przyrządem. Ale to już pozostawiam taką małą tajemnicę. Zapraszam, żeby przyjść przekonać się, to z chęcią opowiem, do czego tak naprawdę ten pociągiel służył.
2: Będąc w Żarkach, nie sposób nie powiedzieć o zabytkowych stodołach swojego czasu na ich terenie. Na placu Jarmacznym kręcony był film Powrót Babi Szczura, ale my o samych stodołach.
5: To jest jedna z największych zabudów właśnie takich gospodarczych na terenie Europy. Jesteśmy drudzy albo trzeci, jeśli chodzi pod względem wielkości. Nie ma takich stodół nigdzie w Europie poza Żarkami. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna z powodu tak naprawdę, jeśli chodzi o historyczny aspekt, zabezpieczenia miasta przed pożarem, czyli wyprowadzenie wszystkich zabudowań gospodarczych poza obręb miasta, żeby nie doszło do olbrzymiego pożaru, który może strawić całe miasto. Oprócz tego w stodołach były przytrzymywane płody rolne, później pełniły różnoraką funkcję. Były też jako wykorzystywane do spania jako koszary w czasie przemarszu wojsk tutaj przez teren żarecki, a w chwili obecnej na terenie zabytkowych zabudowań pomiędzy stodołami odbywa się jeden z największych tutaj targów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejnym punktem, który tak naprawdę wiąże się też stodołami, to jest Stary Rynek w Żarkach. Dlaczego one są połączone ze sobą? Z bardzo prostej przyczyny. Od czasów średniowiecznych, od nadania praw miejskich w Żarkach, przysługiwały Żarkom możliwość organizowania dwa razy do roku wielkich jarmarków. I ta tradycja jarmarków w chwili obecnej jest dalej kultywowana, co prawda nie dwa razy do roku, tylko tak naprawdę dwa razy w tygodniu, bo w środy i w soboty. I te jarmarki teraz nazwane są targami i nie znajdują się na Starym Rynku, ale właśnie zostały przeniesione w obręb targowiska, które mieści się w żareckich stodołach.
2: Cieszą się popularnością wśród mieszkańców?
5: Oj, bardzo dużą, ponieważ w okresie letnim, kiedy jeszcze tutaj w okolicznych lasach pojawiają się letnicy, to jest bardzo duże natężenie ruchu, a liczba stanowisk handlowych to jest nawet koło 1000 może się pojawić w sobotę. I można tam kupić de facto wszystko, od bardzo popularnie ziemniaków, cebuli, papryki, poprzez ubrania, rzeczy, chemię, żywy inwentarz typu kury, kaczki, gęsi, płody rolne, rośliny, kosiarki, starocie. Każdy na pewno jak przyjdzie, to znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście na targu mamy nasze lokalne żareckie przysmaki typu tatarczuch, który jest tak naprawdę jednym z punktów, gdzie można zawsze dostać, to jest w okresie letnim właśnie punkt na placu targowym.
0: Co to jest tatarczuch?
5: To jest chleb, który jest wypiekany na mące gryczanej. On jest taki lekko wilgotny, lekko słodkawy. W lato z miodem, z serem, fenomenalny, ewentualnie z twarożkiem i szczepiorkiem. Jedyny niepowtarzalny smak. Ciężko określić, bo trzeba spróbować. Przyjechać, kupić i spróbować. Najlepiej przyjechać albo samemu sobie zwiedzić miasteczko tak naprawdę na styku dwóch kultur, albo wypożyczyć audioprzewodnik w punkcie informacji turystycznej i w tym momencie można zwiedzić wszystkie atrakcje, które mamy w Żarkach, a jest ich tak naprawdę bez liku. Z takich ciekawostek to oprócz oczywiście stodu, Kirkut, czyli cmentarz żydowski, pozostałości synagogi, które w chwili obecnej są domem kultury. Można się przejść po szlaku żydowskim w Żarkach. Można zwiedzić zabytkowe kościoły, czyli nie tylko nasz parafialny, ale na przykład Świętej Barbary czy klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie. Można iść ścieżkami rowerowymi, przejechać się, jeśli ktoś lubi turystykę rowerową. Można iść na strażnicę w Przewodziszowicach, która jest obiektem warownym na szlaku Warowni Jurajskich. Można wejść na Parchowodkę, która jest punktem znowu obronnym z okresu I i II wojny światowej, z którego jest piękny widok na Żarki i tam najlepiej być albo o wschodzie słońca, albo o zachodzie słońca, kiedy pięknie widać usytuowanie, średniowieczne ulokowanie miasta Żarki, czyli na zasadzie gwiazdy, czyli pięć dróg gwiazdowych, które prowadzą do Żarek i tak naprawdę wtedy też można sobie zdać sprawę, dlaczego Żarki też zostały już 2 września zbombardowane. Dlatego, że to był bardzo duży punkt tak naprawdę komunikacyjny. Były tutaj, wycofywała się armia, wycofywała się ludność cywilna, więc bombardowanie tego punktu spowodowało bardzo duży chaos w Armii Polskiej, który nastąpiło w 1939. Poleciłbym ścieżki rowerowe w mieście Żarki jako świetny punkt wypadowy. Tak naprawdę, tak jak już wspomniałem, z powodu ulokowania średniowiecznego, czyli 5 dróg gwiazdowych, a więc możemy sobie, lokując się z noclegiem w Żarkach, co tydzień, przez cały tydzień jechać na inną ścieżkę rowerową w innym kierunku, zataczając kręgi, wracając z powrotem do Żarek. Jest to jeden z fajniejszych rzeczy, które Żarki właśnie rozbudowały i rozbudowują cały czas tą sieć ścieżek rowerowych. No i olbrzymia liczba atrakcji turystycznych, które się tutaj w Żarkach pojawiają i w okolicy.
0: Tyle Janusz Nowak, przewodnik jurajski, a teraz moje spotkanie z kolejnym gościem.
1: Ciekawe spotkanie.
6: Rafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Czasami rodzice patrzą zarówno pod wyniki zdawalności, wyniki matur, wyniki egzaminów zewnętrznych. No i oczywiście ktoś powie w skali kraju nie do końca dobrze, a ja uważam, że w skali kraju i województwa śląskiego jesteśmy średniakami, chcemy być jak najlepsi i to nie jest tak, że nie mówimy, że nam to wystarcza. Natomiast jeśli mamy w województwie śląskim najlepsze liceum na poziomie 14, 2 licea, czyli 9 liceum ogólnokształcące i 2 liceum ogólnokształcące, oczywiście w skali kraju to jest 200 miejsce, czy 202 dokładnie. Jeśli chodzi o szkołę zawodową, zespół szkół Andersa pokazał przez kilka lat, że można, przepracowując egzaminy zawodowe, olimpiady, egzaminy zewnętrzne w postaci matury i znaleźć się na 22 miejscu, a 182 w kraju. To znaczy, że jakby mamy nad czym pracować, ale to też szkoły, które w jakimś stopniu są w takiej ilości. Prawie 20 szkół znalazło się w rankingu, czyli niewiele z naszych liceów, bodajże 2 licea i 2 szkoły zawodowe, które się w rankingu nie znalazły. Czyli ja też muszę patrzeć nie tylko pod tym kątem, żeby wypracowywać jako przedstawiciel samorządu te szkoły najlepsze, ale żeby jak najwięcej naszych szkół, naszych uczniów było, że tak powiem, w takich rankingach. My rozmawiamy z dyrektorami i to, co się nie udało, czyli jakiś kolejny krok dla tych szkół, które przez lata świeciły triumfy w rankingach, mówię to na przykład o szkole technicznych, zakładach naukowych czy zespole szkół ekonomicznych, one są na całkiem dobrym poziomie, tak jak w latach poprzednich, ale na przykład szkoła, która ich wyprzedziła, no tak powodowała powoduje lokalny, że tak powiem, lokalną rywalizację. Bez wątpienia to będzie dobry rok i dużo takich działalności związanej z tym potrzebami czy uczniów ze specjalnymi potrzebami, o tym się mówi w całym kraju. Dziś mamy coraz więcej przygotowanych specjalistów, czyli nie tylko kupujemy sprzęt do szkoły, ale też ci nauczyciele ze szkoły specjalnej są, no, nazwijmy to, mentorami prowadzącymi i wiemy, że coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami jest w przedszkolach, szkołach podstawowych czy ponadpodstawowych, będą dalej się uczyły w szkołach masowych. Edukacyjne wyzwanie XXI wieku.
2: Tyle Rafał Piotrowski z Wydziału Edukacji w Częstochowie. Ja tylko przypomnę, że właściwie godziny dzielą uczniów z 8 klas przed ważnym egzaminem.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: To kolejny kwadrans naszego spotkania. Co jeszcze w programie? Już mówię, dwa tematy na tapecie, tak kolokwialnie mówiąc. Zaczniemy od MZK i Macieja Hasika, rzecznika częstowskiego przedsiębiorstwa, który pochwali się sukcesami i bolączkami. Ja tylko dodam, że sama widzę, jak zakład się rozwinął w ciągu ostatnich lat. Autobusy częstochowskie są coraz bardziej wygodne, mają też coraz więcej tras. Będzie też, no właśnie, będą też porady policji, która znów ostrzega, jak nie dać się złapać, oszukać, na przykład na fałszywego wnuczka, na blika, czy na bardzo tani towar w internecie. Długo by tak jeszcze wymieniać.
1: Ciekawe spotkanie.
7: Mamy wciąż elastyczny cennik, jeśli chodzi to o te bilety szkolne dla mieszkańców miasta, uczniów uczących się w częstochowskich szkołach. To są ceny jeszcze z lat 90. tak naprawdę, a pozostałe oczywiście są urealnione, ale myślę, że konkurencyjne cały czas. I jak tak patrzę też na przestrzeni swojego bycia w MPK, dekada około, to czas, kiedy informuję, przekazuję te wszystkie ważne rzeczy, nie często proste, dotyczące komunikacji miejskiej w naszym mieście, to widzę, że to jest zupełnie inna komunikacja miejska, to jest zupełnie inna jakość. Przeszliśmy jeszcze po drodze wojnę na Ukrainie, która niestety trwa i też miało to wpływ na nas pod takim względem, że trzeba było troszkę priorytety zmienić, troszkę się przygotować też na sytuacje krytyczne. Oprócz tych krytycznych, które codziennie się mogą wydarzyć, bądź takie związane z realizacją trudnych projektów, o których też powiedziałem. Mieliśmy COVID, który wywrócił właśnie branżę transportu zbiorowego publicznego przede wszystkim, bo my się nie załapaliśmy praktycznie na żadną starcz z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa. Przetrwaliśmy i po COVID-zie rok do roku okazało się, że co prawda teraz będziemy znowu weryfikować ten stan, że wróciły przyzwyczajenia ludzi, potrzeby transportowe i jest tych ludzi więcej. To był wzrost kilkunastu procent i liczymy na to, że tych ludzi będzie o kilkanaście procent wciąż więcej autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK. Po to jest, żeby ludzi wozić, bo bez ludzi nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego też cieszy współpraca z gminami ościennymi, bo staliśmy się też konkurencyjnym, ważnym przewoźnikiem ponownie, chociaż cały czas utrzymywaliśmy się też z tego typu usług. Dla gmin wróciliśmy do Mstowa, wróciliśmy do Blachowni, nie tylko na jakieś takie hybrydowe zakręcenia na pętlach granicznych, tylko na takie regularne kursy, które się odbywają. To też pokazuje, że Częstochowa z MPK częstochowskim jest tym subregionalnym liderem i to trzeba udowadniać na każdym kroku, bo wówczas ta liczba 30 milionów i więcej pasażerów rocznie, a tylu przewozimy, będzie rosła. I to jest najważniejsze. I mamy nadzieję, że wszystko to, o czym powiedziałem, czyli te naprawdę skokowe sytuacje rozwojowe, inwestycyjne przyczynią się do tego, że autobus czy tramwaj w Częstochowie czy pod Częstochową będzie po prostu atrakcyjny, żeby nim podróżować. Bo tak, myślę, powinno być.
2: Mhm. A co jakiś czas pokazujecie te swoje perełki, więc jeszcze słów kilka o tym, co macie takiego.
7: Perełki, czyli zabytki. Jesteśmy cały czas dumni i to też nie było takie oczywiste zawsze z tramwajów naszych zabytkowych. 4N z doczepą i Euro 2NA, czyli lata 50., 60. i ten już bardziej nowoczesny, ale się zabytkowy model tramwaju, właśnie 102NA. Zabytkiem za chwilkę po wycofaniu z takiego ruchu regularnego stanie się Konstal 105, czyli te nasze czerwone stare tramwaje, które jeszcze w tych najlepszych egzemplarzach wykonują kursy. Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej pozwala na to, żeby właśnie cieszyć się. Oni obsługują, to nie jest bezobsługowy tabor, przeciwnie, tutaj potrzebne jest trochę więcej ludzi, nie ma elektroniki, więc wyjeżdżamy, czy to na jakieś święta państwowe, czy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy na właśnie jakieś jubileusze. Być może jeszcze coś się w tym czasie jubileuszowym uda zorganizować, byłoby miło. Ponadto mamy przecież też 280 numer boczny i karus czerwony, którego też w ostatnich latach przecież pożegnaliśmy. Ktoś powiedziałby, kiedy to było, a to wcale nie było tak dawno. Więc ten Ikarus też tym zabytkiem jest. Jest zabytkowy Bristol Lodecka, czyli nasz nabyty z zachodu z lat 60. autobus piętrowy, który jest wykorzystywany do linii turystycznej 034, którą w wakacje uruchamiamy jako taką ciekawostkę też turystyczną i komunikacyjną. Więc to jest to, z czego się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś odrestaurować. Niełatwo jest na to pieniądze zdobyć, bo to są jednak koszty, które zawsze chciałoby się uniknąć. Ale są miłośnicy, są ludzie, którzy też pracują w MPK i są miłośnikami jednocześnie, więc mamy nadzieję, że z tej historii też będziemy dumni, nie tylko z tej teraźniejszości, z tego, jak się to 75-lecie ładnie nam wypełnia, czy dopełnia, ale to jednak nie byłoby możliwe bez pokoleń ludzi pracujących w MPK latami, całych rodzin, które pracowały i pracują. To dla nich też duże ukłony, bo bez tych ludzi nie, i też śladów po tych ludziach właśnie w postaci chociażby tych zabytkowych samochodów i tej pasji z pokolenia na pokolenie przekładanej, no nie byłoby to możliwe. MPK bez ludzi nie ma najmniejszej racji bytu, nawet jakbyśmy mieli najlepszy stan taborowy, park maszyn i najnowocześniejsze wnętrza, to bez ludzi, dla których to robimy, i bez ludzi, którzy to robią wcale nie za największe pieniądze na rynku, to by po prostu nie miało racji bytu, więc cieszymy się z tych wszystkich rzeczy materialnych, o których powiedziałem, bo to jest ta sól komunikacyjna, ale bez ludzi nie miałoby to racji bytu. Jeszcze raz powtórzę i dlatego też jeszcze raz ukłony dla tych pokoleń, które te 75 lat MPK budowały.
2: Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
1: Kryminalna Częstochowa.
2: Teraz ku przestrodze. Częstochowska policja apeluje o ostrożność. Sebastian Bijak z policji.
8: Oszustwo na loterię opiera się w zasadzie na podobnej zasadzie jak inne oszustwa. Tutaj sprawcy takiego przestępstwa przede wszystkim chcą w nas wzbudzić silne emocje. A te emocje oczywiście są związane z tym, że wygraliśmy jakąś dużą kwotę pieniędzy i potencjalnie będziemy za chwilę bogaci. Trzeba tylko wykonać, tak jak właśnie to już zostało powiedziane, szereg pewnych bardzo skomplikowanych czynności, które nieuchronnie prowadzą nas do tego, że prawdopodobnie przekażemy jakieś dane tym przestępcom albo po prostu umożliwimy im na przykład dostęp do naszego konta. Zwykle zaczyna się to od wiadomości na maila, gdzie w tej wiadomości znajdują się informacje o tym, że wygraliśmy na takiej loterii. Często jest tam jakiś certyfikat dotyczący tego, że czeka na nas duża wygrana. Ten certyfikat oczywiście jest w jakiś sposób spreparowany, tak żeby wyglądał na autentyczny, ale już na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś jest bardziej sceptyczny, to zauważy, że jest to po prostu ewidentna podróbka. No niestety osoby, które dadzą się ponieść fali emocji, mają ten próg taki krytycyzmu trochę obniżony, no i niestety łapią się na ten haczyk i chcą tą nagrodę faktycznie otrzymać. No i tutaj różne są metody działania tych sprawców. Często to jest tak, że musimy przechodzić kolejne na przykład procesy weryfikacji, ponieważ my otrzymaliśmy certyfikat, ale żeby zweryfikować naszą tożsamość, to tutaj trzeba będzie pewne kroki odpowiednie wykonać. Czasami jest to tak, że w związku z tym, że wygraliśmy jakąś kwotę, musimy na przykład opłacić jakąś prowizję, którą sprawcy wymyślają. Potem okazuje się, że ta prowizja jest dużo wyższa, albo na przykład nie zauważamy tego, że ona nie wynosi jakiejś określonej rzekomo przez przestępców kwoty, tylko jest dużo, dużo większa. W efekcie tracimy pieniądze, tak? A tej wygranej oczywiście nie mam. Wydaje mi się, że taka metoda na wygraną, ona już istniała jeszcze w czasach, kiedy internet nie funkcjonował, a na skrzynki pocztowe dostawaliśmy dużo takiej zwykłych tradycyjnej poczty, gdzie też właśnie były tego typu próby wyłudzania pieniędzy na jakieś rzekome loterie, na jakieś konkursy. Tylko wtedy odbywało się to w dużo taki wolniejszy sposób, ale ta metoda jest już znana od dekad w zasadzie. No teraz została tylko dostosowana do obecnych warunków technicznych. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że żeby wygrać w jakimś konkursie, to musimy w nim brać udział. To jest pierwsza rzecz, tak? Jeśli nie braliśmy udziału w jakimś konkursie, to trudno, abyśmy nagle coś wygrali. Nie słyszałem jeszcze o takiej wygranej, że ktoś nie bierze udziału w loterii, a nagle tą loterię wygrywa. No, musimy się najpierw do jakiejś loterii zapisać, żeby w niej wygrać. Tutaj zwykle jest tak, że nie bierzemy udziału w takiej loterii, a nagle okazuje się, że jesteśmy jednym z uczestników, do tego jeszcze tym, który wygrywa. Więc tutaj powinna nam się już zapalić ta czerwona lampka. Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to język, jakim to jest pisane. Często jest tak, że te wiadomości, które do nas przychodzą, one są niepoprawnie gramatycznie skonstruowane. Czasami zdarzają się tam błędy ortograficzne, ponieważ często ci oszuści działają spoza granic Polski. No i te narzędzia, których używają translatory, one nie zawsze sobie dobrze radzą z odmianami, no i z tłumaczeniem tego tekstu, który przygotował oszust. Najlepiej zorientować się, zanim zostaniemy oszukani, i tutaj włączyć sobie tą jakąś taką dozę krytycyzmu wobec tych wiadomości, które do nas przychodzą. W momencie, kiedy już zostaliśmy oszukani, pierwsze co, to powinniśmy się skontaktować rzeczywiście z policją, tak? Powinniśmy się skontaktować też z naszym bankiem, bo jeśli w toku tego oszustwa oszuści zyskali dostęp do naszego konta bankowego, no tutaj ten kontakt z bankiem będzie kluczowy po to, żeby zablokować nie tyle co jakieś wypłaty, tylko na przykład możliwość na przykład pobierania, zawierania umów kredytowych, tak? Bo tak też może się zdarzyć, że oszuści, którzy zyskają dostęp do naszego konta bankowego, będą mogli zaciągać na przykład na nas jakieś kolejne kredyty. Więc kontakt tutaj z bankiem jest naprawdę kluczowy. Oczywiście policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie. Takich sytuacji nigdy nie lekceważymy, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oszuści, którzy działają w ten sposób, działają tak, aby odzyskanie tych pieniędzy, które udało im się zdobyć, było bardzo, bardzo trudno. Często te pieniądze są od razu transferowane gdzieś do jakichś krajów, z którymi nie mamy podpisanych umów na współpracę prawną, więc odzyskanie tych pieniędzy może być bardzo trudne, dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby przeciwdziałać, ponieważ potem trudno jest odzyskać te środki. No, większość chyba osób z jakichś platform streamingowych korzysta, tak? Jednym z takich popularniejszych form spędzania wolnego czasu jest oglądanie filmów, seriali. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni i kiedy dostajemy wiadomość mailową o tym, że nasza subskrypcja w takiej platformie wygasła albo że pojawił się jakiś problem i musimy zadziałać, naturalnie po prostu chcemy szybko sprawę załatwić. A oszuści wykorzystują to i wysyłają do nas wiadomości, w których właśnie informują o tym, że nasza subskrypcja wygasła. Często korzystają z tego, że my na co dzień nie pamiętamy dokładnie, kiedy na przykład ostatni razem wykupywaliśmy na przykład subskrypcję roczną. No może się akurat tak zdarzyć, że oszust dokładnie trafi mniej więcej w ten okres, kiedy rok temu na przykład wykupywaliśmy jakąś subskrypcję, więc my chcąc ją przedłużyć, po prostu klikniemy w link, który jest w takiej wiadomości. Ten link przeniesie nas do strony, która będzie łudząco przypominać stronę tego operatora, z którego usług korzystamy, i tam będziemy finalizować rzekome przedłużanie subskrypcji subskrypcji, a w rzeczywistości przekażemy środki oszustowi. Oczywiście duża doza takiej naszej nieuwagi, bo zwykle w tych wiadomościach, na przykład SMS-owych, które do nas będą przychodzić o potwierdzeniu transakcji, będą się znajdować kwoty, które nie będą się zgadzać z tym, co teoretycznie powinniśmy zapłacić za przedłużenie takiej subskrypcji, ale w takim codziennym natłoku pośpiechu nie będziemy na to zwracać uwagę i w efekcie zamiast przedłużyć sobie subskrypcję, no przekażemy oszustom znaczną kwotę pieniędzy.
2: Ja wiem, dzisiaj jesteśmy zabiegani, zahukani, ale warto na chwilę się zatrzymać, żeby nie zostać oszukanym.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Odwiedzimy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sprawdzimy, czego mogą spodziewać się mieszkańcy Częstochowy, na co liczyć, a może jest czego się obawiać.
9: Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
2: Były czasy, kiedy nam się źle kojarzyła ta instytucja, podobnie zresztą jak Urząd Skarbowy. To się zmieniło od kilku lat. To jest taka instytucja bardzo przyjazna ludziom, wszystkim.
9: No, to kwestia postrzegania, bo funkcjonujemy od 1934 roku i od zawsze byliśmy bardzo przyjaźni i bardzo profesjonalni dla naszych wszystkich klientów.
2: Dziś otwieracie się właśnie nie konkretnie dzisiaj, bo to taka przenośnia, bo tak jak mówię, od jakiegoś tam czasu na osoby też niepełnosprawne, bo te budynki, ten dostęp do informacji jest także łatwy dla takich osób.
9: Bardzo konsekwentnie modernizujemy swoje budynki tak, aby był bardzo łatwy dostęp, ale nie tylko budynki, bo też staramy się, by chociażby nasze strony internetowe były w tym standardzie WCAG, czyli przyjaznym dla osób mających problemy z percepcją. Do swego czasu eksperymentowaliśmy z tak zwanymi ZUS-omatami, może nieładne określenie, ale też one miały możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne. Oczywiście mamy chociażby wprowadzone w czasie pandemii telewizyty, ale również można też skorzystać podczas wizyt naszych, może nie od razu, nie wszędzie, ale też z tłumaczy języka migowego. Także to wszystko, co robimy dla osób z niepełnosprawnościami, naprawdę, można powiedzieć, stawia nas wśród liderów, ale oczywiście też zapraszamy takie osoby do aplikowania, bo są różne oferty pracy i są stanowiska dostosowane i są toalety przystosowane, także zapraszamy wszystkich, również osoby z niepełnosprawnościami do tego, aby kandydował do pracy, a praca jest naprawdę różna i wszyscy znajdą coś dla siebie.
2: Jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił się przez te lata?
9: Jak patrzę na historię naszej instytucji, no to można powiedzieć, że kiedyś bardzo byliśmy aktywni w takiej edukacji prozdrowotnej. Nawet prowadziliśmy takie poradniki w kontekście takiej codziennej higieny. Teraz wydaje się to czymś banalnym i oczywistym dla wszystkich, więc teraz oczywiście prowadzimy edukację, jesteśmy w szkołach podstawowych, średnich, a nawet na uczelniach, bo te przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych trochę się skomplikowały. No a że są z nami od najmłodszych lat, no bo chociażby mamy, które są w ciąży, już korzystają ze zwolnień lekarskich, no i w momencie, kiedy dziecko przyjdzie na świat, można wnioskować do nas o wypłatę 800+, do czego serdecznie namawiam, bo za chwilę zaczyna się kolejny okres. Warto po prostu wiedzieć więcej o tych ubezpieczeniach społecznych, bo to tylko ułatwi życie, no i pozwoli zadbać o naszą bezpieczną przyszłość, w tym przyszłość emerytalną.
2: Słuchacze mówią, przychodzą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wszystko jedno w jakim tutaj punkcie. No już, dzień dobry, proszę, słucham. Rzeczywiście tu jest taki pakiet informacji dostarczonych do osoby, która przychodzi, która się chce dowiedzieć czegoś więcej.
9: My nawet mamy takie wyspecjalizowanych doradców, czy to właśnie w kontekście emerytur, czy też, no nie ukrywajmy, czasami w życiu firm, każdej firmy zdarzają się trudniejsze okresy, więc też mamy takich doradców do spraw ulgi umorzeń, no bo wiadomo, że jeżeli firma wpadnie w jakieś przejściowe kłopoty, no to my też wychodzimy z otwartymi ramionami. Nie zależy nam, żeby firmy nie funkcjonowały, wręcz przeciwnie, pomożemy, odroczymy termin płatności składki, rozłożymy zaległości na raty, jeśli takowe się pojawiły. Ale to, na czym nam szczególnie zależy, to na naszych klientach, na naszych ubezpieczonych, no bo wiadomo, że każdy chciałby na tej emeryturze mieć godne dochody, no a o tym trzeba myśleć już od początku naszej kariery zawodowej.
2: No tak, ale są na przykład różne umowy, bo jest umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło. Są takie umowy bezspłatkowe, prawda?
9: Tak, to mówimy konkretnie o umowach o dzieło, z jednym oczywiście zastrzeżeniem, bo to jak w każdym przypadku są takie gwiazdeczki, które trzeba sobie dopisywać. Jeżeli umowę o dzieło zawrzemy z własnym pracodawcą lub z firmą, która świadczy usługi na rzecz naszego pracodawcy, taka usługa będzie oskładkowana. Natomiast należy przy umowach o dzieło być bardzo ostrożnym, bo nie każda umowa, która nawet w tytule ma umowa o dzieło, będzie tą umową o dzieło. Ona musi spełniać szereg przesłanek, aby takową umową być. No mówiąc wprost, jeżeli byśmy spojrzeli na definicję z kodeksu cywilnego, jest to umowa rezultatu, tylko to musi być też jakiś taki specjalny wytwór tejże umowy, bardzo często podlegający prawom autorskim, taki niepowtarzalny, mający cechy takie no, bardzo specjalne. Bo my na przykład widzimy w naszych rejestrach, bo taki rejestr prowadzimy od 2021 roku, że czasami no, ktoś próbuje na umowę o dzieło zbierać truskawki. No, nie jest to dzieło, gwarantuję.
2: Czyli chodzić, pytać się, sprawdzać, żeby potem nie być rozczarowanym. Takich umów bezskładkowych jest dużo tutaj na Śląsku. Jak to się przedstawia w sensie?
9: Generalnie w skali całego kraju takich umów mieliśmy 1 600 000. Dominuje Mazowsze. Śląsk w zależności od tego, czy przyjrzymy się ilością formularzy, ilością osób świadczących usługi, też samym tym umowom jest albo na drugim, albo na trzecim miejscu, więc naprawdę tutaj jest sporo. Śląsk jest bardzo ciekawy pod tym względem, bo na przykład trochę więcej mężczyzn wykonuje te umowy o dzieło niż w skali całego kraju. W skali całego kraju mamy 51,5% mężczyzn świadczących, no może być pracę w ten sposób. Na Śląsku trochę ponad 53%. No i też bardzo ciekawe jest, jak spojrzymy na te umowy o dzieło w kontekście cudzoziemców. No bo się przyzwyczailiśmy, że jeżeli mówimy o cudzoziemcach, to oczywiście na pierwszym miejscu mówimy o Ukrainie, mówimy o Białorusi, czy też o obywatelach krajów azjatyckich. Natomiast jeżeli spojrzymy na umowy o dzieło, no to na Śląsku oczywiście na pierwszym miejscu są to obywatele Ukrainy, ale na przykład drugie i trzecie miejsce to obywatele Niemiec i Czech. Dlaczego o tym wspominam? No dlatego o tym wspominam, tak jak już wcześniej mówiłem, w ramach tych umów jest sporo takich umów związanych z bardzo specjalistyczną wiedzą. No wiadomo, że Śląsk przemysłem stoi, no i trzeba to know-how przynieść. No i te wszystkie fabryki, te całe kooperacje, które tutaj mamy z Niemcami czy z Czechami, sprawiają, że przyjeżdżają tamci specjaliści, swoją wiedzą jak gdyby dzielą się w ramach tych umów. Dlatego właśnie mówię, że te umowy o dzieło są umowami, w ramach których często dochodzi do również spraw związanych z prawami autorskimi.
2: No, wiemy, że też są obcokrajowcy z bardzo odległych zakątków świata. Pamiętam, że swego czasu pani rzecznik nam przysyłała takie informacje. Możemy być zaskoczeni. Śląsk w ogóle jest taką specyficzną aglomeracją, bo jesteśmy dużym regionem, bo mamy tutaj Częstochowę, Bielsko, Katowice. No właśnie, jak to wygląda w liczbach, jak się pracuje na takim terenie?
9: Powiem tak, no oczywiście historia zobowiązuje, więc specyfika to oczywiście górnictwo i tutaj mamy nasze oddziały, nasi pracownicy są przygotowani do obsługi tych takich specjalnych zasad emerytalnych dla osób pracujących w kopalniach. No i tak jak pani redaktor wspomniała, jeżeli spojrzymy na województwo śląskie, no to ono nie bardzo pokrywa się z tym takim rozumieniem śląskiego, no bo oczywiście z jednej strony mamy Rybnik, z drugiej strony Sosnowiec i tu postawię na razie kropkę. Ale jeśli byśmy spojrzeli chociażby, już na chwilę odejdę od tych umów o dzieło, ale przejdę do ubezpieczonych i do ubezpieczonych właśnie cudzoziemców, no to w skali całego kraju mieliśmy na koniec marca 1 140 000 prawie tych cudzoziemców przybyło, a na przykład tutaj w regionie, w województwie śląskim ubyło. Ale za ten cały ubytek odpowiada w zasadzie wspomniane już u mnie przeze mnie cudzoziemcy zarejestrowania terytorium oddziału w Rybniku, bo w pozostałych oddziałach, oczywiście z wyjątkiem Sosnowca, żeby było ciekawiej, przybyło tych cudzoziemców, więc to też bardzo ciekawie wygląda z punktu widzenia statystycznego. No i tak jak mówię, tutaj nasycenie naszymi oddziałami jest na tyle duże właśnie, żeby skutecznie dostarczyć Państwu odpowiednią usługę. Tak jak pani redaktor wspomniała, ja zachęcam wszystkich, jeżeli macie Państwo tylko pytania, dzwońcie do nas, przychodźcie do nas, zamawiajcie e-wizyty, bo nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
2: Dziś Myszków należy administracyjnie do województwa śląskiego, kiedyś do Częstochowy, a jeszcze kiedyś Myszków należał do dawnej ziemi krakowskiej, która była częścią Małopolski. W tej części naszego magazynu na dłużej zatrzymamy się w Myszkowie i poznamy burmistrza oraz jego inwestycje. Zapraszam.
1: Ciekawe spotkanie.
10: Włodzimierz Żak, burmistrz miasta Myszkowa.
2: Muszę powiedzieć, że dużo dzieje się w tym Myszkowie, jeszcze więcej dzieci będzie, ale od początku.
11: Przebudowa centrum miasta to taki relikt i centralna część miasta, która nawet nie można jej nazwać rynkiem, przed dworcem PKP, no nie należała do zbyt reprezentatywnych. W tej chwili odmieniamy to z dużym udziałem środków pomocowych. W tej chwili podzielone mamy centrum miasta na 11 etapów, realizujemy 7. Było to poprzedzone konkursem architektonicznym, konsultacjami społecznymi, bardzo trudne do pogodzenia funkcje, bo właściciele sklepów chcieli przejazdu i totalnego jakby ruchu ulicznego. Niektóre osoby wolały, żeby w ogóle wyłączyć to z ruchu, no więc myślę, że pogodziliśmy, zwycięska praca jest realizowana. No i w tej chwili utyskujemy trochę, bo widać, że robimy, bo się nie da przejść bez zauważenia tego. Ciągle jakby permanentnie, rokrocznie robimy różne drogi. Spora część dróg, które na przykład na początku, bo ja już 14 lat pracuję dla naszego miasta, to te, które wykonywaliśmy, no nie wiem, 12, 13, 14 lat temu, z powrotem się upominają. Także bywa tak, że czasami nie zrobiliśmy jeszcze drogi, którą powinniśmy zrobić, a wracamy do drogi, która ma większe znaczenie dla układu komunikacyjnego, transportowego naszego miasta. Więc są już takie drogi, które robimy po raz kolejny. Dużo też takich inwestycji związanych z infrastrukturą rekreacyjną. Mamy przepiękny obiekt Dotyk Jury. Wykonaliśmy w ostatnim czasie, mogę śmiało powiedzieć, jedną z najurodziwszych tężni solankowych w województwie śląskim. Także nasi mieszkańcy coraz bardziej przyzwyczajają się do tego, że mają jakby na bieżąco ciechocinek na wyciągnięcie ręki. Duży obiekt, bo prawie na 4 hektarach, amfiteatr. No ktokolwiek przyjeżdża, na przykład przyjeżdżają siatkarze na piłkę plażową, to już się tak wpisaliśmy na tą mapę siatkówki plażowej i przyjeżdżają z całego województwa śląskiego, a nawet czasami z odleglejszych miejsc sportowcy i chwalą sobie nasz obiekt. W planach oczywiście jeszcze przygotowania do szeroko pojętych inwestycji związanych z ekologią, z estetyką miasta. No także tych inwestycji mamy bardzo sporo. Jak bardzo jesteśmy rozpędzeni, to powiem tak, że te kilkanaście lat temu Myszków inwestował na poziomie 5 milionów złotych rocznie. W tej chwili jest to co najmniej zawsze kilkanaście milionów, ale bywają takie lata, gdzie jak kończą nam się projekty rozpoczęte w danym roku, no to wtedy czasami wyskakuje ta kwota wyższa. W tej chwili uroda naszych inwestycji jest taka, że kiedyś robiliśmy więcej inwestycji, ale takich mniejszych, czyli na przykład robiliśmy drogę, która kosztowała 0,5 miliona złotych, a dzisiaj przebudowujemy kompleksowo na przykład układ drogowy i w ostatnich latach wykonywaliśmy inwestycje, które na przykład jedna droga to 10-12 milionów złotych, więc no, staramy się coraz więcej tego układu drogowego, bo to jest najczęstsze zgłoszenie od mieszkańców. No w tle nie zapominamy o kanalizacji. Bardzo duża taki obszar miasta, tak zwana dzielnica Podlas, która skupia duże osiedle domków jednorodzinnych, ale też kilka bloków. No, muszę pochwalić mieszkańców, bo tak jak obiecywali, że będą się podłączać do kanalizacji sanitarnej, to po prostu robią to i co sesję w okresie sprawozdawczym pokazujemy to i mówimy, że kolejni mieszkańcy przyłączyli się. Więc zwiększamy procent skanalizowania naszego miasta. To jest bardzo trudne zjawisko u nas w Myszkowie, dlatego że jesteśmy miastem bardzo, bardzo rozległym, czyli też droższym w utrzymaniu, no bo jeżeli ci sami mieszkańcy mieszkaliby na mniejszym powierzchni terenu, to potrzebowalibyśmy do obsługi funkcjonowania naszego miasta mniej dróg, mniej kanalizacji, mniej sieci wodociągowej i tak dalej. Na przykład porównując się, w sąsiedztwie mamy takie miasta, które mają 2 razy więcej mieszkańców, a mają prawie tyle samo dróg, co my, czyli tak jakby, nie wiem, mają 2 razy więcej środków na utrzymanie miasta niż my. No ale radzimy sobie. Tu muszę uznać bardzo dużą rolę moich pracowników, pozyskiwanie środków pomocowych, duży odsetek tych środków pomocowych. Ja tylko powiem, że na wykonane 36 milionów inwestycji, no to prawie 15 milionów to były inwestycje z wykorzystaniem środków pomocowych. Poziom jakby uzyskiwania tego dofinansowania póki co jest jeszcze wysoki. Trzeba się już powoli przyzwyczajać, że w miarę jak będziemy dłużej funkcjonować w Unii, to ten poziom dofinansowania będzie malał, ale póki co no to tam dziejową sytuację wykorzystujemy. No i mówiąc prosto, bez względu na to, czy ktoś z nas jest euroentuzjastą, czy eurosceptykiem, to jak się się, rozmawia się z mieszkańcami, to nawet ci eurosceptycy mający, nie wiem, solar na swoim dachu albo baterię fotowoltaiczną, jak wiedzą, że to jest bez tych dotacji unijnych nie byłyby wykonane, no to mimo, że są eurosceptykami, to chwalą na przykład to, że jednak te środki pozyskujemy. Pani mnie pyta o inwestycje, ale ten komponent to nie tylko jakby kwestia inwestycji twardych, bo bardzo ważne jest to, żeby te inwestycje również były użyteczne.
2: O tym wszystkim, co dzieje się inwestycyjnie w Myszkowie, opowiadał nam burmistrz tego miasta Włodzimierz Żak. Dziękuję za to spotkanie.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
12: Radio Złote Przeboje.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Edyta Czekaj, a dziś powiemy o dniach otwartych w Częstochowskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Sprawdzimy, jak działa karta mieszkańca w tym mieście. Wyjedziemy też na ulicę 1 maja, bo jak wiemy, mamy nowe połączenie. To oczywiście skrót tego, co dziś. Raz jeszcze zapraszam.
2: To warto wiedzieć.
4: Maj i czerwiec to w Częstochowie czas, kiedy odbywają się Częstochowskie Dni Rodziny. Również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie przygotował ofertę w ramach Częstochowskich Dni Rodziny. Zapraszamy serdecznie na konsultacje ze specjalistami, a także na zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Również różna tematyka tych spotkań, po to, żeby Państwo mogli dobrać dogodny dla siebie termin i miejsce, ale również tematykę, która jest interesująca, szczególnie dla Państwa. Pierwsze konsultacje w ramach hasła Wsparcie Rodzin to możliwość spotkania się ze specjalistami z poszczególnych sekcji MOPS, po to, żeby w jednym miejscu można było dowiedzieć się więcej na temat oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizowanych form pomocy, tego, w jaki sposób można z nich skorzystać. Te konsultacje będą odbywały się w rejonowych zespołach pomocy społecznej. 20 maja będzie to rejonowy zespół pomocy społecznej numer 1, mieszczący się przy Alei Niepodległości 20/22. Natomiast 27 maja zapraszamy do rejonowego zespołu pomocy społecznej numer 2, ulica Księdza Stanisława Staszica. W obu tych punktach konsultacje będą odbywały się w godzinach od 11 do 14. 22 maja w godzinach od 11 do 17 zapraszamy do przystanku Rozwiń Skrzydła. Jest to punkt, który jest realizowany w ramach zadania pierwszego projektu Rozwiń Skrzydła, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania pierwszego ta oferta jest bardzo szeroka, przeznaczona dla dzieci, młodzieży wymagających wsparcia, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością, ale także ich rodziców i opiekunów prawnych. Oferta projektu jest bardzo bogata. Wystarczy tutaj wspomnieć chociażby o bezpłatnych usługach specjalistów, psychologa, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej. Dlatego zapraszamy serdecznie. W ramach tego spotkania 22 maja będzie otwarty punkt informacyjny dla rodziców i opiekunów. Będzie można dowiedzieć się więcej na temat oferty projektu, ale również zakwalifikować dziecko do udziału w zajęciach. Oczywiście jeśli będą Państwo spełniali zasady i warunki, które są określone w projekcie do udziału w nim. W tym samym czasie zapraszamy również dzieci na warsztaty plastyczne pod tytułem Kolorowe upominki na Dzień Mamy. Zajęcia są otwarte, nie trzeba się wcześniej zapisywać. Będzie można na pewno zrobić bardzo ciekawe upominki różnymi technikami plastycznymi, zarówno dla mamy, jak i dla taty, czy innej bliskiej osoby, którą chciałoby dziecko obdarować. Wszystkie te aktywności, zarówno warsztaty plastyczne, jak i punkt informacyjny dla rodziców w ramach przystanku Rozwiń Skrzydła będą odbywały się tam, gdzie działa przystanek Rozwiń Skrzydła, przy ulicy Kazimierza Płaskiego 59/65. 29 maja w godzinach od 11 do 14 zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 2 na konsultacje rodzicielstwo zastępcze, fakty, procedury, podstawy prawne. Będzie można w trakcie tych konsultacji dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania pieczy zastępczej, rodzicielstwa zastępczego, tego, w jaki sposób można zostać rodzicem zastępczym, jakie warunki trzeba spełnić, jakie są tutaj te uwarunkowania.

0: serdecznie, bardzo chętnie opowiemy więcej o tym, jakie formy pomocy są u nas realizowane i z jakich form pomocy mogą Państwo skorzystać.
1: Dni otwarte w Częstochowskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej to już tradycja. Oby tradycją stało się dodawanie nowych atrakcji do karty mieszkańca. Zostajemy w Częstochowie.
2: Życie w mieście.
3: Wojciech Sobula, Wydział Informacji i Komunikacji Urząd Miasta Częstochowy. Swoistego rodzaju prezent dla mieszkańców. Karta mieszkańca, dwa zadania. Będziemy chcieli mieszkańcom na jej podstawie udzielić zniżek zarówno do naszych miejskich instytucji, a także będziemy oferować zniżki, które mam nadzieję zaoferują nam również podmioty prywatne, czyli siłownie, zakłady fryzjerskie. Wzajemna symbioza między miastem a mieszkańcami i firmami.
1: To jest takie docenienie mieszkańców, prawda? Rodowitych mieszkańców Częstochowy.
3: Dokładnie tak. Sama karta mieszkańca, można powiedzieć, modułowym produktem, do którego będziemy sukcesywnie mogli podłączać kolejne usługi, a będą one miały na celu właśnie mieszkańcom troszeczkę też ułatwiać życie, dawać pewne profity, benefity za to, że są naszymi mieszkańcami, za to, że płacą u nas podatki. Między innymi w karcie mieszkańca będziemy chcieli zintegrować już istniejące usługi, ale niestety rozbite na kilka różnych aplikacji. Mianowicie będziemy mogli z jego poziomu zarządzać gospodarką odpadami, czyli będziemy wiedzieli, kiedy z naszej lokalizacji będą wywożone odpady, jakie frakcje, gdzie można pewne frakcje oddać, bo do tej pory funkcjonowało to w aplikacji Ekoharmonogram, była to oddzielna aplikacja. Będziemy mogli również zgłaszać za pośrednictwem karty mieszkańca, a dokładnie aplikacji karty mieszkańca, również wszystkie usterki, niedogodności, które gdzieś na mieście.
1: Podmioty prywatne mogą się zgłaszać?
3: Na pewno będziemy chcieli zaangażować przede wszystkim nasze podmioty, czyli basen, czyli teatr, kino. Wszystko to, co w zasobie naszego miasta stanowi jednostkę podległą, będziemy chcieli zaprosić do współpracy i z tego poziomu dać dla mieszkańców jakieś profity, benefity.
1: Każdy będzie miał taką aplikację, czy to wystarczy jedna aplikacja, a wpisane dane członków rodziny?
3: Jeśli chodzi o rodzinę, oczywiście wiemy, że dzieci jako to, że nie płacą podatków, czyli już nie spełnią jednego z warunków, jakby z założenia nie mogły mieć tej karty, ale przewidzieliśmy to rodzic, tata bądź mama, do swojej aplikacji, bo każdy z rodziców będzie mógł ją mieć oddzielnie, będzie mógł podłączyć dziecko. Czyli ono również będzie mogło korzystać z tych wszystkich zniżek i benefitów poprzez to, że rodzice spełniają te warunki.
1: Ta baza pewnie też sukcesywnie będzie wzrastać, jeśli chodzi o te zniżki.
3: Oczywiście, że tak, będziemy cały czas myśleć, aby ona, ten produkt żył, rozwijał się i jak najlepiej służył mieszkańcom.
1: Nowy program zniżek, ulgi uprawnień oferowanych przez miejskie jednostki, jak i podmioty prywatne czy kluby sportowe, a także organizacje pozarządowe działa w Częstochowie, przypomnę, od marca.
2: Kryminalna Częstochowa.
1: Jak nie twoje, oddaj. Przenosimy się do Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Rzecznik naszej policji, Barbara Poznańska.
4: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu III Policji w Częstochowie ustalili i zatrzymali 31-letniego recydywistę, który wykorzystując znalezioną kartę bankomatową zapłacił nią w kilku sklepach na terenie Częstochowy, a ponadto korzystał z przejazdu na aplikację. Mężczyzna usłyszał łącznie 8 zarzutów za jej przywłaszczenie i kradzieże z włamaniem, bowiem tak właśnie kwalifikowane są nieuprawnione transakcje cudzą kartą płatniczą. Recydywiście grozi nawet 15 lat więzienia. W minioną sobotę policjanci z Częstochowskiej Trójki przyjęli zawiadomienie, z którego wynikało, że mężczyzna najprawdopodobniej zgubił lub utracił swoją kartę bankomatową. Po pewnym czasie, sprawdzając historię transakcji w systemie bankowym, zauważył, że ktoś płacił jego kartą w 2 sklepach na terenie Częstochowy. Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Częstochowskiej Trójki natychmiast przystąpili do działania i ustalili, że w tych punktach handlowych, w których dokonano płatności utraconą kartą, pojawia się ta sama osoba. Dalsze czynności doprowadziły do ustalenia tożsamości sprawcy. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec Częstochowy, którego policjanci dobrze znali z wcześniejszych kradzieży. Wczoraj został zatrzymany i rozliczony

0: przez kryminalnych z Trójki. Na podstawie analizy zgromadzonego materiału dowodowego śledczy ustalili, że 31-letni rabuś znalazł kartę bankomatową i w ciągu 2 dni dokonał nią łącznie 7 transakcji, raz zapłacił za podróż na tak zwaną aplikację i 6 razy posłużył się nią, robiąc zakupy w 2 sklepach spożywczych na terenie Częstochowy. Mężczyzna usłyszał łącznie 8 zarzutów, 7 dotyczących kradzieży z łamaniem do systemu informatycznego w banku, a także za przywłaszczenie dokumentów, w tym przypadku karty bankomatowej, stwierdzającego prawa majątkowe. Teraz grozi mu kara do 15 lat więzienia. Przypominamy, że zgubienie lub utrata karty płatniczej powinna być natychmiast zgłoszona do banku, by zablokować możliwość dokonania nieuprawnionych transakcji. Szybka reakcja może uchronić przed utratą środków finansowych i ułatwić policjantom podjęcie skutecznych działań wobec sprawców.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie.
2: Urszula Miszczak, zapraszam. Sprawa śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy wciąż budzi ogromne emocje i niewykluczone, że wróci jeszcze na salę sądową. Prokuratura Regionalna w Gdańsku złożyła wniosek o pisemne umotywowanie wyroku w sprawie śmierci chłopca. Przypomnę, że sąd skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura rozważa apelację i chce surowszych kar. Nie zgadza się przede wszystkim ze zmianą głównego zarzutu przez sąd z zabójstwa na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
3: Kara również różni się od tej wnioskowanej przez prokuraturę. Będziemy musieli przeanalizować motywy, którymi kierował się sąd.
2: Mówi prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska. Śledczy domagali się dożywocia dla ojczyma i 25 lat więzienia dla matki. Apelacja może dotyczyć też ciotki i wujka Kamilka, którzy dostali wyroki w zawieszeniu. Kamilek zmarł 3 lata temu po brutalnym pobiciu i oblaniu wrzątkiem przez ojczyma. Przez kilka dni nie otrzymał żadnej pomocy, a lekarze przez ponad miesiąc walczyli o jego życie. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie. W mijającym tygodniu ósmoklasiści napisali egzamin kończący szkołę podstawową w województwie śląskim. Zgłoszono do niego 43 934 osoby, podała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. Podzielony był na 3 części. W poniedziałek uczniowie pisali sprawdzian z języka polskiego, we wtorek z matematyki, a w środę z języka obcego. Większość wybrała angielski. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. W Częstochowie rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczęła się 11 maja i potrwa do 22 czerwca, mówi Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
4: Dla młodzieży przygotowano w sumie 3470 miejsc, 1550 w liceach, 1410 w technikach i 510 w branżowych szkołach pierwszego stopnia. By wybrać szkołę ponadpodstawową, rodzice, opiekunowie prawni lub uczniowie muszą wypełnić w formie elektronicznej formularz na stronie internetowej śląskie.edu.com.pl.
2: Na stronie naboru podane są szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.
1: Zmieniamy temat.
5: Uczniowie Częstochowe wielokrotnie brali udział w Olimpiadzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nasza młodzież śląska bardzo zdolna jest, kręcą na przykład film. O szczegółach Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim.
6: Ubezpieczenia społeczne okiem nastolatka to przede wszystkim kreatywne filmy, dynamiczne rolki i wciągające komiksy oraz interesujące plakaty. Uczniowie z województwa śląskiego po raz kolejny udowodnili, że o solidarności międzypokoleniowej potrafią opowiadać językiem swoich rówieśników. Komisja Wojewódzka wyłoniła już regionalnych liderów edycji 2025-2026, którzy powalczą o zwycięstwo w wielkim ogólnopolskim finale. W tym roku szkolnym do konkursu w ramach projektu ZUS stanęły setki uczniów ze śląskich szkół podstawowych. Wyzwanie było jedno – wyjaśnić w nieszablonowy sposób, dlaczego warto być częścią systemu ubezpieczeń społecznych, czyli innymi słowy, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Dla uczniów to szansa na pokazanie, że rozumieją podstawowe zasady systemu ubezpieczeń i nie jest on dla nich abstrakcją, ale realnym wsparciem, o którym potrafią opowiedzieć z ogromną pasją.
5: A o tym wszystkim, o zdolnej naszej śląskiej młodzieży, opowiadała Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Nowy program zdrowotny, z którego mogą skorzystać seniorzy. Oto szczegóły.
1: Istotne dla Częstochowy.
4: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Miejski bezpłatny program profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów kierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, zameldowanych w Częstochowie i mających aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w zakresie narządu ruchu. Kwalifikacja do skorzystania z programu odbywać się będzie na podstawie lekarskiej konsultacji. Każdy zakwalifikowany uzyska 10-dniowy cykl zabiegów kinezyterapii i fizykoterapii. Łącznie każda osoba otrzyma 30 zabiegów dopasowanych do swojego problemu zdrowotnego. Realizatorami programu są konkretne lecznice, konkretne przychodnie w Częstochowie i to tam należy zgłaszać się do programu. Od 7 maja zapisy prowadzą Zakład Rehabilitacji Leczniczej przy ulicy Łódzkiej 33 i Przychodnia Rodzinna Euromedicus przy ulicy Kopalnianej 4, a od 11 maja Centrum Medyczne Amicus przy Alei Pokoju 44, filia tego centrum przy ulicy Brzeźnickiej 59, Centrum Rehabilitacji Ekowita przy ulicy Klasztornej 23 i Ośrodek Rehabilitacji przy ulicy Botanicznej 32. Ten miejski program ma w tym roku już kolejną kontynuację. Najpierw był prowadzony w latach 2013-2017, potem przedłużany, a obecna edycja obejmuje okres 2023-2027.
1: Zmieniamy temat.
5: Mieszkańcy Myszkowa mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta po sadzonkę drzewka, jeśli akurat zostali świeżo upieczonymi rodzicami.
7: Wioletta Dworaczyk, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta w Myszkowie. Rozpędziliśmy się, jeżeli chodzi o to urządzanie zieleni, poprawę estetyki. Z jednej strony przeciwdziałając zmianom klimatycznym, o których się teraz tak bardzo dużo mówi. I nie jest to oczywiście zazielenianie miasta, nie jest to oczywiście jedyne zadanie, które w celu osiągnięcia tej adaptacji do zmian klimatu wykonujemy, ale jak już jesteśmy przy tej zieleni, to tak, od jakiegoś czasu mocno zaczęliśmy się zastanawiać nad tymi proporcjami, czyli o tym, ile gmina musi wycinać drzew, bo faktycznie musi. Gmina jak już wycina, to tylko dlatego, że musi, bo one albo stwarzają zagrożenie ze względu na drogach, bądź też dla sieci ciepłowniczych, gazowniczych, albo po prostu są już martwe. I tylko wtedy podejmujemy takie decyzje, ale niestety nie mamy wpływu na to, dlaczego wycinają drzewa mieszkańcy. Te niepokojące statystyki, te ponad 1000 zgłoszeń, które my mamy w ostatnich latach, i tak w 2024 tych zgłoszeń było i tak mniej niż w 2023 i mamy nadzieję, że ta tendencja malejąca będzie, to nie mamy narzędzi prawnych do tego, żeby naszym mieszkańcom tego zabronić. Możemy ich tylko przekonywać i zachęcać do tego, żeby jednak nie wycinali tych drzew, jeżeli oczywiście nie muszą, bo często są takie sytuacje, że muszą. I teraz co robimy, żeby tych drzew było więcej, a przynajmniej żebyśmy zrównoważyli te ilości tych wycinanych drzew i jednocześnie chcąc zaangażować mieszkańców w te działania, bo my oczywiście jako gmina przyjęliśmy sobie taką zasadę, że teraz za każde wycięte drzewo będziemy tych drzew nasadzać, taki sami sobie taki reżim nałożyliśmy, żeby będziemy nasadzać tych drzew zdecydowanie więcej, absolutnie nie 1:1, 2:1, może nawet 3:1, jeżeli tylko będziemy mieć takie możliwości terytorialne, żeby te drzewka nasadzać. Ale pan burmistrz taki poddał nam pomysł do rozważenia i wspólnie z moimi koleżankami z innych wydziałów, z USC, z Wydziału Promocji, zaangażowaliśmy się w ten temat i postanowiliśmy wprowadzić taką akcję Drzewko dla Dziecka. Akcja okazała się moim zdaniem bardzo dużym sukcesem. To jest akcja, która ma na celu nasadzanie drzewka dla każdego narodzonego dzieciaczka. Pierwszą edycję, można powiedzieć, tej akcji zaproponowaliśmy buki dla dziewczynek i piękne dęby dla chłopców. Przyjmowaliśmy zgłoszenia od rodziców, których dzieci się urodziły w ostatnim czasie i okazało się, że akcja się cieszy bardzo dużą popularnością dla tych rodziców, którzy nie mogą sobie nasadzić drzew na własnych terenach. Zorganizowaliśmy miejsce u nas w mieście i takie drzewa nasadziliśmy wspólnie z rodzicami, a mieszkańcom, którzy sami mogą nasadzić u siebie na podwórkach, te drzewa po prostu dostarczyliśmy. dostarczyliśmy i mieszkańcy je posadzili u siebie na placu. Myślę, że będą mogli teraz przez wiele lat obserwować, jak razem z dzieckiem drzewo rośnie. Drzewko jest oznaczone tabliczką, drzewko oznakowane na takiej mapie u nas w urzędzie lokalizacyjnie, gdzie te drzewa są posadzone. Dzieci się rodzą, mamy nadzieję, że ich się będzie rodziło jeszcze więcej, a wraz z nimi będą rosły u nas na terenie, będzie rosło coraz więcej drzew. Ale to jest jeden z elementów naszego programu. Założyliśmy sobie jeszcze taki, w ramach tego programu, stworzenie takiej alei na ulicy Kwiatkowskiego, alei takich drzewek śliwowiśni, które będą nam pięknie kwitły na wiosnę. To również każdorazowo, jak występujemy, to już mówiłam o wycinkę drzew, to zakładamy nasadzanie drzew głównie na terenach szkolnych, bo to są takie wdzięczne miejsca do nasadzeń, żeby dzieciom i młodzieży też było przyjemnie edukować się w swoich szkołach. I to są też miejsca bezpieczne, dlatego bezpieczne w tym sensie żeby to drzewo przetrwało. Postawiliśmy też dużo ostatnio na taką poprawę estetyki nasadzania roślinności niskiej, kwitnącej. Odchodzimy już od takiego wygodnego, bym powiedziała, wysypywania terenów żwirem i chcemy odejść od tej betonozy i tam, gdzie jest możliwość, to będziemy ją likwidować. Tak zresztą stało się na ulicy Cywyszyńskiego 11 listopada. Chcemy mocno też postawić na wprowadzenie takiego elementu. Chcemy, żeby miasto Myszków kojarzyło się z hortensjami na dotyku Jury i będziemy szli teraz w takim kierunku też. W każdej dzielnicy będziemy próbować kleić w krajobraz hortensje i dużo innej roślinności, takiej, która będzie jednak tę wodę pochłaniała, żebyśmy nie ograniczali tej naturalnej retencji.
5: Tej zieleni to macie sporo, chociażby dlatego, że w Myszkowie, jeśli chodzi o ilość tych bloków osiedli, takich blokowisk, no za dużo nie macie. Większość to jednak są domy jednorodzinne. Myślę sobie, że sadzą w swoich przydomowych ogrodach.
7: Dużo sadzą roślin. Nawet właśnie każdorazowo ci mieszkańcy zapewniają nas, że tutaj zamiast tego wyciętego drzewka zaraz posadzą nowe. Ale u nas tych osiedli zabudowy wielorodzinnej też jest dość sporo. No tu nie ukrywam, że też dość często wydajemy niestety pozwolenia na wycinkę tych drzew. Ale tak jak powiedziałam, to są uzasadnione decyzje. Każdorazowo zobowiązujemy każdego zarządcę do nasadzeń drzew. Też nie jeden do jednego, tylko więcej. Tak jak założyliśmy sobie, kiedy stworzyliśmy taki właśnie program zwiększenia terenów zielonych, między innymi poprzez nasadzanie drzewostanu. Spisaliśmy sobie te nasze założenia. Staramy się tutaj konsekwentnie trzymać. Cały czas pracujemy nad tym programem, rozszerzamy go. Jak wpadają nowe pomysły, my to do tego programu dopisujemy.
5: Mówiła Jolanta Dworaczek z Urzędu Miasta w Myszkowie, ale zazieleniło się wiosną także w Częstochowie. A jakie informacje ma dla płatników w Częstochowie Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim?
8: Urząd bez kolejek, papierowych dokumentów i barier dostępny na wyciągnięcie smartfona. Tak właśnie wygląda korzystanie z e-rozwiązań w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę, leczysz pacjentów, wychowujesz dzieci, czy pobierasz emeryturę, twój ZUS mieści się teraz w smartfonie i na ekranie komputera. Dzięki systematycznemu rozwojowi cyfrowych usług, wdrożeniu nowej aplikacji MZUS dla płatnika, a także pozostałym aplikacjom, przypomnę MZUS i MZUS dla lekarza, oraz modernizacji portalu e-ZUS i konsultacjom online za pośrednictwem e-wizyty, klienci mogą załatwić wiele spraw zdalnie. Narzędzia te działają bez względu na to, czy użytkownik loguje się z własnego domu, czy przebywa za granicą tysiące kilometrów od domu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostarcza darmowe narzędzia mobilne w pełni dostosowane do potrzeb konkretnych grup użytkowników. Aby z nich korzystać, wystarczy pobrać odpowiednią aplikację ze sklepu Google Play lub App Store. I tak, aplikacja MZUS dla płatnika to rozwiązanie stworzone zostało z myślą o przedsiębiorcach i księgowych, dzięki czemu mają oni stały dostęp do danych na koncie płatnika. Aplikacja umożliwia m.in. mobilną kontrolę salda składek, monitorowanie w czasie rzeczywistym zwolnień lekarskich dla pracowników oraz sprawne składanie wniosków bez konieczności uruchamiania komputera. MZUS to narzędzie dla każdego obywatela, od rodzica
9: przez pracownika i ubezpieczonego aż po emeryta czy rencistę. Pozwala na błyskawiczne przesyłanie wniosków o świadczenia rodzinne, takie jak 800+, Dobry Start, czyli 300+, czy też program Aktywny Rodzic. Daje też stały podgląd zgromadzonych składek, kontrolę własnych e-zwolnień oraz dostęp do kalkulatora prognozowanej emerytury. Natomiast trzecia aplikacja, MZUS dla lekarza, to wyspecjalizowana aplikacja dla lekarzy oraz asystentów medycznych upoważnionych do wystawiania zwolnień. Dzięki niej lekarz może wystawić e-zla poza gabinetem, na przykład podczas wizyty domowej u pacjenta. Umożliwia także natychmiastową weryfikację danych ubezpieczeniowych oraz pobranie certyfikatu ZUS bezpośrednio na smartfon. Co ważne, aby skonsultować się z naszym pracownikiem, nie trzeba wychodzić z domu. Taką sprawę można załatwić w ZUS online. Można porozmawiać z pracownikiem przez internet podczas e-wizyty. Aby skorzystać z takiej formy kontaktu, wystarczy wcześniej umówić się na taką wideorozmowę. Link do tej wideorozmowy jest pod adresem www.zus.pl/e-wizyta. Podać zakres tematyczny rozmowy i wybrać swój ZUS. Do połączenia online potrzebne będzie urządzenie podłączone do internetu i wyposażone w głośnik, kamerę i mikrofon, czyli może to być komputer, laptop, tablet czy też telefon, smartfon. Konsultacja z ekspertem ZUS odbywa się twarzą w twarz przez kamerę internetową w dogodnych dla klienta warunkach i miejscu, bez marnowania pieniędzy na dojazdy, no i bez marnowania czasu. Rozmowa odbywa się oczywiście w godzinach urzędowania ZUS. Głównym miejscem do załatwiania spraw przez internet jest nowoczesna platforma e-ZUS, która zastąpiła dawne PUE ZUS. Aby móc z niej korzystać, należy wcześniej utworzyć swój profil. Można to zrobić z domu, potwierdzając swoją tożsamość profilem zaufanym, czy też za pomocą bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel czy dowodu. Można to zrobić także podczas e-wizyty lub odwiedzając placówkę ZUS. e-ZUS to miejsce, gdzie każda grupa klientów, od ubezpieczonych poprzez świadczeniobiorców, aż po płatników składek, znajdzie niezbędne informacje, dane i możliwości załatwiania spraw. Weryfikację danych, sprawdzenia przyznanych świadczeń, wysyłanie pism, wniosków czy generowanie niektórych zaświadczeń. Dzięki e-ZUS osobiste wizyty w urzędzie stają się wyborem, a nie koniecznością. Nasz urząd działa w trybie 24 godziny na dobę. Przedsiębiorca zarządzający firmą, lekarz badający pacjenta, rodzic składający wniosek o świadczenie czy emeryt, wszyscy mają dostęp do usług ZUS w jednym kliknięciu. Znosimy bariery i skracamy dystans. Od 2023 roku ZUS wydaje nowym seniorom legitymacje domyślne w formie elektronicznej legitymacji. Każdy świadczeniobiorca ma automatyczny dostęp do m-legitymacji w rządowej aplikacji mObywatel. Tradycyjny plastik jest wydawany wyłącznie od tamtego roku na specjalny wniosek klienta. Elektroniczna legitymacja daje te same uprawnienia co plastikowa karta. Seniorzy po jej okazaniu mogą korzystać z przysługujących im ulg, na przykład tańsze przejazdy mają na PKP, na trasach PKP czy w komunikacji miejskiej. Wychodząc z domu nie trzeba już pamiętać o legitymacji plastikowej, wystarczy zabrać smartfon i mamy ją w zasięgu ręki.
5: Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w Województwie Śląskim. Dziękuję po raz kolejny.
1: Wkrótce.
10: Częstochowa ma nowe połączenie między Śródmieściem a Starym Miastem. Nowa droga z wiaduktem nad torami kolejowymi zbudowana kosztem 100 milionów złotych odciąży ruch w ścisłym centrum miasta. Będzie alternatywną formą komunikacji nie tylko dla tej części Częstochowy, ale też rozwiązaniem długo oczekiwanym przez mieszkańców całego miasta, zarówno dla tych zmotoryzowanych, jak i pieszych i rowerzystów. Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości blisko 60 milionów złotych. Inwestycja objęła odcinek o długości 1,2 km od ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego. Została na nim wykonana droga o szerokości 7 metrów. Ponadto na całym odcinku powstała infrastruktura pieszo-rowerowa z drogami rowerowymi oraz ciągami pieszymi.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Nowe połączenie ulic 1 Maja i Krakowskiej Częstochowie zmieniło codzienną komunikację w mieście. A więcej na ten temat Maciej Hasik, rzecznik MZD w Częstochowie.
10: Częstochowa ma nowe połączenie między Śródmieściem a Starym Miastem. Nowa droga z wiaduktem nad torami kolejowymi zbudowana kosztem 100 milionów złotych odciąży ruch w ścisłym centrum miasta. Będzie alternatywną formą komunikacji nie tylko dla tej części Częstochowy, ale też rozwiązaniem długo oczekiwanym przez mieszkańców całego miasta, zarówno dla tych zmotoryzowanych, jak i pieszych i rowerzystów. Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości blisko 60 milionów złotych. Inwestycja objęła odcinek o długości 1,2 km od ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego. Została na nim wykonana droga o szerokości 7 metrów. Ponadto na całym odcinku powstała infrastruktura pieszo-rowerowa z drogami rowerowymi oraz ciągami pieszymi. W ramach nowego rozwiązania układu drogowego zrealizowano także rondo dwupasowe półturbinowe z 5 wrotami. Przebudowie uległy również odcinki wrotowe krzyżujących się ulic. Budowę wiaduktu drogowego trójprzęsłowego nad istniejącymi torami stacji Częstochowa, w tym linii numer 1 relacji Katowice. Budowę łącznika drogowego pomiędzy ulicą Ogrodową i nowym połączeniem komunikacyjnym. Przebudowę odcinka ulicy Stawowej odchodzącego od ulicy Małej. Budowę zatok autobusowych wraz z przystankami komunikacji zbiorowej. Przebudowę skrzyżowania ulicy Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego. Budowę miejsc postojowych przy posesjach, gdzie prowadzona jest działalność usługowa. W miejscu wcześniej wspomnianego skrzyżowania Krakowskiej i Wróblewskiego powstało rondo półturbinowe z 4 wrotami, a wspomniany teren aneksu należący już także do miasta Częstochowy został dodatkowo skomunikowany, co powinno pomóc w jego przyszłym procesie rewitalizacji. Na etapie projektowania inwestycja, jej charakter i przebieg były szeroko konsultowane ze specjalistami oraz mieszkańcami. Rozwiązania projektowe zminimalizowały ingerencję w istniejącą zabudowę, zarówno tę mieszkaniową, jak i w kompleks przemysłowy, będący historyczną tkanką miasta. Do przygotowania terenu konieczna była jednak rozbiórka 25 budynków różnego typu, od sklepowo-magazynowych przez mieszkalne, pogospodarcze oraz procedura przeniesienia własności na miasto, aby inwestycja mogła zostać zrealizowana. Mieszkańcy czekali na realizację tej inwestycji, tego zadania drogowego od blisko pół wieku i już nie muszą czekać ani chwili dłużej. Zachęcamy i zapraszamy do korzystania z przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej w Częstochowie.
5: Połączenie ulicy 1 Maja z ulicą Krakowską w Częstochowie to jedna z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w Częstochowie przez ostatnie lata. MDEK zajął się hejtem.
1: To warto wiedzieć.
11: Aleksandra Podgórska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. Chcemy po prostu pomóc ludziom w walce z tym hejtem. Mówię specjalnie ludziom, bo to nie tylko dotyczy młodzieży. Jak zaczęliśmy się zagłębiać w temat, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast chcemy zaangażowaliśmy się już bardzo mocno w walkę z tym hejtem. No hejt istniał od zawsze, to jest oczywiste. Natomiast przez to, że mamy tak nieograniczony dostęp do internetu, do social mediów, no to ten hejt bardzo mocno przybrał na sile. W dzisiejszym świecie trudno, zwłaszcza młodzieży, się odnaleźć, bo no hejt dotyka też ludzi dorosłych, tylko że dorośli już są na tyle ukształtowani, że umieją sobie z tym poradzić. Natomiast młodzi ludzie, których osobowość dopiero się kształtuje, jakieś poczucie własnej wartości, uczą się radzić z emocjami sobie, to niestety, ale często kończą się te historie tragiczne, co chwilę słyszymy o jakichś naprawdę bardzo smutnych historiach, które kończą się w najgorszy możliwy sposób. I dlatego odpowiadając na te potrzeby dzisiejszego świata, bo to jest zjawisko znane już teraz na całym świecie, postanowiliśmy jako osoby dorosłe, po prostu jako dorosłe osoby pomóc, chociaż trochę pomóc, na tyle, na ile możemy tej młodzieży, żeby sobie z tym hejtem radzić. Troszkę zaczęliśmy zaczęliśmy to bardzo klasycznie, czyli od spotkań z osobami ciekawymi, które potrafią o tym hejcie opowiadać i o jego skutkach. Mieliśmy spotkanie z panią Iloną Adamską, która jest pomysłodawczynią ogólnopolskiej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Świetne spotkanie, rewelacyjne. Zaprosiliśmy na nie młodzież. Słuchała w ciszy przez 1,5 godziny, naprawdę. Gościem specjalnym był Piotr Kupicha z zespołu Film, ponieważ on jest jednym z ambasadorów tej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Zorganizowaliśmy też bardzo duży kongres z grupą Sowart z Częstochowy, na który zaprosiliśmy mnóstwo bardzo ciekawych prelegentów. To były takie krótkie prelekcje 20-minutowe. Przede wszystkim ze środowiska naukowego. To byli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Śląskiego. Mówiliśmy o tym hejcie w bardzo różnych aspektach, nawet łącznie z tym, jak hejt wpływa na mózg na przykład takiego młodego człowieka. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która miała dłuższą prelekcję i mówiła o hejcie pod kątem odpowiedzialności karnej. To też jest bardzo ważne. Więc to był taki cały dzień poświęcony temu trudnemu tematowi. Tak jak mówię, zaczęliśmy klasycznie, ale no nie tylko w ten sposób chcemy z nim walczyć. Rozpoczęliśmy jako Miejski Dom Kultury zajęcia dla dzieci, ponieważ dla nas było to naturalne. My prowadzimy zajęcia dla dzieci artystyczne już od dawna. No a z racji tego, że ten problem społeczny istnieje i chcemy wyjść temu naprzeciw, to organizowaliśmy zajęcia tak na styku takich zajęć artystycznych, ale mające na celu przede wszystkim nauczenie dzieci i młodzieży radzenia sobie z własnymi emocjami. Jeżeli ktoś umie sobie radzić z emocjami, to najczęściej nie będzie osobą, która hejtuje, bo nie ma takiej potrzeby, bo on nie ma potrzeby wyrzucenia z siebie z tej złości, wyżywając się na przykład na innych. Z drugiej strony nie będzie też osobą hejtowaną, mamy taką nadzieję, ponieważ osoby, które umieją sobie radzić ze swoimi emocjami, najczęściej umieją sobie z tym hejtem poradzić, a jeżeli sobie umieją z nim poradzić, to ta osoba hejtująca najczęściej odpuszcza, bo po prostu wiadomo, ta osoba musi czuć, że ta druga osoba, że ją to poruszyło, o może w ten sposób. Tak najczęściej to bywa niestety. Więc zorganizowaliśmy takie zajęcia dla 5-6-latków właśnie z uważności radzenia sobie z emocjami, dla 7-9-latków, dla 13-15-latków, dla 10-12. Czyli tak naprawdę od 5 lat do 15 rekomendowane programy dla dzieci, na przykład to mamy program Kosmos i Kajo, rekomendowane programy, które w cyklu 10-godzinnym tak są skonstruowane, mają tak skonstruowane scenariusze, żeby te dzieciaki nauczyły się właśnie rozpoznawać w sobie te emocje, umieć je nazwać i umieć sobie z nimi poradzić. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to budowanie poczucia własnej wartości. No dorośli często też są hejtowani, ale no często nie kończy się to tragicznie ze względu na to, że no umieją sobie z tym poradzić, prawda? Natomiast młodzież, musimy ich wspierać mocno. Mocno musimy wspierać młodzież i uważam, że każdy dorosły, świadomy dorosły, powinien w dzisiejszym świecie zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby po prostu jak najbardziej zniwelować to zjawisko, bo ono jest bardzo niebezpieczne. My jako Dom Kultury, mając możliwości takie, jakie mamy, na przykład organizacji takich zajęć, postanowiliśmy z tego skorzystać i dobrze by było, idealnie by było, gdyby wszyscy, szkoły, instytucje kultury w różnych miejscach, w całej Polsce, na całym świecie, naprawdę mocno się w tę walkę z hejtem zaangażowały, bo wiemy, że kampanie społeczne przynoszą rezultaty. Trzeba o tym bardzo dużo mówić, docierać do jak największej ilości osób i może tylko w ten sposób możemy wpływać po prostu na to, żeby ludzie myśleli o tym, że ten hejt może naprawdę skończyć się tragicznie.
12: Aleksandra Podgórska z Myszkowskiego Domu Kultury. Już teraz zgoła inny temat i inne miasto. Przenosimy się do Częstochowy. Mieszkańcy Częstochowy mogą liczyć na udogodnienia w swoim urzędzie. Urząd miasta chce zadbać o potrzeby, ma być szybciej i wygodniej.
13: Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. Zmiany muszą być, ponieważ zmienia się generalnie też troszeczkę charakter obsługi interesantów. Coraz więcej spraw wpływa drogą elektroniczną. Trochę poszerzają się możliwości e-urzędu, czyli tych spraw, które możemy załatwiać tak naprawdę online. Oczywiście w wielu kwestiach jeszcze potrzebna jest, bo takie są przepisy prawa, obecność interesanta na miejscu. Więc w takiej sytuacji oczywiście ta fizyczna obecność jest niezbędna, ale mamy nadzieję, że ten zakres e-usług będzie nam się poszerzał, dlatego także staraliśmy się udoskonalić, zoptymalizować działanie takich modułów w portalu miejskim, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej, jak załatw sprawę, jak poradnik interesanta, jak internetowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta, a także na miejscu funkcjonalność działania systemów kolejkowych, czyli tak zwanych przywoławczych w tych głównych budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Śląskiej i przy ulicy. Wprowadziliśmy w ramach usprawnień asystenta mieszkańca. To jest taki pracownik, który wstępnie weryfikuje kompletność dokumentów i wskazuje miejsce obsługi. I on najbardziej na pewno przydaje się w tym referacie komunikacji w budynku przy ulicy Waszyngtona, tam gdzie załatwia się sprawy związane z rejestracją pojazdów, sprawami jazdy, ale można skorzystać z niego także w głównym budynku przy ulicy Śląskiej, gdzie także sporo wydziałów obsługuje interesantów. Poza tym 6 mobilnych mini opłatomatów z możliwością wygodnej płatności kartą lub blikiem bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów. To jest oczywiście poszerzenie już tych elektronicznych środków płatności, bo mamy i duże opłatomaty, mamy też możliwość płatności kartą przy tych stanowiskach obsługi, więc to jest poszerzenie tych możliwości rzeczywiście opłacania urzędowych opłat właśnie tą drogą. Staramy się trochę zmieniać na bardziej przyjazne przestrzenie.
12: A czy w tej dobie nowoczesności seniorzy z Częstochowy odnajdują się?
13: Myślę, że sobie radzą. To jest też tak, że często ci starsi ludzie jednak cenią sobie też ten taki osobisty kontakt i są do tego przyzwyczajeni, wolą w ten sposób załatwiać sprawy, ale są też oczywiście tacy, którzy idą z duchem czasu i chcieliby, żeby coraz więcej spraw było załatwianych drogą elektroniczną, można było rzeczywiście bez wychodzenia z domu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już z tym troszeczkę większy problem, załatwiać. Więc myślę, że będziemy zarówno utrzymywać tą formę takiej tradycyjnej obsługi, zwłaszcza, że ona w niektórych sprawach w związku z regulacjami prawnymi ciągle jest niezbędna, jak również rozszerzać te funkcje związane z e-urzędem i funkcjonalność tego. Zresztą mam nadzieję, że będą to działania skoordynowane także na poziomie krajowym, tak aby te systemy, które wejdą, no, były po prostu funkcjonalne rzeczywiście, niezależnie od miejsca, w którym będziemy obsługiwani w Polsce.
5: Czy w Częstochowie w urzędzie zdarzają się takie sytuacje, że urzędnik idzie do domu mieszkańca?
13: Na przykład w procesie wyborczym oczywiście to się zdarzało. Oczywiście bywa też tak, że jeżeli ktoś jest umówiony, no to można też w ten sposób sprawy załatwiać. To są oczywiście szczególne typy spraw, ale oczywiście to też nie jest niemożliwe. Natomiast musimy pamiętać, że urząd korzysta z aplikacji certyfikowanych, które mogą być używane tylko i wyłącznie w danym miejscu. Więc to nie jest też tak, że urzędnik w każdej sprawie może pójść z końcówką tego rządowego systemu.
5: O tych wszystkich udogodnieniach dla mieszkańców Częstochowy, dla klientów korzystających z biur Urzędu Miasta opowiadał Włodzimierz Tutaj, rzecznik miasta.
1: Zmieniamy temat.
5: A my teraz szybciutko przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Beaty Kopczyńskiej.
14: W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą listę z ZUS, a w nim dwie decyzje. Waloryzacyjną oraz o przyznaniu tzw. trzynastki. Osoby, które posiadają konto na platformie ezUS, nie muszą czekać na listonosza, a obie decyzje w formie elektronicznej są dostępne na profilu świadczeniobiorcy, gdzie można je natychmiast sprawdzić i pobrać. W pierwszej decyzji waloryzacyjnej jest informacja o kwocie świadczenia po marcowej waloryzacji. Przypomnijmy, tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3%, czyli świadczenia wzrosły o 5,3%. W treści decyzji świadczeniobiorca znajdzie też informację o wysokości świadczenia przed waloryzacją, następnie po waloryzacji, sumie pobranych składek i zaliczce na podatek dochodowy oraz wysokość emerytury czy renty netto po wszystkich odliczeniach. Drugie pismo to decyzja o przyznaniu trzynastki. Oprócz informacji o jej przyznaniu znajdują się też dane dotyczące wysokości świadczenia brutto. W tym roku wysokość trzynastki to 1978,49 zł. Ponadto w informacji będą też odliczenia, czyli podatek i składka zdrowotna oraz kwota trzynastki netto do wypłaty, czyli taką, jaką świadczeniobiorca otrzymał na konto lub do ręki od listonosza, czy też na poczcie. Wysyłane decyzje są niezwykle ważne, gdyż bezpośrednio dotyczą dochodów emerytów i rencistów. Warto, aby każdy dokładnie przeczytał otrzymane dokumenty i upewnił się, że wszystkie dane są poprawne. Wysyłka potrwa do połowy czerwca. Listy trafią do blisko 9 milionów emerytów i rencistów i innych długoterminowych świadczeniobiorców. Z tego do mieszkańców województwa śląskiego trafi blisko 1 200 000 korespondencji. W tym roku kwota trzynastek brutto, jaką ZUS wypłacił świadczeniobiorcom z województwa śląskiego, przekroczyła 2 miliardy 358 milionów złotych. Oddział ZUS w Częstochowie, liczba osób uprawnionych 163 tysiące, kwota brutto świadczenia 320 453 332 zł. Złote i 17 groszy zostało wypłacone.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Teraz trochę ekologicznych tematów. Zielone czeki 2026 rozdane galazonami tym razem odbyła się w Operze Śląskiej w Bytomiu. Zaczynamy od wyjątkowego wieczoru dla tych, którzy działają na rzecz środowiska naturalnego u nas na Śląsku. Mateusz Pindel, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
15: Już po raz 33 konkurs Zielone czeki 2026. Pierwsze zielone czeki zostały wyłonione w 1994 roku. Na przestrzeni tych ponad trzech dekad zmieniała się formuła samego konkursu, zmieniała się wartość nagród, zmieniały się kategorie, ale jedno pozostało niezmienne. Przede wszystkim prestiż nagrody, jak również misja, za którą ta nagroda niesie, a więc wyróżnianie osób, instytucji, organizacji, ale też działań podejmowanych również z myślą o przyszłych pokoleniach. Na przestrzeni tych trzech dekad fundusz wyłonił 303 osoby, instytucje, organizacje i wyróżnił zielonym czekiem. Gdybyśmy mieli wartość nagród przedstawić, to już kwota blisko 3 milionów złotych. Najważniejsza ta działalność inspirująca pasją, zaangażowaniem, niejednokrotnie bez blasku fleszy, bez światła kamer na terenie naszych małych ojczyzn, gmin, szkół, organizacji i w każdym miejscu, które te osoby, instytucje, organizacje się znajdują. Jestem dumny, że mogę po raz kolejny wręczyć właśnie nagrodę wspólnie z moją zastępczynią, panią Iwoną Geldę-Targosz. Jak również bardzo serdecznie chciałbym podziękować kapitule i tutaj podziękowania na ręce przewodniczącego pana ministra, bo w tym roku wybór, szanowni państwo, tak jak co roku, ale szczególnie nie był prosty i nie był łatwy, ponieważ rekordowa ilość nominacji, blisko 100 nominacji, które wpłynęło do naszego funduszu. Sześć kategorii, które dzisiaj państwu zaprezentujemy i kapituła również podjęła decyzję, zarekomendowała zarządowi, aby również jedną nominację wyróżnić nagrodą specjalną, zielonym czekiem, nagrodą specjalną. Bardzo się cieszę, dziękuję również państwu jako mediom za tą obecność, bo to dzięki państwu również będziemy mogli zaprezentować, można powiedzieć, światu, mieszkańcom województwa śląskiego, ale również całego kraju, właśnie te osoby, które codziennie robią coś dobrego dla nas wszystkich.
12: Wśród nagrodzonych jest
16: Anna Seguda, wójt gminy Wręczyca Wielka. Jestem bardzo szczęśliwa jako włodarz gminy, jestem bardzo szczęśliwa jako mieszkanka tej gminy i uważam, że to jest wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale dla mieszkańców, którzy biorą czynny udział w programie Czyste Powietrze, w którym jesteśmy na drugim miejscu w województwie. W kategorii ekosamorząd dostaliśmy wyróżnienie w zielonych czekach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. U nas bardzo prężnie ten program działa, jesteśmy na drugim miejscu w województwie śląskim. U nas operatorzy pomagają przejść cały proces, jeżeli chodzi o wypełnienie wniosku, aż po realizację i zakończenie, więc naprawdę program działał na super. Edukacja jest bardzo ważna, ale operatorzy też robią bardzo dobrze swoją robotę, wykonują super swoją pracę i naprawdę tutaj muszę pochwalić, mam dwie operatorki, które wywiązują się ze swoich obowiązków rewelacyjnie. To są pracownice Urzędu Gminy, które wcześniej również prowadziły różne proekologiczne zadania i w tej chwili są takimi typowymi operatorkami. Oprócz tego mają inne obowiązki, wiadomo jak to w urzędzie, ale to jest priorytet, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze. One jako operatorki się spełniają w 100%. Jest wiele aspektów, na które trzeba by było zwrócić uwagę. Ja mogę tylko się pochwalić, że w każdej szkole, w każdej placówce mamy rzekopracownię. W kolejnej już z placówek budujemy zieloną ekopracownię pod chmurką. Również przedszkola biorą udział w tym programie. I cały czas przeglądamy te projekty, które nam tutaj oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i korzystamy z czego tylko możemy. Można by było powiedzieć, że to jest tylko wyróżnienie, a ja powiem, że to jest aż wyróżnienie, bo to jest ogromna nagroda dla nas za to, co robimy i za to, ile czasu poświęcamy na ekologię w naszej gminie.
17: Hubert Pietrzak, częstochowski alarm smogowy. My organizujemy od 2019 roku nieprzerwanie akcji sprzątań. W tym roku otrzymaliśmy wyróżnienie, dla nas olbrzymia nagroda za Jurę bez plastiku 2025. Akcja sprzątania Mirowskiego Przełomu Warty z udziałem kajakarzy, jak i z lądu. Innowacyjne sprzątanie o tyle, bo hybrydowo. I tak, i tak. Subregion północny. Pamiętajmy o tym, że to jest obszar Jury tak naprawdę w pewnym stopniu nieodkryty przez turystów jeszcze. Dzięki temu ma tą surowość w sobie i tym bardziej warto o niego dbać. Warto go sprzątać regularnie, co czynimy. W tym roku już robimy 17 akcję. Tych ton śmieci wiele nam się udało usunąć. Pozytywne w tym jest to, że oprócz naszej akcji wiele NGO-sów, wiele organizacji pozarządowych włącza się w tego typu działania i organizuje takie właśnie wydarzenia wspólnie z samorządami, z OSP, bo tutaj jest ważna współpraca. Nie tylko wystarczy zebrać te śmieci, ktoś je musi odebrać, tak? W naszym przypadku zazwyczaj one są tam w zakątkach Jury czy przy rzece. Wiadomo, że to jest trudno dostępny teren. Wtedy niezastąpione są jedne jednostki OSP i to podpowiadam każdemu, kto by chciał robić właśnie sprzątanie. Warto dobrze z nimi żyć. Są ludzie naprawdę o złotych sercach. To nie chodzi o papierki. Szczerze mówiąc, tu jest kwestia, no teraz już mamy system kaucyjny, natomiast no on nie domaga, no powiedzmy wprost, tak? Na pewno problemem jest, bo ja też muszę obiektywnie to powiedzieć, to, że nie są objęte szklane opakowania typu małpka systemem kaucyjnym. A dlatego o tym mówię, ponieważ na przestrzeni lat to jest właśnie śmieć, który najczęściej wyławiamy z rzeki, drodzy Państwo. I to jest problem, który można rozwiązać systemowo. Co do reszty plastików, wydaje mi się, że z biegiem lat troszeczkę wzrasta ta świadomość wśród ludzi generalnie, tak? I nie ma już tak skandalicznych przykładów, że ktoś wyrzuca bezczelnie do lasu te śmieci. Natomiast niestety cały czas się to zdarza. Ale to, co jest z poprzednich lat, i tak nam, myślę, że dostarczy pracy na wiele, wiele jeszcze do przodu sezonów Jury bez plastiku. Teraz sprzątamy w Częstochowie bulwary nad Wartą, też w naszej hybrydowej formule, czyli kajaki plus z brzegów. I cóż, ruszamy dalej w Jurę, tak? Także czym powiedzmy będzie kolejny miesiąc, tym będzie konkretnie i konkretny termin. W tej planujemy główną akcję również z Politechniką Częstochowską, Wydziałem Infrastruktury i Środowiska i innymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak Stowarzyszenie Architektów Polski, Oddział Częstochowa czy Fundacja Prefing. Zaapeluję po prostu do tych ludzi, którzy się zastanawiają, piszcie te wnioski, zgłaszajcie się. Ja sam dokładnie rok temu tutaj siedziałem, wyszedłem z miną marsową, wydawało mi się, że no tak, no nie czułem się zbyt dobrze, tak, i że nigdy nie otrzymam wyróżnienia. Dzisiaj je otrzymałem. Jest to szokujące z jednej strony, ale z drugiej daje niesamowitego kopa energetycznego i on się zawsze przydaje w NGO-sie, bo każdy dochodzi do momentu, gdzie po prostu robiąc któryś tam raz to działanie, widząc, że ciężko jest przepchnąć te kwestie ekologiczne faktyczne, bo ja mówię o faktycznych rzeczach, bo sprzątanie śmieci to jest faktyczny efekt ekologiczny.
1: Ciekawe spotkanie.
18: Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora.
5: Bardzo promujecie częstochowskie szkoły, no ma to sens. A jak wygląda wasza współpraca z przedsiębiorcami?
18: Nasi przedsiębiorcy również mają poczucie takie, że muszą uderzać w cudzysłowie już do młodych ludzi na poziomie szkół. W związku z tym bardzo chętnie współpracują ze szkołami, bardzo chętnie współpracują z uczelniami, bo też tu upatrują. Przyszli pracownicy produkcji, menadżerowie, personel zarządzający. Ja na przykład z młodzieżą rozmawiając, oni mówią, no dobrze, ale to wszystkie firmy, o których tutaj pan prezydent mówi, to są firmy produkcyjne. Ja mówię, tak, tylko pamiętaj, że w tych firmach produkcyjnych muszą pracować projektanci, inżynierowie, księgowe. Czyli też dość mocno pracujemy z naszymi firmami nad tym, by pokazać, kim oni naprawdę są. I to, co dla nich jest już oczywiste i normalne, czyli na przykład to, że wytwarzamy to i to. Ja mówię, dobrze, ale pamiętajcie, by mówić jeszcze o tym, że ktoś to projektuje, ktoś to oblicza, do tego jest potrzebny inżynier taki, żeby trochę zmienić to pojmowanie, że produkcja to nie jest tylko stanie przy taśmie, w tej chwili praktycznie nie. To jest automatyka, to jest też robotyka, to jest programowanie maszyn, komputerów, to jest informatyka, to jest mechatronika. No i firmy to rozumieją. Firmy to rozumieją. Nasze firmy wbrew pozorom całkiem dobrze sobie radzą. Powiem szczerze, że no oczywiście, tak mówię, no rynek globalny, on już pewne, niestety odciska piętno, tak, w pewnym sensie. To też dzieci zauważyły w czasie spotkań, bo pytały na przykład o zwolnienia w jednej z naszych największych firm. Ja mówię, dobrze. Mówię, okej, oczywiście ma prawo budzić to wasz niepokój, ale pamiętajcie, że ta firma globalnie ogłosiła zwolnienie 15 tysięcy pracowników. W Częstochowie to jest 100-200. My musimy też mieć świadomość, i to też wiem od firm, że kiedyś byliśmy miastem low cost. Teraz wciąż jesteśmy jeszcze best cost, czyli nie jesteśmy jeszcze high cost. Czyli jeszcze cały czas tym zagranicznym firmom, które no mają zasięg absolutnie światowy i tak naprawdę mogą się przenieść w każde miejsce na świecie. Wciąż jeszcze opłaca im się zatrudniać częstochowian. Z tego względu, że przede wszystkim mamy bardzo wysoką kulturę pracy, my tu w Częstochowie. Jesteśmy dobrze wykształceni, nawet na poziomie technicznym, bo już nie mówię o inżynierskim, ale jesteśmy dobrze wykształceni. No i cały czas jeszcze te warunki są akceptowalne dla firm, jednocześnie nie najgorsze dla mieszkańców. Znam takie przypadki, oczywiście nie powiem jaka firma, ale znam takie przypadki, które przeniosły, firm, które przeniosły się na przykład do Rumunii z Polski i bardzo tego żałują. Znaczy Excel nie ujął problemów społecznych, z którymi się zetknął, bo Excel pokazuje kwoty, a właśnie kultura pracy, podejście do pracy, podejście do pracodawcy, działalność związków zawodowych, no jest najważniejsze. Pytałam się jednego z prezesów dużych firm właśnie, czy macie w Excelu taką tabelkę, bo on mówił o tym, że właśnie, no nie będzie u niego akurat zwolnień większych, no ale na pewno nieco będzie musiał zredukować, może ktoś pójdzie na wcześniejszą emeryturę. Ja mówię, a wy macie w Excelu taką tabelkę, która uwzględnia czynnik ludzki? Czy tylko patrzycie? On mówi, no trochę tak, mają od tego ekspertów, analityków, no ale jak eksperci i analitycy, najmniej potrzebny zawód świata chyba. Bo jak już ktoś mówi o sobie, że jest ekspertem od czegoś, to jakoś automatycznie dla mnie, prywatnie, przestaje być wiarygodny, tak? No bo jeżeli ekspert doradza firmie wyniesienie się na przykład do kraju, w którym również obowiązuje prawo unijne, tak jak u nas, jest to przenoszenie całego zakładu często i tam nagle po roku okazuje się, że firma nie jest w stanie dogadać się ze swoimi pracownikami. Kradną, nie dokręcają przysłowiowych śrubek, prowadzą dywersje wewnątrz zakładu, traktują pracodawcę jak wroga, a tutaj mieli w pewnym sensie jak u Pana Boga za piecem, no to za co ten ekspert bierze pieniądze? Mówię, zrobić tabelkę Excela to nie jest problem, natomiast nie można ludzi postrzegać przez Excel, a zwłaszcza tego pokolenia właśnie, które wchodzi teraz na rynek pracy, tak zwane Zetki. Niektórzy się ich boją. Ja uważam, że wcale się nie należy ich bać, trzeba ich słuchać. I też tutaj dość duża nasza praca z pracodawcami. Dużo się uczą na temat Zetek, ale mamy też kolejny projekt EduBridge, czyli połączenie szkół średnich, takie liniowe połączenie bym powiedziała, szkół średnich, uczelni, no i później już przedsiębiorców, czyli nie ma już teraz czegoś takiego, że moim zdaniem, że mogę się zajmować tylko przedsiębiorcami. No chyba, że pomagam rejestrować działalność w CEIDG, to tak. Ale jeżeli mam patrzeć, to jest tak jak z tym Excelem. Nie mogę patrzeć tylko na dwie tabelki czy na jedną. Tylko w tej chwili obsługa przedsiębiorcy w momencie, w sytuacji, kiedy on 90% czynności, które dotyczą jego firmy, może zrobić przez internet, to obsługa przedsiębiorcy dotyczy przede wszystkim jakiejś pomocy przy rozbudowie infrastruktury, przysłowiowych zjazdów, przysłowiowych chodników, no i przede wszystkim jego współpracy ze szkołami, z uczelniami po to, by zabezpieczyć mu zasoby ludzkie na przyszłość po prostu, więc może można, ale my tutaj akurat w Częstochowie nie rozpatrujemy pracodawcę tylko w takim kontekście, że okej, no to pan takie pozwolenie musi dostać, dziękuję, do widzenia. Nie, no tutaj jeżeli, gdybym pisał, może zacznę zapisywać, z czym do nas, do centrum przychodzą przedsiębiorcy, to proszę mi wierzyć, każdy przychodzi prawie z czym innym. Jeden się chce rozbudowywać, drugi chce otworzyć klasę jakąś patronacką. Trzeci zastanawia się, skąd wziąć takiego i takiego inżyniera. Czwarty, badania rozwojowe. Piąty uważa, że powinien mieć przejście dla pieszych. Gdybym miała powiedzieć, kto jest jakby najważniejszy w tej naszej pracy, no to ludzie właśnie. Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Reklama.
7: Niedziela, godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet 7, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
9: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
8: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc 2 mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
10: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
8: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
11: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
8: Mówił Mateusz Bień. Zwarty mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Dziś więcej słońca na zachodzie oraz w Wielkopolsce i na Pomorzu, tam 17-18 stopni. Deszczowo i pochmurnie w centrum, na wschodzie i na południu kraju, tutaj od 12 do 18 w Białymstoku, 21 w Lublinie. Kacper Sosnowski, witam w niedzielę, 3 minuty po 8. Tak, tak, Eurowizja była wczoraj, sporo emocji. Zaraz wszystko opowiem, kto nie oglądał, zaraz będą szczegóły. Na razie życzę smacznego wszystkim tym, którzy przy śniadaniu.
6: radio Złote Przeboje.
7: Chociaż młodzi Polacy to śniadania jedzą niechętnie. O tym też będzie.

Lądy i Maria w Radiu Złote Przeboje. Tak, tak, Eurowizja. Wczoraj za nami, już wam wszystko mówię, że jak ktoś nie oglądał. Alicja Szemplińska nas reprezentowała. Zaśpiewała fantastycznie. Po głosowaniu jury była w pierwszej dziesiątce, była siódma. Potem, gdy doszły głosy publiczności, trochę się to zmieniło i spadła na 12 miejsce. Tak zakończyła Alicja ze swoim nagraniem Pray Eurowizję. A o zwycięstwo Bułgaria walczyła do końca z Izraelem i wygrali Bułgarzy. Dara wygrała z taką oto piosenką. Jej tytuł to Bangaranga. O, właśnie, takie trochę współczesne nagranie. Bangaranga wygrywa. Ja tak sobie myślę, że już kiedyś była w historii muzyki Waka Waka, Aserehe, no to teraz czas na Bangarangę. Gratulujemy Alicji, bo 12 miejsce to i tak spory sukces, jeżeli chodzi o Polskę. A to Kim Carnes.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe muzeum węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
8: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje, a teraz w związku z wczorajszą Eurowizją...
1: Złota Piątka.
0: Dziś nagrania pochodzące z tego konkursu. No to przenosimy się w późne lata 80. na początek kariery Céline Dion. W 88 roku jej menadżer René Angelin zadecydował, by artystka sprawdziła się na Eurowizji, by zobaczył ją cały świat, a dokładnie jakieś 600 milionów słuchaczy. Tylko jak wstawić Kanadyjkę do europejskiego konkursu? Otóż Szwajcaria szukała akurat nowej gwiazdy, robiła casting. Céline, która wówczas miała 20 lat, casting wygrała, a potem wygrała Eurowizję z tą piosenką Ne partez pas sans moi. Po tym sukcesie Céline wyznała swemu 26 lat starszemu menadżerowi, że go kocha i chce spędzić z nim resztę życia. Ten był zaskoczony, wycofany, ale potem został jej mężem.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Dzień dobry, weekend.
10: Dzień dobry.
9: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Tu Radio Złote Przeboje, 10 minut i będzie godzina 9, czyli taką śniadaniową porę mamy. No właśnie z tymi śniadaniami to różnie bywa. Ze statystyk wychodzi, że 20% Polaków śniadań nie je. Czasem przez brak czasu, a niektórym starcza poranna kawa. A potem się dojada jakieś niezdrowe rzeczy. Proszę ze śniadań nie rezygnować, tak radzą dietetycy, bo to jak ruszanie w długą trasę przy rezerwie paliwa w baku. A najwięcej Polaków omijających śniadania jest w grupie do 24 roku życia, czyli młodzi nie jedzą.

Goo Goo Dolls, Iris w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 9:00 w wiadomościach o nocy muzeów w całej Polsce. Ja też byłem wczoraj w Muzeum Pielęgniarstwa i widziałem wielorazowe strzykawki z wielorazowymi igłami. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś coś takiego było.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Reklama.
6: 17 maja w kalendarzu, niedziela, minęła 9 w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
7: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
8: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
7: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. noc muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i kancelaria premiera.
9: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
10: A kancelaria premiera, bo?
9: Interesujemy się polityką.
10: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
9: Byłby super, byłby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
11: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
7: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Około 18 stopni w Wielkopolsce i na zachodzie. Podobne temperatury też na krańcach wschodnich, z tym, że tu będzie padać, a tam będą mieli słońce. Opady też w centrum, gdzie 13 stopni, oraz na Śląsku i w Małopolsce, gdzie około 10. Przypomnę jeszcze jedną ważną informację. Alicja Szemplińska, 12 wczoraj na Eurowizji. Jak to wypada, jeżeli chodzi o polskie historyczne występy w tej zabawie?
13: Radio Złote Przeboje.
6: Wszystko opowiem. A w Złotej Piątce mamy też najlepsze eurowizyjne przeboje w historii. I co jeszcze powiem? Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.
3: Zaprasza Kacper Sosnowski.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A propos wczorajszej Eurowizji, przypomnę, Bułgaria wygrała, Polska na 12 miejscu. To Australia była wysoko w konkursie, bo na 4. No i tu mała zagwostka. Dlaczego Australia bierze udział w konkursie Eurowizji? Zresztą z bardzo ładną piosenką. A no właśnie, w konkursie europejskich nadawców Australia bierze udział, bo kiedyś poprosiła, że chciałaby wystąpić w 2015 roku na 60. urodziny Eurowizji. Dostała zaproszenie. No i od tamtej pory już jakoś jest, bo bardzo Australijczycy lubią ten europejski konkurs. No i nieźle sobie ta Australia radzi, bo 5-krotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce i wczoraj również, czyli już

0: ta promocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, a w związku z Eurowizyjną Nocą i Eurowizją, którą wygrała Bułgaria, u nas teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości o Eurowizji. No to będzie kolejny eurowizyjny przebój. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. To piosenka o mężczyźnie, który nienawidzi wychodzić do pracy, bo musi zostawiać swoją królewnę w domu. A królewną jest kilkuletnia córka. No nic dziwnego, że melodyjna, bajkowa piosenka z fajnym tekstem wygrała Eurowizję w roku 76, dając Wielkiej Brytanii trzecie zwycięstwo w historii. A ja tylko dodam, że obecnie ten kraj ma 5 wygranych, ale w XXI wieku jeszcze nie wygrał, a na tej sobotnio-niedzielnej Eurowizji był ostatni z raptem 1 punktem. No to wracamy do tych pięknych brytyjskich wspomnień. Numer 1 w 27 krajach w 76 roku.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
3: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
4: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
5: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

dycha i będzie dycha. To taka sytuacja na zegarze. Tu Radio Złote Przeboje, od Tawan za nami. A jeszcze nawiążę do wczorajszego konkursu Eurowizji, bo to temat numer jeden w Europie. 12 miejsce Alicji Szemplińskiej wygląda nieźle na tle średnich wyników Polski w tej imprezie. Polacy na Eurowizji od czasów debiutu i drugiej lokaty Edyty Górniak w 1994 roku tylko 3 razy byli w pierwszej dziesiątce. 3 razy w dziesiątce na 28 występów. Nieźle poradziła sobie grupa Ich Troje. W 2003 roku była siódma. Michał Szpak z taką piosenką. Był też ósmy kilka dobrych lat temu, więc 12 miejsce Alicji jest piątym najlepszym wynikiem w naszej historii, bo kiedyś też Anna Maria Jopek była 11. Także cieszmy się z tej 12 pozycji. A to już Cher.

0: Fantastyczny Duran Duran w Radiu Złote Przeboje, Come on Down. 3 minuty i będzie 10 w naszych wiadomościach o tym, ile średnio przeznaczają Polacy na ślubny prezent.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje rozbudza Was w niedzielę o godzinie 10:00. Mamy dla Was też wiadomości.
4: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
5: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
4: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Od Trójmiasta po Zieloną Górę i wszystko co na zachód. Tam ciepło i słonecznie, od 15 do 18 stopni. Od Białegostoku po Wrocław chmury i wszystko co na wschód z deszczem. 11 stopni w Kielcach, 14 w Łodzi, 19 w Lublinie. Obiecałem wczoraj, że dziś też będę miał dla Was wyjściówki na Hello Roxette, szczeciński koncert z muzyką kultowego szwedzkiego zespołu i słowa dotrzymam. Więc telefony na pewno się przydadzą. Będziemy także w klimacie największych eurowizyjnych przebojów z historii. Jestem z Wami ja. Bardzo mi miło.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: A to już Counting Crew.

0: Franz Gall w Radiu Złote Przeboje. A u nas teraz konkurs nucenia, dzień drugi, podwójne zaproszenie na szczeciński koncert Hello Roxette. 30 maja w Filharmonii czeka. Tam królować będzie muzyka tego szwedzkiego zespołu, ale także tancerze na scenie. Wczoraj wygrała Ola, która tak ładnie zanuciła.
1: Must have been love.
0: No właśnie, a dziś możecie wygrać wy, wystarczy
2: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Proszę dzwonić i nagrywać się na naszą sekretarkę. Ja wybiorę najbardziej ekspresyjne, emocjonalne, zachwycające nagranie. Czekam do 11. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Bo koncert z muzyką Roxette też czeka. A to już Backstreet Boys.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje.
0: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
0: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Reklama.
8: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.
9: Bora!

0: Ale nastrojowo się zrobiło. Seweryn Krajewski w Radiu Złote Przeboje. A ja przypomnę, że jak do nas zadzwonicie i ładnie zaśpiewacie jakiś przebój rockset, to być może wygracie zaproszenie na koncert tego zespołu, który w Szczecinie 30 maja. To będzie koncert z muzyką rockset. A zadzwonić trzeba na
1: 22 4 4 i 3 0.
0: A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś eurowizyjne granie. Do 2010 roku się przenosimy. Wtedy zachwyciła wszystkich 19-letnia Niemka Lena, która najpierw wygrała w Cuglach niemieckie eliminacje do Eurowizji i kiedy dzień po nich do sieci trafił jej utwór Satellite, to podbił niemiecki rynek i pobił rekord, stając się najszybciej sprzedającym się utworem cyfrowym w Niemczech. 100 tysięcy pobrań zanotowano w tydzień. Lena na Eurowizji dała potem Niemcom drugie zwycięstwo w 50-letniej historii konkursu. Uznaniem w kraju cieszy się zresztą do dziś. No to zwycięzca Eurowizji z 2010 roku. Lena i Satellite.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Reklama.
0: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Koma i Lambada w Radiu Złote Przeboje. A już za nieco ponad godzinę od południa dokładnie, niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Będą historie piosenek Bajmu, historie piosenek Beaty. Artystka opowie, za którą ze swych kompozycji nie przepada, o której mówi, że to...
1: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, jak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
2: Kocham cię.
0: Ciepłe kluchy, o jakie to piosence Bajmu? Szczegóły w tej sprawie od południa. Serdecznie polecamy. Zaprasza Piotr Jaworski, a to Artur Gadowski.

0: Paul Young w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie kilka minut czekam na wasze wykonania ulubionej piosenki Roxette. 22 44 30 można wygrać zaproszenia na koncert z muzyką Roxette. A w naszych wiadomościach o 11 o szczepionce na boreliozę.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się godzina 11, to czas na wiadomości. Proszę bardzo.
10: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie, niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
11: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
10: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
11: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
10: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
12: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
10: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
13: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
10: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kilogramy materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 kilometrów granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt. Czyli jak obecnie, do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 10 stopni dziś w deszczowych Katowicach, Krakowie, Kielcach, 14 w Łodzi, 15 w Rzeszowie, 17 w Białymstoku, wszędzie tam deszcz, 15 stopni na Pomorzu, 18 w Szczecinie, ale tutaj już słonecznie.

No tak, no tak, a teraz trochę na Śląsku pada i w Małopolsce. Ale niech popada. A my rozstrzygniemy za chwilę konkurs. Radio Złote Przeboje. I ktoś sobie pójdzie na Rockset w Szczecinie. Co będzie? Będzie także eurowizyjnie. Największe przeboje w historii tego konkursu. Zostańcie z nami koniecznie. Kacper Sosnowski, witam tych wszystkich, których jeszcze nie witałem.

0: Słyszymy już, słyszymy Roxette w podkładzie, tu Radio Złote Przeboje. No i będziemy teraz nagradzać. Ja dzwonię do osoby, która do nas dzwoniła i nagrała kawałek piosenki Roxette. Halo, halo, halo. O nie. Czy ty jesteś wielką fanką Roxette, bo dzwoniłaś kilka razy i śpiewałaś od rana nam?
1: Tak, od wczoraj się uczę.
0: Taka Dorota ucieszona, ale to jeszcze może dla proformy coś zaśpiewajmy, Doroto, bardzo proszę, jak to tam ładnie śpiewałaś?
1: Lay a whisper on my pillow, leave the winter on the ground.
0: No pięknie, a z refrenem też damy radę trochę?
1: It must be in love, but it's over now.
0: Dobra, dobra, Dorota, Dorota wygrywa podwójne zaproszenie na koncert Hello Roxette, to w Szczecinie będzie. Gratulujemy, ja dodam tylko, że po 17 albo po 16 jeszcze będą zaproszenia.

0: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jam i naiwne pytania w Radiu Złote Przeboje. W związku z tym, że wczoraj Eurowizja, wygrała Bułgaria, Polska 12. To my dzisiaj eurowizyjne przeboje prezentujemy.
1: Złota piątka
0: poświęcona Eurowizji. No to Abba Waterloo przed nami. Piosenka pierwotnie nagrana po szwedzku i to właśnie ta wersja zespołu Abba wygrała Eurowizję w 1974 roku. Śmiesznie brzmi, prawda? Kiedyś, przypomnę, trzeba było śpiewać w ojczystym języku. Chociaż słowa utworu odnoszą się do Waterloo, czyli miejsca klęski Napoleona, to utwór szczególną popularnością cieszył się właśnie w jego kraju, czyli we Francji. Dlatego nagrano też francuskojęzyczną wersję przeboju, potem niemieckojęzyczną. No nie przebierali Szwedzi w środkach, by być bliżej publiczności w całej Europie. A Waterloo było ich trampoliną do wielkiej kariery.

0: to promocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, a teraz eurowizyjna perełka z Polski.
1: Złota Piątka.
0: Dziś eurowizyjna. Edyty Górniak na Eurowizji mogło nie być. Gdy zadzwoniono do niej z propozycją reprezentowania Polski w konkursie, odłożyła słuchawkę. Albo myślała, że ktoś się wygłupia, albo była nieco zszokowana. W końcu, gdy podjęła rozmowy o Eurowizji, odrzuciła pierwszą propozycję. Pierwsze zaproponowane nagranie. Może i dobrze, bo wtedy pojawiło się To nie ja, które było strzałem prawie w dziesiątkę. Dokładnie w drugie miejsce. Najlepsze dla Polski w historii tego konkursu. Pani Edyto, wspominamy ten emocjonalny, dojrzały występ 22-latki do dziś.

0: Snap w radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe, od 12 u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski będzie z panią Beatą odkrywać tajemnice piosenek Bajmu. Będzie coś ciekawego i ważnego między innymi dla pielęgniarek. I tak sprawę zostawię. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
10: Reklama.
11: W kalendarzu jest 17 maja i to jest niedziela. Mamy punktualnie południe. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
12: 3 osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły 3 osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
13: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon 3 osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja prężeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
12: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej 3 osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
14: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
15: I coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
16: My mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
12: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
11: Czeka nas raczej deszczowy tydzień. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą kraju czasami pojawia się słońce. Na zachodzie 19 stopni, w Warszawie jest 15, nad morzem 13, a w Krakowie tylko 10.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
11: minęło majowe, niedzielne południe, a to znak, że czas na dwugodzinne spotkanie z naszą majową gwiazdą. Czas dla Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski, ja też się kłaniam. No i będę naszej nowej prowadzącej w radiu Złote Przeboje towarzyszył. Za kilka minut opowieść o piosence, która stała się hymnem protestu sprzed lat i dała nadzieję na deszcz złotych polskich. Posłuchajcie sami, a teraz Lubega. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: To Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych, to by się przydał, proszę Państwa. Może coś zaradzimy. Beata Kozidrak, jesteśmy Witam. Tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Modlitwę o złoty deszcz, za chwilę mamy zagrać kolejną Twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
2: 2000 rok, były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię? Chyba tak.
1: No tak, tak, to
2: tak. I tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, bo jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
1: no jasne, bo to jest
2: naturalne. Każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i tu się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które mu się absolutnie należą.
1: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
2: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, bo tak śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma, wody na pustyni, wiesz, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości, tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach, pani Beato. No, więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. I wiesz, można dostawać mnóstwo nagród, ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
1: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
2: która mam nadzieję dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę każdego dnia.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przeprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: Letnie skarby. Half price. Great brands.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Majowa niedziela i nasza majowa królowa. W tym programie mamy piosenki Bajmu oraz opowieści Beaty, bo każdy utwór to gotowa historia do opowiedzenia. Myśli i słowa zagramy za chwilę. Tej piosenki to miało nie być.
2: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś się tak odsuwałam generalnie.
1: Nawet tobie się nie podobała, tak?
2: Bo mnie się nie podobała.
1: Szykowaliście materiał na płytę.
2: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
1: Kocham cię.
2: Tak z grubej rury od razu kocham. A nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią, tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie, z byłym moim mężem Andrzejem, i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze wszystko się ułoży, ale się nie poukładało.
1: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
2: Wspomnieniem ładnej... i tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam tą piosenkę. Ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna.
1: Nic tam nie pasowało.
2: Nic, po prostu. Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kochać się na koncertach, to wszyscy wie, to już
1: szaleją. Prawda? Tak. I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
2: No to całe szczęście, oby to zostało kocham się na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
1: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, tak chyba trochę od niechcenia, tak zacząć.
2: Albo może razem.
1: No dobra.
2: Trzy, cztery.
1: Kocham cię.
2: Jeszcze, trzy, cztery.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Kto zwalcza ból? To
8: ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz razem z prowadzącą Beatą sugerujemy przygotowanie czegoś do picia, gdyż nasza gwiazda zaśpiewa za chwilę, że nie ma wody na pustyni. Do tej piosenki w 83 roku, jak pamiętam, nagrany został teledysk na plaży nad Wisłą w Warszawie i ten znaleźć jest łatwo, ale mało kto wie, że powstał też inny na najprawdziwszej polskiej pustyni błędowskiej.
2: Nagraliśmy takowy na prośbę ambasady polskiej, ponieważ nagrania z różnych obszarów muzyki, tej rozrywkowej, ale też poważnej, był taki specjalny montowany film dla ambasady. Kto się przyjedzie, prawda, o to proszę bardzo, to tak się to dzieje w Polsce. No i to było śmiesznie, bo to po prostu naprawdę pustynia. Traktory jechały, takie w ogóle jaja. No i w takie miejsce, gdzie już ekipa była, nagrywaliśmy to, oni mnie tam wiązali, odwiązywali w ogóle i w pewnym momencie ktoś krzyknął tak nagrywając, że kochani, może byśmy jednak przerwali już te zdjęcia, bo Beata ma sine usta.
1: Czemu? Jaka tam panowała?
2: No
1: jaka to była
2: w pewnym momencie pora? Zrobiło się chłodno, a ja jestem takim człowiekiem, taką artystką, która po prostu, wiesz, jak idzie, to idzie. Ja stoję tutaj...
1: No, nie zamarzłeś na tej pustyni.
2: Tak, nie czując w ogóle, wiesz, chłodu. Wszystko było dobrze, do pewnego momentu patrzą, że jestem po prostu sine mam usta.
1: A jaka to była pora roku? Pamiętasz?
2: Nie pamiętam, ale chyba wczesna wiosna właśnie.
1: Czyli no to jak na pustyni, po prostu słońce
2: no
1: zaszło, pojawił się mróz. No zdarza
2: się. No śmiesznie, ale obserwować to rzeczywiście, słuchajcie, było kolejną przygodą dla nas.
1: No szaleństwo, kiedy później ogląda się jakieś teledyski i się okazuje, że to, co jest na ekranie, jest absolutnie nieprawdą.
2: Tak,
1: rzeczywistość wyglądała zupełnie
2: tak było,
1: inaczej.
2: Rzeczywiście.
1: No i kolejna piosenka z historią. Historia za nami, przed nami piosenka, która nazywa się...

Taka niedziela ma naprawdę dobrą energię. Płyną nam złote przeboje i opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Za kilka minut o 13:00 wiadomości radia Złote Przeboje, a chwilę potem wracamy do grania i opowiadania.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
16: W niedzielę 17 maja mamy godzinę 13, a o pełnej godzinie, jak zawsze, wiadomości Radia Złote Przeboje. Zapraszam.
17: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
18: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
17: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Dwa polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziraatem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
19: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
17: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
20: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
17: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17:00, mecz o złoto o 20:30.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Najbliższy tydzień najczęściej pod znakiem deszczu. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą czasami wychodzi słońce. Na zachodzie mamy 19 stopni, w Warszawie 15, nad morzem 13, a w Krakowie 10. Za kilka minut wrócimy w Radiu Złote Przeboje do niedzielnych opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski. Bardzo was zapraszam. Niebawem dowiecie się, jak według Beaty wygląda noc, która daje odpoczynek po ciężkim dniu, a trochę później, że Beata miała być, uwaga, Przemkiem. Tego trzeba posłuchać. A teraz posłuchajcie Whitney Houston.

0: To Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ja teraz wybaczcie, ale muszę zapytać naszą gwiazdę prosto z mostu, jak tam dzień? Ciężki? No bo za chwilę zagramy piosenkę Noc po ciężkim dniu.
2: No takie podobno bywają dla niektórych, bardzo
1: ciężkie. No bywają, tak. To jest ballada, którą, to wiem na pewno, lubisz bardzo, bardzo, bardzo. Dlaczego?
2: Lubię.
1: Musisz się wytłumaczyć.
2: Kiedy usłyszałam tę melodię, nawet ten taki specyficzny gitarowy rytm, skojarzył mi się z muzyką Beatlesów. Pierwsze takie filmiki, kiedy grali, jest noc, Liverpool, gdzie schodzisz do piwnicy, jest scena taka klubowa, mała, malutka. Wszyscy palą papierosy, zadymiona ta sala.
1: Ja byłem wychodzi... w Dokach, w tym klubie, gdzie oni grywali.
2: To właśnie o tym mówię i wiesz, i wyobraziłam sobie. Przychodzisz na taki koncert, czy jakaś nowa kapela, prawda, i gra takie melodie po prostu, tak cudownie.
1: Piosenki, nie produkcje, tylko piosenki.
2: Piosenki z duszą, z taką nową energią. Jakie to było piękne. Wiesz, jak się coś rodzi nowego, kiedy wchodzisz niczego nieświadomy, wyrwać się na koncert jakiejś młodej kapeli. No i sobie wyobrażam, że jestem w tamtych czasach, jest noc po ciężkim dniu, cokolwiek byś nie robił, wchodzisz napić się, posłuchać muzyki i wchodzisz tam i słyszysz te dźwięki. No i tak po prostu się zachwyciłam tym.
1: Troski całego dnia gdzieś mijają, jest tylko muzyka, jest taki riff gitarowy.
2: Tak.
1: Nie, gitara już zaczyna.
2: Wyobraźmy sobie, kochani, że teraz razem siedzimy w takim klubie.
1: Zadymionym.
2: I tak myślimy sobie, kto to przed nami w tej chwili zaśpiewa. Otóż zaśpiewa zespół Baim. I ja zaśpiewam. Noc po ciężkim dniu.

0: Kąciela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przeglądamy tu sobie z Beatą dyskografię Bajmu i wybieramy co piękniejsze piosenki, te, które mają szczególne dla ciebie historię i znaczenie. No i stanęło teraz na utworze o tobie.
2: Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
3: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
2: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
3: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta płyta, to właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz? Mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz? O, coś tam zakwitło. Nagle jesień, śnieg spadł.
2: Czyli żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
3: Pomyślałam sobie, no chwileczkę, no. Wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe. To, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nucisz się własną pasją i własnym zawodem, bo to dla mnie to jest jedno.
2: Tak.
3: Wiesz, jak już, no nie, ja Jąska już no tak, nie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz. Po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
2: Bo się gubi sens. Oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
3: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: oddać wejść.
1: Autopromocja.
2: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
1: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
2: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
1: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
1: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
19: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: Ach, to tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
21: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
22: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beato Elżbieto, zacznę tak oficjalnie. Czy to prawda, że miałaś być Przemkiem?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Miałam być chłopcem, bo mama miała takie objawy, że wszyscy mówi, no tak, tak, tak.
1: Będzie chłopiec.
2: Będzie
1: naprawdę
2: chłopiec. Mama
1: cała
2: wybrała, no Przemek, no Przemek. No, nie mogłam jeszcze na tym etapie powiedzieć, czy się cieszę, czy nie. W każdym razie, kiedy moja mama miała bardzo ciężki poród i właściwie później musiała zostać w szpitalu, bo rzeczywiście praktycznie nie powinna rodzić. Zresztą mama moja powiedziała, tak jak ty, też jestem taka krną, brna i powiedziała nie, ja urodzę to dziecko. Aha. I moja mama była równie zdziwiona jak wszystkie pielęgniarki, które tam podobno strasznie darłam, za przeproszeniem, buzie. Ta, otworzyłam się od razu.
1: To było prorocze.
2: To było prorocze. I któraś z tych pań, klepiąc mnie w pupę, potem powiedziała o, ale się wydziera. I mówi, szybko, szybko do mnie, bo dziecko w czepku się rodzi. I mama po prostu była zdziwiona bardzo, że dziewczynka, no w czepku, no to ktoś powiedział, będzie miała szczęście w życiu. Więc może wszystkiego do końca nie słyszałam, ale to gdzieś jakoś przeniko do mnie, że będę miała w życiu szczęście.
3: A my mamy szczęście spotykać się z Beatą w radiu Złote Przeboje w każdą majową niedzielę na całe 2 godziny, które dzisiaj już, no niestety, minęły. Piotr Jaworski, ja też za nie bardzo dziękuję, a po kolejną opowieść naszej gwiazdy zapraszamy już jutro o 12.30.
0: Z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownię stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
10: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
11: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
10: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
12: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
10: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
11: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
10: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
9: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Po raz kolejny w ten weekend północ kraju wygrywa, jeśli chodzi o pogodę, bo teraz piękne słońce i to w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury i opady deszczu, na południu dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18. 3 minuty po godzinie 14:00 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek po królewsku zaczniemy ten czas. Dajcie głośniej, bo w Waszych głośnikach już teraz Queen.

magiczny jest dźwięk tego fortepianu w tej piosence. Ten Shall Be You, holenderska formacja tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego. A ja do tej piosenki mam również wielki sentyment, bo przyznam się wam szczerze, że to była pierwsza piosenka, którą kilka ładnych lat temu zapowiedziałem w radiu. To już prawie 12 minut po godzinie 14, to teraz pora na gwiazdę, która była ikoną muzyki pop i soul w latach 60., ale ona również swoich sił próbowała z artystami w latach 80. Nagrywała czy to amerykańskimi, czy to angielskimi, no między innymi nagrała kawałek z zespołem Pet Shop Boys. No to już teraz specjalnie dla was w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dusty Springfield.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

zapachniało Orientem w to niedzielne popołudnie w radiu. Złote przeboje, Chap Mami, no i Sting, który patrząc na jego kalendarz koncertów, no to słuchajcie, jest wypełniony po brzegi. Właśnie rozpoczął trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, żeby później parę dni tylko nabrać sił na kolejną trasę, tym razem europejską. Przypomnę, że Sting także w to lato zagra w Polsce. Za 28 minut będzie 15. To teraz piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną, jak tylko otworzyłem oczy. Piosenka, która znalazła się na trzecim albumie zespołu Manam, zatytułowanym Nocny Patrol. A to jest piosenka, którą mam nadzieję również zanucicie, i to niezależnie od tego, czy właśnie przygotowujecie obiad, czy jesteście w drodze, czy może jesteście na niedzielnym spacerze. No to teraz krakowski Spleen i Manam.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
16: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
16: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.

żeby dorobić do kieszonkowego, śpiewała w muzycznych klubach. Swoją pierwszą płytę nagrała w wieku 19 lat. Do dziś koncertuje, do dziś także nagrywa nowe piosenki. To jest artystka, która bardzo mocno chroni swoją prywatność. Tanita Tikaram w to dzisiejsze niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 15, to teraz zabieram was do słonecznej Andaluzji. Sprawdziłem, tam teraz 27 stopni, bo właśnie w tamtej części Hiszpanii zrodził się zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale dopiero 94 rok sprawił, że nie tylko cała Hiszpania zakochała się w ich muzyce, ale także cały świat. No to mam nadzieję, że teraz wystarczą tylko 3 takty i będzie wszystko wiadomo, o jaki zespół chodzi. Los de Rio. No i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

czasie stanu wojennego byli jednym z nielicznych zachodnich zespołów, które koncertowały w Polsce, a sam wokalista tej formacji, czyli Sal Solo, stał się w Polsce prawdziwą ikoną. To Classics Nouveau. Takich niezapomnianych dźwięków na pewno nie zabraknie tuż po 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, na które gorąco Was już teraz zapraszam.

0: zmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
18: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Reklama.
19: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
20: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
21: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
20: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20. A to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
22: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
20: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Pogodne niebo mamy na północy kraju. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu, choć na południu mogą być do końca dnia dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Tam teraz termometry pokazują do 19. Minuty po godzinie 15, to jeśli nie macie planów po obiedzie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie między innymi opowiem Wam o artystce, która dziś świętuje swoje urodziny, a jest naprawdę wyjątkowa. Jej głos jest po prostu magiczny. O kim mowa, szczegóły już za kilka minut. Na dobry początek tego niedzielnego popołudnia Michael Bolton.

Takie piosenki sprawiają, że to niedzielne popołudnie nabiera rumieńców. Jeden z bardziej utalentowanych braci Gip to był Robin w to niedzielne popołudnie. 12 minut po godzinie 15, to teraz pora na gwiazdę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje powiedziała o tym, że jako nastolatka uwielbiała jeździć do Polski na zakupy, a sama mieszkała na Zaolziu. No to przed wami już teraz Halinka Młynkowa w towarzystwie zespołu Bratanki. To będzie kawałek z wielkim przytupem. Czerwone korale.

0: firma.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Reklama.

Historia tej piosenki jest naprawdę niezwykła. Artysta po prostu usłyszał ją w całości w swoim śnie i od razu po przebudzeniu przelał na muzykę i na papier. No i tak zrodził się ten wielki przebój. To był Terence Trent D'Arby, który zanim zajął się muzyką, służył w amerykańskiej armii stacjonującej w Niemczech. Za 28 minut będzie 16. Na dziś swoje urodziny, słuchajcie, 17 maja świętuje gwiazda, której głos można usłyszeć także w kultowej czołówce do serialu Robin Hood. Co niektórzy zapewne już wiedzą, że to chyba chodzi o tą gwiazdę. Tak, tak, macie rację. Enya świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Ta niezwykła irlandzka kompozytorka i wokalistka do dziś nagrywa, do dziś komponuje. No i warto jeszcze wspomnieć, że ona nigdy nie wyruszyła w wielką trasę koncertową. Kocha zagrać jeden koncert gdzieś tam na końcu świata, ale nie wybierać na przykład na parę miesięcy w wielką trasę koncertową. No a w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która w latach 70. i 80. została okrzyknięto jako królowa muzyki disco tamtych czasów. No to będzie dobry moment na to, żeby zrzucić ten dzisiejszy niedzielny obiad przy takich dźwiękach. Gloria Gaynor.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Thank you.

przy tej piosence mogliście usłyszeć bicie swojego serca. To zespół Roxette w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 16, a jutro o 12.30 przed mikrofonem Radia Złote Przeboje pojawi się ta oto polska gwiazda. Cały dzień. Chyba wszystko już jasne. Spotkanie z Beatą Kozidrak jutro w Radiu Złote Przeboje o 12.30. Jak co dzień zresztą Beata zdradzać wam będzie historię powstania tych największych kawałków, czy to zespołu Bań, czy to kawałków jej solowych. Jutro o 12.30 cała Polska delektuje się nie tylko głosem Beaty, ale także tymi niezwykłymi historiami. No a teraz pora na niemiecki zespół lat 90. Przed wami trio prosto z Berlina. To No Mercy. Please don't.

No Mercy w radiu Złote Przeboje, do takich energetyzujących, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.00.

0: Stolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
3: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
10: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
9: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasistów z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
11: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
9: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy klasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
12: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
9: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Pogoda.
8: Mieszkańcy Polski Północnej od samego rana mają powody do radości, bo sporo słońca i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze, tam 18.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
8: 3 minuty po godzinie 16. To niedzielne, rodzinne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A już za kilka minut niezwykła historia, która przydarzyła się liderowi elektrycznych gitar podczas oglądania telewizji. A już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart, no i duet Eurythmics.

0: jak co ja tutaj robię? Gram wam takie genialne polskie numery z lat 90. Elektryczne gitary prosto z filmu Killer. To już prawie 10 minut po godzinie 16. Niedawny gość studia Radia Złote Przeboje, czyli Kuba Sienkiewicz, elektryczny gitar, opowiedział nam, słuchajcie, no niezwykłą historię, która zdarzyła się mu oglądając telewizję.
1: Oglądałem program telewizyjny z koncertem Dire Straits i myślę sobie, o, mój występ. Nieźle brzmi. Muszę powiedzieć, że zrealizowali to w dźwięk, jeśli chodzi o realizację dźwięku. Dobrze, dobrze, poprawnie. I tak oni grają, przegrywkę grają, a ja myślę sobie, jeden szczegół mi się nie zgadza, bo tak wszystkich kolegów porozpoznawałem na scenie, siebie też, tylko myślę sobie, ja przecież ja nie mam tego t-shirta, to nie jest moja koszulka. Jak to? Skąd ja mam ten t-shirt? I on zaczął śpiewać w tym momencie, wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest jednak kto inny.
0: Czyli t-shirt, krótko mówiąc, był całym winowajcą tego muzycznego przedsięwzięcia. Na w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, no powiedzmy do już ostatniej niedzielnej kawy, polecam wam teraz powiew takiego gorącego śródziemnomorskiego powietrza.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

To ikona ery disco końca lat 70. i początku lat 80. John Paul Young w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No a teraz zabieram was do roku 1985 roku. To była noc z 24 na 25 stycznia, kiedy to prawie 40 amerykańskich muzyków nagrało słynną piosenkę, a wśród nich były takie gwiazdy jak Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Ray Charles, Bruce Springsteen, Diana Ross. No i mógłbym tak jeszcze długo, długo wymieniać. A mowa o tej właśnie cudownej piosence USA for Africa, no i słynne We Are the World już teraz wybrzmi nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, bo takie numery tylko u nas przez całą dobę.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Och, ten numer miał w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. To oczywiście Bananarama w późne niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No, a w studiu już Mariusz Strymaszczyk. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć. Też czuję się taki doładowany po tym kawałku.
0: Ja tak patrząc na ciebie, to ty cały iskrzysz, jak tak niezła elektrownia.
1: Dokładnie tak i też energii nie zabraknie dzisiaj po godzinie 17 i między innymi po 17 będę miał też dla was bilety na muzyczne wydarzenie związane z zespołem Roxette, więc warto zostać.
0: Och, to wiele niespodzianek czeka was dziś od 17 do 20. Wojtek Babiarczyk, przyjemnego wieczoru, zatem życzę ze Złotymi Przebojami. No a my słyszymy się jutro, parę minut po godzinie 18. To Lady Punk już teraz i słynne Zamki na Piasku.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz. Zamki!

0: który potrafi grać dosłownie z każdym. Nagrywał piosenki z George'em Michaelem, z grupą Blue czy też Dua Lipą, a więc Elton John. A my dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę sprawdzone wiadomości, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje i też obiecuję, że po 17:00 będzie czego słuchać, bo mam dla was m.in. Michaela Jacksona, a także Stevie'ego Wondera.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% Mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
11: Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 17. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
13: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
12: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny, Massimo Mezzetti, podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
13: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania, zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
12: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
14: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzętu. sprzedaży i rejestracji.
12: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to ona się specjalnie nie zmieni. Będzie trochę słońca, trochę chmur i też trochę przelotnych opadów deszczu. Na termometrach jutro dosyć skrajnie, bo na zachodzie, na południowym zachodzie 9 stopni, a z kolei w centrum jutro 20. Chciałoby się tak powiedzieć, że to takie wiosenne, niedzielne popołudnie, a za oknem to powiem wam, że raczej taka dzisiaj jesień. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, czas na Krzysztofa Kilińskiego i Kaję, a za chwilę będę miał też coś dla was naprawdę bardzo zacnego, zwłaszcza jeśli jesteście fanami grupy Roxette.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, jak można sobie osłodzić to, jaką mamy pogodę za oknem? No, mam pewną propozycję. Hello Roxette, a więc show muzyczne z piosenkami grupy Roxette, które zaśpiewa aktorka i piosenkarka Olga Szomańska. Razem z zespołem będą też oczywiście tancerze, którzy przywrócą klimat lat 80. i 90. Koncert odbędzie się w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii. No i mam dla Was podwójną wejściówkę. Tak jest, podwójna wejściówka na Was czeka. Proszę dzwonić i nagrywać się i dokończyć zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o... No właśnie, o czym? 2 2 4 4 3 0. Więc czekam i gram, bardzo proszę, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wilson.

Zdecydowanie można słuchać i słuchać i się zasłuchać podczas tego niedzielnego, już późnego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Tym bardziej, że to był Stevie Wonder. Natomiast też, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki, takich numerów jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Więc przypominam, od poniedziałku do piątku po 12 największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak. A już teraz lekcja francuskiego. Voyage, voyage.

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
11: masz. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
21: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
22: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
23: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Zrobiło się bardzo przyjemnie i wesoło w Radiu Złote Przeboje z grupą Wham! Wake Me Up Before You Go Go. No właśnie, humor może być jeszcze lepszy. Może czas komuś wręczyć nagrodę? Halo, halo, czy jest tam Monika?
1: A dzień dobry, tak.
0: Moniko, powiedz mi, skąd jesteś?
1: Z Gorzowa Wielkopolskiego.
0: Rozumiem, że jesteś zainteresowana, żeby wybrać się na takie wydarzenie jak Halo Rockset w Szczecinie.
1: Oczywiście, tak.
0: To dokończ mi zdanie, proszę, dokończ mi zdanie. Kiedy słyszę Rockset, myślę o...
1: O magnetofonie Jamnik, taki bardzo dawny.
0: Tak.
1: I wakacja w Górach Świętokrzyskich.
0: O, to same dobre wspomnienia, rozumiem.
1: Tak.
0: Kiedyś się na czymś takim
1: bardzo
0: słuchało.
1: Bardzo piękne czasy, jak zaczynała ta muzyka grać.
0: Dokładnie. W skali od 1 do 10 Rockset lubisz jak bardzo?
1: 10.
0: No i bardzo dobrze. Ja bym powiedział może nawet pewnie 11. Kogo ze sobą zabierzesz?
1: Moją córkę.
0: Córkę?
1: Maturzystkę.
0: Wszystko po?
1: Jeszcze jeden egzamin,
0: okay,
1: ale
0: dobrze.
1: Już mówi, że z Górki, także...
0: No to trzymam kciuki, no to będzie nagroda za tą maturę, to trzymam kciuki, żeby było wszystko zdane na nie 100, a 200%. To słuchaj, w takim razie Hello Rockset w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej filharmonii możecie się z córką jak najbardziej wybrać.
1: O, super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
0: A bardzo proszę, więc miłej zabawy i do usłyszenia
1: bardzo
0: w takim razie.
1: Bardzo zadowolona, dziękuję.
0: Bardzo proszę, polecam się, hej, hej.

0: Duet w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam o sukcesie polskich piłkarzy ręcznych. No i sprawdzimy też, co z pogodą. Czy wiosna, ta prawdziwa wiosna, do nas wróci?
1: Radio Złote Przeboje.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Dzień dobry, wieczór, niedziela, godzina 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dziś, a wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
12: Sztab generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
11: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
13: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
11: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata, zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to bez większej rewelacji. Trochę słońca, trochę deszczu, a jeśli chodzi o temperatury, no to w okolicach Opola czy też Katowic jutro 9 stopni, a z kolei w Warszawie 20. niedzielny wieczór, zwłaszcza w taką pogodę, to jest dobry moment, żeby się tak odprężyć przy świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. A zresztą mam taki już teraz dla was kawałek z filmu Dirty Dancing. Kto nie widział tego filmu, no to niech pierwszy rzuca kamieniem. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Radiu Złote Przeboje lekcja francuskiego Alize Jepa-Veton. Natomiast teraz przenosimy się do roku 1998. To wtedy odbyła się premiera filmu Młode Wilki 1-2. Rozpoczęto emisję sitcomu Miodowe Lata. Weszła ustawa o podziale kraju na 16 województw. A w Stanach Zjednoczonych odbyła się 70. ceremonia wręczenia Oscarów i aż 11 statuetek zdobył film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. A z kolei Francuzi zostają mistrzem świata w piłce nożnej. W 1998 roku ukazuje się album Believe Cher, a także Baby One More Time Britney Spears. Swój debiutancki krążek wydaje również Reni Jusis. Album zaliczył klasycznego hat-tricka, ponieważ artystkę nagrodzono Fryderykiem i to aż w 3 kategoriach. Za najlepszy album rap hip-hop, dla najlepszej wokalistki oraz też fonograficzny debiut roku. A singiel Zakręcona miał na tyle charakterystyczne funkowo-basowe brzmienie i też luźny styl, że stał się ogólnym hitem granym we wszystkich stacjach radiowych, także w Złotych Przebojach. To słuchamy. Reni Jusis, Zakręcona.

Foreigner w Radiu Złote Przeboje, więc grupa, która 2 lata temu w końcu trafiła do Rock and Roll Hall of Fame i po prostu im się to należałoby w tym gronie świetnych artystów, nie tylko rockowych, być. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na muzykę rodem z Australii, a więc Jason Donovan. Urodził się w 1968 roku w Melbourne w Australii. Jego ojciec Terence Donovan był znanym aktorem telewizyjnym, więc Jason od dziecka miał kontakt ze światem show biznesu i jak można się domyślić, dziwnym zbiegiem okoliczności, jego kariera również zaczęła się poprzez aktorstwa, dokładnie dzięki serialowi Neighbours, gdzie zresztą występował u boku młodziutkiej wówczas Kylie Minogue.

Natomiast w 1989 roku ukazała się piosenka Sealed with a Kiss, która jest coverem i stała się niezwykle popularna w Europie. Singiel trafił na pierwsze miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii i utrzymywał się tam przez kilka tygodni. Dla wielu osób stał się wręcz symbolem końca lata, no bo tekst opowiada przecież o zakochanych, którzy muszą rozstać się na wakacje, ale wakacje to akurat dopiero przed nami. No to słuchamy Jason Donovan już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Voltaren! Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Zdecydowanie można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a w tej chwili czas na spotkanie z Robertem Gawlińskim z zespołu Wilki, który tak opowiada, no właśnie, o początkach zespołu.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I no, z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Zdążyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my już teraz słuchamy Wilków Nie Zabije Nocy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz

0: do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Reklama.
7: Tak swoją drogą, to kiedyś o godzinie 19 w niedzielę to wyczekiwało się na dobranockę. Były takie czasy, a w Radiu Złote Przeboje o godzinie 19 w niedzielę mam dla Was świetną muzykę. Od panów z Pet Shop Boys, m.in. Go West, Mariusz Telmaszczyk. Dzień dobry, wieczór ponownie.

0: Happy People, dobrze słyszycie i dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, a w Radio Złote Przeboje już teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada o szkolnych czasach.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani. Więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy zespołu Demono. Znów jesteś ze mną.

I to jest dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. To był pan Shakin' Stevens. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do świata rockowych ballad, kiedy to w 1987 roku ukazał się kawałek Whitesnake, Is This Love?

co ciekawe, numer początkowo wcale nie był pisany dla Whitesnake. David Coverdale stworzył go z myślą o Tinie Turner. Wytwórnia jednak uznała, że kawałek jest zbyt ważny, ma zbyt duży potencjał, by oddać go komuś innemu i żeby David Coverdale zajął się nim osobiście. Teledysk do Is This Love stał się ikoną MTV. Wystąpiła w nim m.in. aktorka i modelka Tony Kitten, prywatnie partnerka, a później żona Coverdale'a. Więc akurat ówczesne media, kolorowe pisma miały o czym pisać, a także komentować. No to słuchamy Whitesnake, Is This Love, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
9: Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu zapraszają na Noc Muzeów. Już w sobotę, 16 maja. Daj się porwać do podziemnego świata pełnego energii i wrażeń. Wciąż się zastanawiasz? Niepotrzebnie. To nie jest zwykłe zwiedzanie. To niezapomniana przygoda. Największe Muzeum Węgla w Polsce pod osłoną nocy zachwyca jeszcze bardziej. Zatem nie czekaj. Bilety kupisz na podziemnaprzygoda.pl. Do zobaczenia.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Radio Złote Przeboje, Adam, Skisil i Killer. No i podobno tekst do tej piosenki powstał, uwaga, uwaga, w około pół godziny. No i też równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wyniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. Zresztą dla Steela to był właściwie taki start jego wielkiej, wielkiej kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy ukazał się album Ani Wyszkoni Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór oczywiście, o którym mówię, to Czy ten pan i pani, który zresztą w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu. Ogólnie materiał stał się przełomem w jej karierze i też był odcięciem od tego, co robiła wcześniej razem z zespołem Łzy. Ania Wyszkoni, Czy ten pan i pani. Już teraz w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się po 18 w czwartek. Wszystkiego dobrego.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta, czekaj, a dziś powiemy o dniach otwartych w Częstochowskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Sprawdzimy, jak działa karta mieszkańca w tym mieście. Wyjedziemy też na ulicę 1 Maja, bo jak wiemy, mamy nowe połączenie. To oczywiście skrót tego, co dziś. Raz jeszcze zapraszam.
0: To warto wiedzieć.
2: Maj i czerwiec to w Częstochowie czas, kiedy odbywają się Częstochowskie Dni Rodziny. Również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie przygotował ofertę w ramach Częstochowskich Dni Rodziny. Zapraszamy serdecznie na konsultacje ze specjalistami, a także na zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Również różna tematyka tych spotkań, po to, żeby Państwo mogli dobrać dogodny dla siebie termin i miejsce, ale również tematykę, która jest interesująca, szczególnie dla Państwa. Pierwsze konsultacje w ramach hasła Wsparcie Rodzin to możliwość spotkania się ze specjalistami z poszczególnych sekcji MOPS, po to, żeby w jednym miejscu można było dowiedzieć się więcej na temat oferty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizowanych form pomocy, tego, w jaki sposób można z nich skorzystać. Te konsultacje będą odbywały się w rejonowych zespołach pomocy społecznej. 20 maja będzie to rejonowy zespół pomocy społecznej numer 1, mieszczący się przy Alei Niepodległości 20/22. Natomiast 27 maja zapraszamy do rejonowego zespołu pomocy społecznej numer 2, ulica Księdza Stanisława Staszica. W obu tych punktach konsultacje będą odbywały się w godzinach od 11 do 14. 22 maja w godzinach od 11 do 17 zapraszamy do przystanku Rozwień Skrzydła. Jest to punkt, który jest realizowany w ramach zadania pierwszego projektu Rozwień Skrzydła, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania pierwszego ta oferta jest bardzo szeroka, przeznaczona dla dzieci, młodzieży wymagających wsparcia, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością, ale także ich rodziców i opiekunów prawnych. Oferta projektu jest bardzo bogata. Wystarczy tutaj wspomnieć chociażby o bezpłatnych usługach specjalistów, psychologa, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej. Dlatego zapraszamy serdecznie. W ramach tego spotkania 22 maja będzie otwarty punkt informacyjny dla rodziców i opiekunów. Będzie można dowiedzieć się więcej na temat oferty projektu, ale również zakwalifikować dziecko do udziału w zajęciach. Oczywiście, jeśli będą Państwo spełniali zasady i warunki, które są określone w projekcie do udziału w nim. W tym samym czasie zapraszamy również dzieci na warsztaty plastyczne pod tytułem Kolorowe upominki na Dzień Mamy. Zajęcia są otwarte, nie trzeba się wcześniej zapisywać. Będzie można na pewno zrobić bardzo ciekawe upominki różnymi technikami plastycznymi, zarówno dla mamy, jak i dla taty, czy innej bliskiej osoby, którą chciałoby dziecko obdarować. Wszystkie te aktywności, zarówno warsztaty plastyczne, jak i punkt informacyjny dla rodziców w ramach przystanku Rozwień Skrzydła będą odbywały się tam, gdzie działa przystanek Rozwień Skrzydła, przy ulicy Kazimierza Płaskiego 59/65. 29 maja w godzinach od 11 do 14 zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 2 na konsultacje rodzicielstwo zastępcze, fakty, procedury, podstawy prawne. Będzie można w trakcie tych konsultacji dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania pieczy zastępczej, rodzicielstwa zastępczego, tego, w jaki sposób można zostać rodzicem zastępczym, jakie warunki trzeba spełnić, jakie są tutaj te uwarunkowania prawne. Nasi specjaliści z tej dziedziny będą do Państwa dyspozycji. W ramach wszystkich punktów, które będą działały podczas dni otwartych, można konsultować się z nami zarówno osobiście, jak i telefonicznie. Wszystkie numery telefonów, adresy, potrzebne terminy, godziny znajdą Państwo na stronie internetowej www.mops.częstochowa.pl. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia tej strony, ale przede wszystkim zapraszamy na konsultacje, dni otwarte, warsztaty dla dzieci. Jesteśmy dla Państwa, czekamy i zapraszamy serdecznie. Bardzo chętnie opowiemy więcej o tym, jakie formy pomocy są u nas realizowane i z jakich form pomocy mogą Państwo skorzystać.
1: Dni otwarte w Częstochowskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej to już tradycja. Oby tradycją stało się dodawanie nowych atrakcji do karty mieszkańca. Zostajemy w Częstochowie.
0: Życie w mieście.
3: Wojciech Sobula, Wydział Informacji i Komunikacji Urzędu Miasta Częstochowy. Swoistego rodzaju prezent dla mieszkańców. Karta mieszkańca, dwa zadania. Będziemy chcieli mieszkańcom na jej podstawie udzielić zniżek zarówno do naszych miejskich instytucji, a także będziemy oferować zniżki, które mam nadzieję zaoferują nam również podmioty prywatne, czyli siłownie, zakłady fryzjerskie. Wzajemna symbioza między miastem, a mieszkańcami i firmami.
1: No to jest takie docenienie mieszkańców, prawda? Rodowitych mieszkańców Częstochowy.
3: Dokładnie tak. Sama karta mieszkańca, można powiedzieć, modułowym produktem, do którego będziemy sukcesywnie mogli podłączać kolejne usługi, a będą one miały na celu właśnie mieszkańcom troszeczkę też ułatwiać życie, dawać pewne profity, benefity za to, że są naszymi mieszkańcami, za to, że płacą u nas podatki. Między innymi w karcie mieszkańca będziemy chcieli zintegrować już istniejące usługi, ale niestety rozbite na kilka różnych aplikacji. Mianowicie będziemy mogli z jego poziomu zarządzać gospodarką odpadami, czyli będziemy wiedzieli, kiedy z naszej lokalizacji będą wywożone odpady, jakie frakcje, gdzie można pewne frakcje oddać, bo do tej pory funkcjonowało to w aplikacji Ekoharmonogram, była to oddzielna aplikacja. Będziemy mogli również zgłaszać za pośrednictwem karty mieszkańca, a dokładnie aplikacji karty mieszkańca, również wszystkie usterki, niedogodności, które gdzieś na mieście.
1: Podmioty prywatne mogą się zgłaszać?
3: Na pewno będziemy chcieli zaangażować przede wszystkim nasze podmioty, czyli basen, czyli teatr, kino. Wszystko to, co w zasobie naszego miasta stanowi jednostkę podległą, będziemy chcieli zaprosić do współpracy i z tego poziomu dać dla mieszkańców jakieś profity, benefity.
1: Każdy będzie miał taką aplikację, czy to wystarczy jedna aplikacja, a wpisane dane członków rodziny?
3: Jeśli chodzi o rodzinę, oczywiście wiemy, że dzieci jako to, że nie płacą podatków, czyli już nie spełnią jednego z warunków, jakby z założenia nie mogły mieć tej karty, ale przewidzieliśmy to rodzic, tata bądź mama, do swojej aplikacji, bo każdy z rodziców będzie mógł ją mieć oddzielnie, będzie mógł podłączyć dziecko. Czyli ono również będzie mogło korzystać z tych wszystkich zniżek i benefitów poprzez to, że rodzice spełniają te warunki.
1: Ta baza pewnie też sukcesywnie będzie wzrastać, jeśli chodzi o te zniżki.
3: Oczywiście, że tak, będziemy cały czas myśleć, aby ona, ten produkt żył, rozwijał się i jak najlepiej służył mieszkańcom.
1: Nowy program zniżek, ulgi, uprawnień oferowanych przez miejskie jednostki, jak i podmioty prywatne czy kluby sportowe, a także organizacje pozarządowe, działa w Częstochowie, przypomnę, od marca.
0: Kryminalna Częstochowa.
1: Jak nie twoje, oddaję. Przenosimy się do Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Rzecznik naszej policji, Barbara Poznańska.
4: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu III Policji w Częstochowie ustalili i zatrzymali 31-letniego recydywistę, który wykorzystując znalezioną kartę bankomatową zapłacił nią w kilku sklepach na terenie Częstochowy, a ponadto korzystał z przejazdu na aplikację. Mężczyzna usłyszał łącznie 8 zarzutów za jej przywłaszczenie i kradzieże z włamaniem, bowiem tak właśnie kwalifikowane są nieuprawnione transakcje cudzą kartą płatniczą. Recydywiście grozi nawet 15 lat więzienia. W minioną sobotę policjanci z Częstochowskiej Trójki przyjęli zawiadomienie, z którego wynikało, że mężczyzna najprawdopodobniej zgubił lub utracił swoją kartę bankomatową. Po pewnym czasie, sprawdzając historię transakcji w systemie bankowym, zauważył, że ktoś płacił jego kartą w dwóch sklepach na terenie Częstochowy. Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Częstochowskiej Trójki natychmiast przystąpili do działania i ustalili, że w tych punktach handlowych, w których dokonano płatności utraconą kartą, pojawia się ta sama osoba. Dalsze czynności doprowadziły do ustalenia tożsamości sprawcy. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec Częstochowy, którego policjanci dobrze znali z wcześniejszych kradzieży. Wczoraj został zatrzymany i rozliczony przez kryminalnych z Trójki. Na podstawie analizy zgromadzonego materiału dowodowego śledczy ustalili, że 31-letni rabuś znalazł kartę bankomatową i w ciągu 2 dni dokonał nią łącznie 7 transakcji. Raz zapłacił za podróż na tak zwaną aplikację i 6 razy posłużył się nią, robiąc zakupy w 2 sklepach spożywczych na terenie Częstochowy. Mężczyzna usłyszał łącznie 8 zarzutów, 7 dotyczących kradzieży z łamaniem do systemu informatycznego w banku, a także za przywłaszczenie dokumentów, w tym przypadku karty bankomatowej, stwierdzającego prawa majątkowe. Teraz grozi mu kara do 15 lat więzienia. Przypominamy, że zgubienie lub utrata karty płatniczej powinna być natychmiast zgłoszona do banku, by zablokować możliwość dokonania nieuprawnionych transakcji. Szybka reakcja może uchronić przed utratą środków finansowych i ułatwić policjantom podjęcie skutecznych działań wobec sprawców.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie.
5: Urszula Miszczak, zapraszam. Sprawa śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy wciąż budzi ogromne emocje i niewykluczone, że wróci jeszcze na salę sądową. Prokuratura Regionalna w Gdańsku złożyła wniosek o pisemne umotywowanie wyroku w sprawie śmierci chłopca. Przypomnę, że sąd skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura rozważa apelację i chce surowszych kar. Nie zgadza się przede wszystkim ze zmianą głównego zarzutu przez sąd – zabójstwa na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
6: Kara również różni się od tej wnioskowanej przez prokuraturę. Będziemy musieli przeanalizować motywy, którymi kierował się sąd.
5: Mówi prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska. Śledczy domagali się dożywocia dla ojczyma i 25 lat więzienia dla matki. Apelacja może dotyczyć też ciotki i wujka Kamilka, którzy dostali wyroki w zawieszeniu. Kamilek zmarł 3 lata temu po brutalnym pobiciu i oblaniu wrzątkiem przez ojczyma. Przez kilka dni nie otrzymał żadnej pomocy, a lekarze przez ponad miesiąc walczyli o jego życie. To jest przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie. W mijającym tygodniu 8-klasiści napisali egzamin kończący szkołę podstawową w województwie śląskim. Zgłoszono do niego 43 934 osoby, podała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie. Podzielony był na 3 części. W poniedziałek uczniowie pisali sprawdzian z języka polskiego, we wtorek z matematyki, a w środę z języka obcego. Większość wybrała angielski. Wyniki egzaminu 8-klasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Przystąpienie do egzaminu 8-klasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. W Częstochowie rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczęła się 11 maja i potrwa do 22 czerwca, mówi Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
7: Dla młodzieży przygotowano w sumie 3470 miejsc, 1550 w liceach, 1410 w technikach i 510 w branżowych szkołach pierwszego stopnia. By wybrać szkołę ponadpodstawową, rodzice, opiekunowie prawni lub uczniowie muszą wypełnić w formie elektronicznej formularz na stronie internetowej śląskie.edu.com.pl.
5: Na stronie naboru podane są szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.
0: Zmieniamy temat.
1: Uczniowie z Częstochowy wielokrotnie brali udział w Olimpiadzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nasza młodzież śląska bardzo zdolna jest, kręcąc na przykład film. O szczegółach Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim.
8: Ubezpieczenia społeczne okiem nastolatka to przede wszystkim kreatywne filmy, dynamiczne rolki i wciągające komiksy oraz interesujące plakaty. Uczniowie z województwa śląskiego po raz kolejny udowodnili, że o solidarności międzypokoleniowej potrafią opowiadać językiem swoich rówieśników. Komisja Wojewódzka wyłoniła już regionalnych liderów edycji 2025-2026, którzy powalczą o zwycięstwo w

0: że opowiadała Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: Nowy program zdrowotny, z którego mogą skorzystać seniorzy. Oto szczegóły.
1: Istotne dla Częstochowy.
2: Marcin Breczko, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Miejski bezpłatny program profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów kierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, zameldowanych w Częstochowie i mających aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w zakresie narządu ruchu. Kwalifikacja do skorzystania z programu odbywać się będzie na podstawie lekarskiej konsultacji. Każdy zakwalifikowany uzyska 10-dniowy cykl zabiegów kinezyterapii i fizykoterapii. Łącznie każda osoba otrzyma 30 zabiegów dopasowanych do swojego problemu zdrowotnego. Realizatorami programu są konkretne lecznice, konkretne przychodnie w Częstochowie i to tam należy zgłaszać się do programu. Od 7 maja zapisy prowadzą Zakład Rehabilitacji Leczniczej przy ulicy Łódzkiej 33 i Przychodnia Rodzinna Euromedicus przy ulicy Kopalnianej 4, a od 11 maja Centrum Medyczne Amicus przy Alei Pokoju 44, filia tego centrum przy ulicy Brzeźnickiej 59, Centrum Rehabilitacji Ekowita przy ulicy Klasztornej 23 i Ośrodek Rehabilitacji przy ulicy Botanicznej 32. Ten miejski program ma w tym roku już kolejną kontynuację. Najpierw był prowadzony w latach 2013-2017, potem przedłużany, a obecna edycja obejmuje okres 2023-2027.
1: Zmieniamy temat.
0: Mieszkańcy Myszkowa mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta po sadzonkę drzewka, jeśli akurat zostali świeżo upieczonymi rodzicami.
3: Wioletta Dworaczyk, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta w Myszkowie. Rozpędziliśmy się, jeżeli chodzi o to urządzanie zieleni, poprawę estetyki. Z jednej strony przeciwdziałając zmianom klimatycznym, o których się teraz tak bardzo dużo mówi. I nie jest to oczywiście zazielenianie miasta, nie jest to oczywiście jedyne zadanie, które w celu osiągnięcia tej adaptacji do zmian klimatu wykonujemy, ale jak już jesteśmy przy tej zieleni, to tak, od jakiegoś czasu mocno zaczęliśmy się zastanawiać nad tymi proporcjami, czyli o tym, ile gmina musi wycinać drzew, bo faktycznie musi. Gmina jak już wycina, to tylko dlatego, że musi, bo one albo stwarzają zagrożenie ze względu na drogach, bądź też dla sieci ciepłowniczych, gazowniczych, albo po prostu są już martwe. I tylko wtedy podejmujemy takie decyzje, ale niestety nie mamy wpływu na to, dlaczego wycinają drzewa mieszkańcy. Te niepokojące statystyki, te ponad 1000 zgłoszeń, które my mamy w ostatnich latach, i tak w 2024 tych zgłoszeń było i tak mniej niż w 2023 i mamy nadzieję, że ta tendencja malejąca będzie, to nie mamy narzędzi prawnych do tego, żeby naszym mieszkańcom tego zabronić. Możemy ich tylko przekonywać i zachęcać do tego, żeby jednak nie wycinali tych drzew, jeżeli oczywiście nie muszą, bo często są takie sytuacje, że muszą. I teraz co robimy, żeby tych drzew było więcej, a przynajmniej żebyśmy zrównoważyli te ilości tych wycinanych drzew i jednocześnie chcąc zaangażować mieszkańców w te działania, bo my oczywiście jako gmina przyjęliśmy sobie taką zasadę, że teraz za każde wycięte drzewo będziemy tych drzew nasadzać, taki sami sobie taki reżim nałożyliśmy, żeby będziemy nasadzać tych drzew zdecydowanie więcej, absolutnie nie 1:1, 2:1, może nawet 3:1, jeżeli tylko będziemy mieć takie możliwości terytorialne, żeby te drzewka nasadzać. Ale pan burmistrz taki poddał nam pomysł do rozważenia i wspólnie z moimi koleżankami z innych wydziałów, z USC, z Wydziału Promocji, zaangażowaliśmy się w ten temat i postanowiliśmy wprowadzić taką akcję Drzewko dla Dziecka. Akcja okazała się moim zdaniem bardzo dużym sukcesem. To jest akcja, która ma na celu nasadzanie drzewka dla każdego narodzonego dzieciaczka. Pierwszą edycję, można powiedzieć, tej akcji zaproponowaliśmy Buki dla Dziewczynek, i piękne dęby dla chłopców. Przyjmowaliśmy zgłoszenia od rodziców, których dzieci się urodziły w ostatnim czasie i okazało się, że akcja się cieszy bardzo dużą popularnością dla tych rodziców, którzy nie mogą sobie nasadzić drzew na własne

0: własnych terenach. Zorganizowaliśmy miejsce u nas w mieście i takie drzewa nasadziliśmy wspólnie z rodzicami, a mieszkańcom, którzy sami mogą nasadzić u siebie na podwórkach, te drzewa po prostu dostarczyliśmy i mieszkańcy je posadzili u siebie na placu. Myślę, że będą mogli teraz przez wiele lat obserwować, jak razem z dzieckiem drzewo rośnie. Drzewko jest oznaczone tabliczką, drzewko oznakowane na takiej mapie u nas w urzędzie lokalizacyjnie, gdzie te drzewa są posadzone. Dzieci się rodzą, mamy nadzieję, że ich się będzie rodziło jeszcze więcej, a wraz z nimi będą rosły u nas na terenie, będzie rosło coraz więcej drzew. Ale to jest jeden z elementów naszego programu. Założyliśmy sobie jeszcze taki, w ramach tego programu, stworzenie takiej alei na ulicy Kwiatkowskiego, alei takich drzewek śliwowiśni, które będą nam pięknie kwitły na wiosnę. To również każdorazowo, jak występujemy, to już mówiłam o wycinkę drzew, to zakładamy nasadzanie drzew głównie na terenach szkolnych, bo to są takie wdzięczne miejsca do nasadzeń, żeby dzieciom i młodzieży też było przyjemnie edukować się w swoich szkołach. I to są też miejsca bezpieczne, dlatego bezpieczne w tym sensie nawet żeby to drzewo przetrwało. Postawiliśmy też dużo ostatnio na taką poprawę estetyki nasadzania roślinności niskiej, kwitnącej. Odchodzimy już od takiego wygodnego, bym powiedziała, wysypywania terenów żwirem i chcemy odejść od tej betonozy i tam, gdzie jest możliwość, to będziemy ją likwidować. Tak zresztą stało się na ulicy Cywyszyńskiego 11 listopada. Chcemy mocno też postawić na wprowadzenie takiego elementu. Chcemy, żeby miasto Myszków kojarzyło się z hortensjami na dotyku Jury i będziemy szli teraz w takim kierunku też. W każdej dzielnicy będziemy próbować kleić w krajobraz hortensje i dużo innej roślinności, takiej, która będzie jednak tę wodę pochłaniała, żebyśmy nie ograniczali tej naturalnej retencji.
1: Tej zieleni to macie sporo, chociażby dlatego, że w Myszkowie, jeśli chodzi o ilość tych bloków, osiedli, takich blokowisk, no za dużo nie macie. Większość to jednak są domy jednorodzinne. Myślę sobie, że sadzą w swoich przydomowych ogrodach.
0: Dużo sadzą roślin. Nawet właśnie każdorazowo ci mieszkańcy zapewniają nas, że tutaj zamiast tego wyciętego drzewka zaraz posadzą nowe. Ale u nas tych osiedli zabudowy wielorodzinnej też jest dość sporo. No tu nie ukrywam, że też dość często wydajemy niestety pozwolenia na wycinkę tych drzew. Ale tak jak powiedziałam, to są uzasadnione decyzje. Każdorazowo zobowiązujemy każdego zarządcę do nasadzeń drzew. Też nie jeden do jednego, tylko więcej. Tak jak założyliśmy sobie, kiedy stworzyliśmy taki właśnie program zwiększenia terenów zielonych, między innymi poprzez nasadzanie drzewostanu. Spisaliśmy sobie te nasze założenia. Staramy się tutaj konsekwentnie trzymać. Cały czas pracujemy nad tym programem, rozszerzamy go. Jak wpadają nowe pomysły, my to do tego programu dopisujemy.
1: Mówiła Jolanta Dworaczek z Urzędu Miasta w Myszkowie, ale zazieleniło się wiosną także w Częstochowie. A jakie informacje ma dla płatników Częstochowie Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim?
2: Urząd bez kolejek, papierowych dokumentów i barier dostępny na wyciągnięcie smartfona? Tak właśnie wygląda korzystanie z e-rozwiązań w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę, leczysz pacjentów, wychowujesz dzieci, czy pobierasz emeryturę, Twój ZUS mieści się teraz w smartfonie i na ekranie komputera. Dzięki systematycznemu rozwojowi cyfrowych usług, wdrożeniu nowej aplikacji MZUS dla płatnika, a także pozostałym aplikacjom, przypomnę MZUS i MZUS dla lekarza, oraz modernizacji portalu e-ZUS i konsultacjom online za pośrednictwem e-wizyty, klienci mogą załatwić wiele spraw zdalnie. Narzędzia te działają bez względu na to, czy użytkownik loguje się z własnego domu, czy przebywa za granicą tysiące kilometrów od domu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostarcza darmowe narzędzia mobilne w pełni dostosowane do potrzeb konkretnych grup użytkowników. Aby z nich korzystać, wystarczy pobrać odpowiednią aplikację ze sklepu Google Play lub App Store. I tak, aplikacja MZUS dla płatnika to rozwiązanie stworzone zostało z myślą o przedsiębiorcach i księgowych, dzięki czemu mają oni stały dostęp do danych na koncie płatnika. Aplikacja umożliwia m.in. mobilną kontrolę salda składek, monitorowanie w czasie rzeczywistym zwolnień lekarskich dla pracowników oraz sprawne składanie wniosków bez konieczności uruchamiania komputera. MZUS to narzędzie dla każdego obywatela, od rodzica przez pracownika i ubezpieczonego aż po emeryta czy rencistę. Pozwala na błyskawiczne przesyłanie wniosków o świadczenia rodzinne, takie jak 800+, Dobry Start, czyli 300+, czy też program Aktywny Rodzic. Daje też stały podgląd zgromadzonych składek, kontrolę własnych e-zwolnień oraz dostęp do kalkulatora prognozowanej emerytury. Natomiast trzecia aplikacja, MZUS dla lekarza, to wyspecjalizowana aplikacja dla lekarzy oraz asystentów medycznych upoważnionych do wystawiania zwolnień. Dzięki niej lekarz może wystawić e-zla poza gabinetem, na przykład podczas wizyty domowej u pacjenta. Umożliwia także natychmiastową weryfikację danych ubezpieczeniowych oraz pobranie certyfikatu ZUS bezpośrednio na smartfon. Co ważne, aby skonsultować się z naszym pracownikiem, nie trzeba wychodzić z domu. Taką sprawę można załatwić w ZUS online. Można porozmawiać z pracownikiem przez internet podczas e-wizyty. Aby skorzystać z takiej formy kontaktu, wystarczy wcześniej umówić się na taką wideorozmowę. Link do tej wideorozmowy jest pod adresem www.zus.pl/e-wizyta. Podać zakres tematyczny rozmowy i wybrać swój ZUS. Do połączenia online potrzebne będzie urządzenie podłączone do internetu i wyposażone w głośnik, kamerę i mikrofon, czyli może to być komputer, laptop, tablet czy też telefon, smartfon. Konsultacja z ekspertem ZUS odbywa się twarzą w twarz przez kamerę internetową w dogodnych dla klienta warunkach i miejscu, bez marnowania pieniędzy na dojazdy, no i bez marnowania czasu. Rozmowa odbywa się oczywiście w godzinach urzędowania ZUS. Głównym miejscem do załatwiania spraw przez internet jest nowoczesna platforma e-ZUS, która zastąpiła dawne PUE ZUS. Aby móc z niej korzystać, należy wcześniej utworzyć swój profil. Można to zrobić z domu, potwierdzając swoją tożsamość profilem zaufanym, czy też za pomocą bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel czy dowodu. Można to zrobić także podczas e-wizyty lub odwiedzając placówkę ZUS. e-ZUS to miejsce, gdzie każda grupa klientów, od ubezpieczonych poprzez świadczeniobiorców, aż po płatników składek, znajdzie niezbędne informacje, dane i możliwości załatwiania spraw. Weryfikację danych, sprawdzenia przyznanych świadczeń, wysyłanie pism, wniosków czy generowanie niektórych zaświadczeń. Dzięki e-ZUS osobiste wizyty w urzędzie stają się wyborem, a nie koniecznością. Nasz urząd działa w trybie 24 godziny na dobę. Przedsiębiorca zarządzający firmą, lekarz badający pacjenta, rodzic składający wniosek o świadczenie czy emeryt, wszyscy mają dostęp do usług ZUS w jednym kliknięciu. Znosimy bariery i skracamy dystans. Od 2023 roku ZUS wydaje nowym seniorom legitymacje domyślne w formie elektronicznej legitymacji. Każdy świadczeniobiorca ma automatyczny dostęp do e-legitymacji w rządowej aplikacji mObywatel. Tradycyjny plastik jest wydawany wyłącznie od tamtego roku na specjalny wniosek klienta. Elektroniczna legitymacja daje te same uprawnienia co plastikowa karta. Seniorzy po jej okazaniu mogą korzystać z przysługujących im ulg, na przykład tańsze przejazdy mają na PKP, na trasach PKP czy w komunikacji miejskiej. Wychodząc z domu nie trzeba już pamiętać o legitymacji plastikowej, wystarczy zabrać smartfon i mamy ją w zasięgu ręki.
1: Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. Dziękuję po raz kolejny.
3: Wkrótce.
4: Częstochowa ma nowe połączenie między Śródmieściem a Starym Miastem. Nowa droga z wiaduktem nad torami kolejowymi zbudowana kosztem 100 milionów złotych odciąży ruch w ścisłym centrum miasta. Będzie alternatywną formą komunikacji nie tylko dla tej części Częstochowy, ale też rozwiązaniem długo oczekiwanym przez mieszkańców całego miasta, zarówno dla tych zmotoryzowanych, jak i pieszych i rowerzystów. Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości blisko 60 milionów złotych. Inwestycja objęła odcinek o długości 1,2 km od ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego. Została na nim wykonana droga o szerokości 7 metrów. Ponadto na całym odcinku powstała infrastruktura pieszo-rowerowa z drogami rowerowymi oraz ciągami pieszymi.
3: Radio Złote Przewoje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Nowe połączenie ulic 1 Maja i Krakowskiej Częstochowie zmieniło codzienną komunikację w mieście. A więcej na ten temat Maciej Hasik, rzecznik MZD w Częstochowie.
4: Częstochowa ma nowe połączenie między Śródmieściem a Starym Miastem. Nowa droga z wiaduktem nad torami kolejowymi zbudowana kosztem 100 milionów złotych odciąży ruch w ścisłym centrum miasta. Będzie alternatywną formą komunikacji nie tylko dla tej części Częstochowy, ale też rozwiązaniem długo oczekiwanym przez mieszkańców całego miasta, zarówno dla tych zmotoryzowanych, jak i pieszych i rowerzystów. Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości blisko 60 milionów złotych. Inwestycja objęła odcinek o długości 1,2 km od ronda Mickiewicza do skrzyżowania ulic Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego. Została na nim wykonana droga o szerokości 7 metrów. Ponadto na całym odcinku powstała infrastruktura pieszo-rowerowa z drogami rowerowymi oraz ciągami pieszymi. W ramach nowego rozwiązania układu drogowego zrealizowano także rondo dwupasowe półturbinowe z 5 wrotami. Przebudowie uległy również odcinki wrotowe krzyżujących się ulic. Budowę wiaduktu drogowego trójprzęsłowego nad istniejącymi torami stacji Częstochowa, w tym linii numer 1 relacji Katowice. Budowę łącznika drogowego pomiędzy ulicą Ogrodową i nowym połączeniem komunikacyjnym. Przebudowę odcinka ulicy Stawowej odchodzącego od ulicy Małej. Budowę zatok autobusowych wraz z przystankami komunikacji zbiorowej. Przebudowę skrzyżowania ulicy Krakowskiej i Księdza Wróblewskiego. Budowę miejsc postojowych przy posesjach, gdzie prowadzona jest działalność usługowa. W miejscu wcześniej wspomnianego skrzyżowania Krakowskiej i Wróblewskiego powstało rondo półturbinowe z 4 wrotami, a wspomniany teren aneksu należący już także do miasta Częstochowy został dodatkowo skomunikowany, co powinno pomóc w jego przyszłym procesie rewitalizacji. Na etapie projektowania inwestycja, jej charakter i przebieg były szeroko konsultowane ze specjalistami oraz mieszkańcami. Rozwiązania projektowe zminimalizowały ingerencję w istniejącą zabudowę, zarówno tę mieszkaniową, jak i w kompleks przemysłowy, będący historyczną tkanką miasta. Do przygotowania terenu konieczna była jednak rozbiórka 25 budynków różnego typu, od sklepowo-magazynowych przez mieszkalne, pogospodarcze oraz procedura przeniesienia własności na miasto, aby inwestycja mogła zostać zrealizowana. Mieszkańcy czekali na realizację tej inwestycji, tego zadania drogowego od blisko pół wieku i już nie muszą czekać ani chwili dłużej. Zachęcamy i zapraszamy do korzystania z przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej w Częstochowie.
1: Połączenie ulicy 1 Maja z ulicą Krakowską w Częstochowie to jedna z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w Częstochowie przez ostatnie lata. MDEK zajął się hejtem.
3: To warto wiedzieć.
5: Aleksandra Podgórska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie. Chcemy po prostu pomóc ludziom w walce z tym hejtem. Specjalnie mówię ludziom, bo to nie tylko dotyczy młodzieży. Jak zaczęliśmy się zagłębiać w temat, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast chcemy zaangażowaliśmy się już bardzo mocno w walkę z tym hejtem. No hejt istniał od zawsze, to jest oczywiste. Natomiast przez to, że mamy tak nieograniczony dostęp do internetu, do social mediów, no to ten hejt bardzo mocno przybrał na sile. W dzisiejszym świecie trudno, zwłaszcza młodzieży, się odnaleźć, bo no hejt dotyka też ludzi dorosłych, tylko że dorośli już są na tyle ukształtowani, że umieją sobie z tym poradzić. Natomiast młodzi ludzie, których osobowość dopiero się kształtuje, jakieś poczucie własnej wartości, uczą się radzić z emocjami sobie, to niestety, ale często kończą się te historie tragiczne, co chwilę słyszymy o jakichś naprawdę bardzo smutnych historiach, które kończą się w najgorszy możliwy sposób. I dlatego odpowiadając na te potrzeby dzisiejszego świata, bo to jest zjawisko znane już teraz na całym świecie, postanowiliśmy jako osoby dorosłe, po prostu jako dorosłe osoby, pomóc, chociaż trochę pomóc, na tyle, na ile możemy tej młodzieży, żeby sobie z tym hejtem radzić. Troszkę zaczęliśmy zaczęliśmy to bardzo klasycznie, czyli od spotkań z osobami ciekawymi, które potrafią o tym hejcie opowiadać i o jego skutkach. Mieliśmy spotkanie z panią Iloną Adamską, która jest pomysłodawczynią ogólnopolskiej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Świetne spotkanie, rewelacyjne. Zaprosiliśmy na nie młodzież. Słuchała w ciszy przez 1,5 godziny, naprawdę. Gościem specjalnym był Piotr Kupicha z zespołu Film, ponieważ on jest jednym z ambasadorów tej akcji Nie Hejtuje, Motywuje. Zorganizowaliśmy też bardzo duży kongres z grupą Sowart z Częstochowy, na który zaprosiliśmy mnóstwo bardzo ciekawych prelegentów. To były takie krótkie prelekcje 20-minutowe. Przede wszystkim ze środowiska naukowego. To byli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Śląskiego. Mówiliśmy o tym hejcie się w bardzo różnych aspektach, nawet łącznie z tym, jak hejt wpływa na mózg na przykład takiego młodego człowieka. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która miała dłuższą prelekcję i mówiła o hejcie pod kątem odpowiedzialności karnej. To też jest bardzo ważne. Więc to był taki cały dzień poświęcony temu trudnemu tematowi. Tak jak mówię, zaczęliśmy klasycznie, ale no nie tylko w ten sposób chcemy z nim walczyć. Rozpoczęliśmy jako Miejski Dom Kultury zajęcia dla dzieci, ponieważ dla nas było to naturalne. My prowadzimy zajęcia dla dzieci artystyczne już od dawna. No a z racji tego, że ten problem społeczny istnieje i chcemy wyjść temu naprzeciw, zorganizowaliśmy zajęcia tak na styku takich zajęć artystycznych, ale mające na celu przede wszystkim nauczenie dzieci i młodzieży radzenia sobie z własnymi emocjami. Jeżeli ktoś umie sobie radzić z emocjami, to najczęściej nie będzie osobą, która hejtuje, bo nie ma takiej potrzeby, bo on nie ma potrzeby wyrzucenia z siebie z tej złości, wyżywając się na przykład na innych. Z drugiej strony nie będzie też osobą hejtowaną, mamy taką nadzieję, ponieważ osoby, które umieją sobie radzić ze swoimi emocjami, najczęściej umieją sobie z tym hejtem poradzić. A jeżeli sobie umieją z nim poradzić, to ta osoba hejtująca najczęściej odpuszcza, bo po prostu wiadomo, ta osoba musi czuć, że ta druga osoba, że ją to poruszyło, może w ten sposób. Tak najczęściej to bywa niestety. Więc zorganizowaliśmy takie zajęcia dla 5-6-latków właśnie z uważności radzenia sobie z emocjami, dla 7-9-latków, dla 13-15-latków, dla 10-12. Czyli tak naprawdę od 5 lat do 15 rekomendowane programy dla dzieci, na przykład to mamy program Kosmos i Kajo, rekomendowane programy, które w cyklu 10-godzinnym tak są skonstruowane, mają tak skonstruowane scenariusze, żeby te dzieciaki nauczyły się właśnie rozpoznawać w sobie te emocje, umieć je nazwać i umieć sobie z nimi poradzić. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to budowanie poczucia własnej wartości. No dorośli często też są hejtowani, ale no często nie kończy się to tragicznie ze względu na to, że no umieją sobie z tym poradzić, prawda? Natomiast młodzież, musimy ich wspierać mocno. Mocno musimy wspierać młodzież i uważam, że każdy dorosły, świadomy dorosły, powinien w dzisiejszym świecie zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby po prostu jak najbardziej zniwelować to zjawisko, bo ono jest bardzo niebezpieczne. My jako Dom Kultury, mając możliwości takie, jakie mamy, na przykład organizacji takich zajęć, postanowiliśmy z tego skorzystać i dobrze by było, idealnie by było, gdyby wszyscy, szkoły, instytucje kultury w różnych miejscach, w całej Polsce, na całym świecie, naprawdę mocno się w tę walkę z hejtem zaangażowały, bo wiemy, że kampanie społeczne przynoszą rezultaty. Trzeba o tym bardzo dużo mówić, docierać do jak największej ilości osób i może tylko w ten sposób możemy wpływać po prostu na to, żeby ludzie myśleli o tym, że ten hejt może naprawdę skończyć się tragicznie.
1: Aleksandra Podgórska z Myszkowskiego Domu Kultury. Już teraz zgoła inny temat i inne miasto. Przenosimy się do Częstochowy. Mieszkańcy Częstochowy mogą liczyć na udogodnienia w swoim urzędzie. Urząd miasta chce zadbać o potrzeby, ma być szybciej i wygodniej.
6: Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. Zmiany muszą być, ponieważ zmienia się generalnie też troszeczkę charakter obsługi interesantów. Coraz więcej spraw wpływa drogą elektroniczną, trochę poszerzają się możliwości e-urzędu, czyli tych spraw, które możemy załatwiać tak naprawdę online. Oczywiście w wielu kwestiach jeszcze potrzebna jest, bo takie są przepisy prawa, obecność interesanta na miejscu, więc w takiej sytuacji oczywiście jest ta fizyczna obecność jest niezbędna, ale mamy nadzieję, że ten zakres e-usług będzie nam się poszerzał, dlatego także staraliśmy się udoskonalić, zoptymalizować działanie takich modułów w portalu miejskim, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej, jak załatw sprawę, jak poradnik interesanta, jak internetowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta, a także na miejscu funkcjonalność działania systemów kolejkowych, czyli tak zwanych przywoławczych w tych głównych budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Śląskiej i przy ulicy. Wprowadziliśmy w ramach usprawnień asystenta mieszkańca. To jest taki pracownik, który wstępnie weryfikuje kompletność dokumentów i wskazuje miejsce obsługi. I on najbardziej na pewno przydaje się w tym referacie komunikacji w budynku przy ulicy Waszyngtona, tam gdzie załatwia się sprawy związane z rejestracją pojazdów, sprawami jazdy, ale można skorzystać z niego także w głównym budynku przy ulicy Śląskiej, gdzie także sporo wydziałów obsługuje interesantów. Poza tym 6 mobilnych mini opłatomatów z możliwością wygodnej płatności kartą lub blikiem bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów. To jest oczywiście poszerzenie już tych elektronicznych środków płatności, bo mamy i duże opłatomaty, mamy też możliwość płatności kartą przy tych stanowiskach obsługi, więc to jest poszerzenie tych możliwości rzeczywiście opłacania urzędowych opłat właśnie tą drogą. Staramy się trochę zmieniać na bardziej przyjazne przestrzenie.
7: A czy w tej dobie nowoczesności seniorzy z Częstochowy odnajdują się?
6: Myślę, że sobie radzą. To jest też tak, że często ci starsi ludzie jednak cenią sobie też ten taki osobisty kontakt i są do tego przyzwyczajeni, wolą w ten sposób załatwiać sprawy, ale są też oczywiście tacy, którzy idą z duchem czasu i chcieliby, żeby coraz więcej spraw było załatwianych drogą elektroniczną i można było rzeczywiście bez wychodzenia z domu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już z tym troszeczkę większy problem, załatwiać. Więc myślę, że będziemy zarówno utrzymywać tą formę takiej tradycyjnej obsługi, zwłaszcza, że ona w niektórych sprawach w związku z regulacjami prawnymi ciągle jest niezbędna, jak również rozszerzać te funkcje związane z e-urzędem i funkcjonalność tego. Zresztą mam nadzieję, że będą to działania skoordynowane także na poziomie krajowym, tak aby te systemy, które wejdą, no, były po prostu funkcjonalne rzeczywiście, niezależnie od miejsca, w którym będziemy obsługiwani w Polsce.
7: Czy w Częstochowie w urzędzie zdarzają się takie sytuacje, że urzędnik idzie do domu mieszkańca?
6: Na przykład w procesie wyborczym oczywiście to się zdarzało. Oczywiście bywa też tak, że jeżeli ktoś jest umówiony, no to można też w ten sposób sprawy załatwiać. To są oczywiście szczególne typy spraw, ale oczywiście to też nie jest niemożliwe, natomiast musimy pamiętać, że urząd korzysta z aplikacji certyfikowanych, które mogą być używane tylko i wyłącznie w danym miejscu. Więc to nie jest też tak, że urzędnik w każdej sprawie może pójść z końcówką tego rządowego systemu.
1: O tych wszystkich udogodnieniach dla mieszkańców Częstochowy, dla klientów korzystających z biur Urzędu Miasta opowiadał Włodzimierz Tutaj, rzecznik miasta.
3: Zmieniamy temat.
1: A my teraz szybciutko przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Beaty Kopczyńskiej.
8: W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą list z ZUS, a w nim dwie decyzje. Waloryzacyjną oraz o przyznaniu tak zwanej trzynastki. Osoby, które posiadają konto na platformie ezUS, nie muszą czekać na listonosza, a obie decyzje w formie elektronicznej są dostępne na profilu świadczeniobiorcy, gdzie można je natychmiast sprawdzić i pobrać. W pierwszej decyzji waloryzacyjnej jest informacja o kwocie świadczenia po marcowej waloryzacji. Przypomnijmy, tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3%, czyli świadczenia wzrosły o 5,3%. W treści decyzji świadczeniobiorca znajdzie też informację o wysokości świadczenia przed waloryzacją, następnie po waloryzacji, sumie pobranych składek i zaliczce na podatek dochodowy oraz wysokość emerytury czy renty netto po wszystkich odliczeniach. Drugie pismo to decyzja o przyznaniu trzynastki. Oprócz informacji o jej przyznaniu znajdują się też dane dotyczące wysokości świadczenia brutto. W tym roku wysokość trzynastki to 1978,49 zł. Ponadto w informacji będą też odliczenia, czyli podatek i składka zdrowotna oraz kwota trzynastki netto do wypłaty, czyli taką, jaką świadczeniobiorca otrzymał na konto lub do ręki od listonosza, czy też na poczcie. Wysyłane decyzje są niezwykle ważne, gdyż bezpośrednio dotyczą dochodów emerytów i rencistów. Warto, aby każdy dokładnie przeczytał otrzymane dokumenty i upewnił się, że wszystkie dane są poprawne. Wysyłka potrwa do połowy czerwca. Listy trafią do blisko 9 milionów emerytów i rencistów i innych długoterminowych świadczeniobiorców. Z tego do mieszkańców województwa śląskiego trafi blisko 1 200 000 korespondencji. W tym roku kwota trzynastek brutto, jaką ZUS wypłacił świadczeniobiorcom z województwa śląskiego, przekroczyła 2 miliardy 358 milionów zł. Oddział ZUS w Częstochowie, liczba osób uprawnionych 163 tysiące, kwota brutto świadczenia 320 453 332 zł. I 17 groszy zostało wypłaconych.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: To teraz trochę ekologicznych tematów. Zielone czeki 2026 rozdane galazonami tym razem odbyła się w Operze Śląskiej w Bytomiu. Zaczynamy od wyjątkowego wieczoru dla tych, którzy działają na rzecz środowiska naturalnego u nas na Śląsku. Mateusz Pindel, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
9: Już po raz 33 konkurs Zielone czeki 2026. Pierwsze zielone czeki zostały wyłonione w 1994 roku. Na przestrzeni tych ponad trzech dekad zmieniała się formuła samego konkursu, zmieniała się wartość nagród, zmieniały się kategorie, ale jedno pozostało niezmienne. Przede wszystkim prestiż nagrody, jak również misja, za którą ta nagroda niesie, a więc wyróżnianie osób, instytucji, organizacji, ale też działań podejmowanych również z myślą o przyszłych pokoleniach. Na przestrzeni tych trzech dekad fundusz wyłonił 303 osoby, instytucje, organizacje i wyróżnił zielonym czekiem. Gdybyśmy mieli wartość nagród przedstawić, to już kwota blisko 3 milionów złotych. Najważniejsza ta działalność inspirująca pasją, zaangażowaniem, niejednokrotnie bez blasku fleszy, bez światła kamer, na terenie naszych małych ojczyzn, gmin, szkół, organizacji i w każdym miejscu, które te osoby, instytucje, organizacje się znajdują. Jestem dumny, że mogę po raz kolejny wręczyć właśnie nagrody wspólnie z moją zastępczynią, panią Iwoną Geldę-Targosz. Jak również bardzo serdecznie chciałbym podziękować kapitule i tutaj podziękowania na ręce przewodniczącego pana ministra, bo w tym roku wybór, szanowni państwo, tak jak co roku, ale szczególnie nie był prosty i nie był łatwy, ponieważ rekordowa ilość nominacji, blisko 100 nominacji, które wpłynęło do naszego funduszu. Sześć kategorii, które dzisiaj państwu zaprezentujemy i kapituła również podjęła decyzję, zarekomendowała zarządowi, aby również jedną nominację wyróżnić nagrodą specjalną, zielonym czekiem, nagrodą specjalną. Bardzo się cieszę, dziękuję również państwu jako mediom za tą obecność, bo to dzięki państwu również będziemy mogli zaprezentować, można powiedzieć, światu, mieszkańcom województwa śląskiego, ale również całego kraju, właśnie te osoby, które codziennie robią coś dobrego dla nas wszystkich.
1: Wśród nagrodzonych jest
10: Anna Seguda, wójt gminy Wręczyca Wielka. Jestem bardzo szczęśliwa jako włodarz gminy, jestem bardzo szczęśliwa jako mieszkanka tej gminy i uważam, że to jest wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale dla mieszkańców, którzy biorą czynny udział w programie Czyste Powietrze, w którym jesteśmy na drugim miejscu w województwie. W kategorii ekosamorząd dostaliśmy wyróżnienie w zielonych czekach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. U nas bardzo prężnie ten program działa, jesteśmy na drugim miejscu w województwie śląskim. U nas operatorzy pomagają przejść cały proces, jeżeli chodzi o wypełnienie wniosku, aż po realizację i zakończenie, więc naprawdę program działa u nas super. Edukacja jest bardzo ważna, ale operatorzy też robią bardzo dobrze swoją robotę, wykonują super swoją pracę i naprawdę tutaj muszę pochwalić, mam dwie operatorki, które wywiązują się ze swoich obowiązków rewelacyjnie. To są pracownice Urzędu Gminy, które wcześniej również prowadziły różne proekologiczne zadania i w tej chwili są takimi typowymi operatorkami. Oprócz tego mają inne obowiązki, wiadomo jak to w urzędzie, ale to jest priorytet, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze. One jako operatorki się spełniają w 100%. Jest wiele aspektów, na które trzeba by było zwrócić uwagę. Ja mogę tylko się pochwalić, że w każdej szkole, w każdej placówce mamy już ekopracownię. W kolejnej już z placówek budujemy zieloną ekopracownię pod chmurką, również przedszkola biorą udział w tym programie i cały czas przeglądamy te projekty, które nam tutaj oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i korzystamy z czego tylko możemy. Można by było powiedzieć, że to jest tylko wyróżnienie, a ja powiem, że to jest aż wyróżnienie, bo to jest ogromna nagroda dla nas za to, co robimy i za to, ile czasu poświęcamy na ekologię w naszej gminie.
11: Hubert Pietrzak, częstochowski alarm smogowy. My organizujemy od 2019 roku nieprzerwanie akcji sprzątań. W tym roku otrzymaliśmy wyróżnienie, dla nas olbrzymia nagroda za Jurę bez plastiku 2025. Akcja sprzątania Mirowskiego Przełomu Warty z udziałem kajakarzy, jak i z lądu. Innowacyjne sprzątanie o tyle, bo hybrydowo. I tak, i tak. Subregion północny. Pamiętajmy o tym, że to jest obszar Jury tak naprawdę w pewnym stopniu nieodkryty przez turystów jeszcze. Dzięki temu ma tą surowość w sobie i tym bardziej warto o niego dbać. Warto go sprzątać regularnie, co czynimy. W tym roku już robimy 17 akcje. tych ton śmieci wiele nam się udało usunąć. Pozytywne w tym jest to, że oprócz naszej akcji wiele NGO-sów, wiele organizacji pozarządowych włącza się w tego typu działania i organizuje takie właśnie wydarzenia wspólnie z samorządami, z OSP, bo tutaj jest ważna współpraca. Nie tylko wystarczy zebrać te śmieci, ktoś je musi odebrać, tak? W naszym przypadku zazwyczaj one są tam w zakątkach Jury czy przy rzece. Wiadomo, że to jest trudno dostępny teren. Wtedy niezastąpione są jednostki OSP i to podpowiadam każdemu, kto by chciał robić właśnie sprzątanie. Warto dobrze z nimi żyć. Są ludzie naprawdę o złotych sercach. To nie chodzi o papierki. Szczerze mówiąc, tu jest kwestia, no teraz już mamy system kaucyjny, natomiast no on nie domaga, no powiedzmy wprost, tak? Na pewno problemem jest, bo ja też muszę obiektywnie to powiedzieć, to, że nie są objęte szklane opakowania typu małpka systemem kaucyjnym. A dlatego o tym mówię, ponieważ na przestrzeni lat to jest właśnie śmieć, który najczęściej wyławiamy z rzeki, drodzy Państwo. I to jest problem, który można rozwiązać systemowo. Co do reszty plastików, wydaje mi się, że z biegiem lat troszeczkę wzrasta ta świadomość wśród ludzi generalnie, tak? I nie ma już tak skandalicznych przykładów, że ktoś wyrzuca bezczelnie do lasu te śmieci. Natomiast niestety cały czas się to zdarza. Ale to, co jest z poprzednich lat, i tak nam, myślę, że dostarczy pracy na wiele, wiele jeszcze do przodu sezonów Jury bez plastiku. Teraz sprzątamy w Częstochowie bulwary nad Wartą, też w naszej hybrydowej formule, czyli kajaki plus z brzegów. I cóż, ruszamy dalej w Jurę, tak? Także czym powiedzmy będzie kolejny miesiąc, tym będzie konkretnie i konkretny termin. W tej planujemy główną akcję również z Politechniką Częstochowską, Wydziałem Infrastruktury i Środowiska i innymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak Stowarzyszenie Architektów Polski, Oddział Częstochowa czy Fundacja Prefing. Zaapeluję po prostu do tych ludzi, którzy się zastanawiają. Piszcie te wnioski, zgłaszajcie się. Ja sam dokładnie rok temu tutaj siedziałem, wyszedłem z miną marsową. Wydawało mi się, że no tak, no nie czułem się zbyt dobrze, tak? I że nigdy nie otrzymam wyróżnienia. Dzisiaj je otrzymałem. Jest to szokujące z jednej strony, ale z drugiej daje niesamowitego kopa energetycznego i on się zawsze przydaje w NGO-sie, bo każdy dochodzi do momentu, gdzie po prostu robiąc któryś tam raz to działanie, widząc, że ciężko jest przepchnąć te kwestie ekologiczne faktyczne, bo ja mówię o faktycznych rzeczach, bo sprzątanie śmieci to jest faktyczny efekt ekologiczny.
3: Ciekawe spotkanie.
12: Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora.
7: Bardzo promujecie częstochowskie szkoły, no ma to sens. A jak wygląda wasza współpraca z przedsiębiorcami?
12: Nasi przedsiębiorcy również mają poczucie takie, że muszą uderzać, w cudzysłowie, już do młodych ludzi na poziomie szkół. W związku z tym bardzo chętnie współpracują ze szkołami, bardzo chętnie współpracują z uczelniami, bo też tu upatrują. Przyszli pracownicy produkcji, menadżerowie, personel zarządzający. Ja na przykład z młodzieżą rozmawiając, oni mówią, no dobrze, ale to wszystkie firmy, o których tutaj pan prezydent mówi, to są firmy produkcyjne. Ja mówię, tak, tylko pamiętaj, że w tych firmach produkcyjnych muszą pracować projektanci, inżynierowie, księgowe. Czyli też dość mocno pracujemy z naszymi firmami nad tym, by pokazać, kim oni naprawdę są. I to, co dla nich jest już oczywiste i normalne, czyli na przykład to, że wytwarzamy to i to. Ja mówię, dobrze, ale pamiętajcie, by mówić jeszcze o tym, że ktoś to projektuje, ktoś to oblicza, do tego jest potrzebny inżynier taki, żeby trochę zmienić to pojmowanie, że produkcja to nie jest tylko stanie przy taśmie, w tej chwili praktycznie nie. To jest automatyka, to jest też robotyka, to jest programowanie maszyn, komputerów, to jest informatyka, to jest mechatronika. No i firmy to rozumieją. Nasze firmy wbrew pozorom całkiem dobrze sobie radzą. Powiem szczerze, że no oczywiście, tak mówię, no rynek globalny, on już pewne, niestety odciska piętno, tak, w pewnym sensie. To też dzieci zauważyły w czasie spotkań, bo pytały na przykład o zwolnienia w jednej z naszych największych firm. Ja mówię, dobrze, mówię, okej, oczywiście ma prawo budzić to wasz niepokój, ale pamiętajcie, że ta firma globalnie ogłosiła zwolnienie 15 tysięcy pracowników. W Częstochowie to jest 100-200. My musimy też mieć świadomość, i to też wiem od firm, że kiedyś byliśmy miastem low cost. Teraz wciąż jesteśmy jeszcze best cost, czyli nie jesteśmy jeszcze high cost. Czyli jeszcze cały czas tym zagranicznym firmom, które no, mają zasięg absolutnie światowy i tak naprawdę mogą się przenieść w każde miejsce na świecie. Wciąż jeszcze opłaca im się zatrudniać częstochowian, z tego względu, że przede wszystkim mamy bardzo wysoką kulturę pracy, my tu w Częstochowie, jesteśmy dobrze wykształceni, nawet na poziomie technicznym, bo już nie mówię o inżynierskim, ale jesteśmy dobrze wykształceni. No i cały czas jeszcze te warunki są akceptowalne dla firm, jednocześnie nie najgorsze dla mieszkańców. Znam takie przypadki, oczywiście nie powiem jaka firma, ale znam takie przypadki, które przeniosły, firm, które przeniosły się na przykład do Rumunii z Polski i bardzo tego żałują. Znaczy Excel nie ujął problemów społecznych, z którymi się zetknął, bo Excel pokazuje kwoty, a właśnie kultura pracy, podejście do pracy, podejście do pracodawcy, działalność związków zawodowych, no jest najważniejsze. Pytałam się jednego z prezesów dużych firm właśnie, czy macie w Excelu taką tabelkę, bo on mówił o tym, że właśnie, no nie będzie u niego akurat zwolnień większych, no ale na pewno nieco będzie musiał zredukować, może ktoś pójdzie na wcześniejszą emeryturę. Ja mówię, a wy macie w Excelu taką tabelkę, która uwzględnia czynnik ludzki? Czy tylko patrzycie? On mówi, no trochę tak, mają od tego ekspertów, analityków, no ale jak eksperci, analitycy, najmniej potrzebny zawód świata chyba. Bo jak już ktoś mówi o sobie, że jest ekspertem od czegoś, to jakoś automatycznie dla mnie, prywatnie, przestaje być wiarygodny, tak? No bo jeżeli ekspert doradza firmie wyniesienie się na przykład do kraju, w którym również obowiązuje prawo unijne, tak jak u nas, jest to przenoszenie całego zakładu często. I tam nagle po roku okazuje się, że firma nie jest w stanie dogadać się ze swoimi pracownikami. Kradną, nie dokręcają przysłowiowych śrubek, prowadzą dywersje wewnątrz zakładu, traktują pracodawcę jak wroga, a tutaj mieli w pewnym sensie jak u Pana Boga za piecem, no to za co ten ekspert bierze pieniądze? Mówię, zrobić tabelkę Excela to nie jest problem, natomiast nie można ludzi postrzegać przez Excel, a zwłaszcza tego pokolenia właśnie, które wchodzi teraz na rynek pracy, tak zwane Zetki. Niektórzy się ich boją, ja uważam, że wcale się nie należy ich bać, trzeba ich słuchać. I też tutaj dość duża nasza praca z pracodawcami, dużo się uczą na temat Zetek, ale mamy też kolejny projekt EduBridge, czyli połączenie szkół średnich, takie liniowe połączenie bym powiedziała, szkół średnich, uczelni, no i później już przedsiębiorców, czyli nie ma już teraz czegoś takiego, że moim zdaniem, że mogę się zajmować tylko przedsiębiorcami. No chyba, że pomagam rejestrować działalność w CEIDG, to tak. Ale jeżeli mam patrzeć, to jest tak jak z tym Excelem. Nie mogę patrzeć tylko na dwie tabelki czy na jedną. Tylko w tej chwili obsługa przedsiębiorcy w momencie, w sytuacji, kiedy on 90% czynności, które dotyczą jego firmy, może zrobić przez internet, to obsługa przedsiębiorcy dotyczy przede wszystkim jakiejś pomocy przy rozbudowie infrastruktury, przysłowiowych zjazdów, przysłowiowych chodników, no i przede wszystkim jego współpracy ze szkołami, z uczelniami po to, by zabezpieczyć mu zasoby ludzkie na przyszłość po prostu, więc może można, ale my tutaj akurat w Częstochowie nie rozpatrujemy pracodawcę tylko w takim kontekście, że okej, no to pan takie pozwolenie musi dostać, dziękuję, do widzenia. Nie, no tutaj jeżeli, gdybym pisał, może zacznę zapisywać, z czym do nas, do centrum przychodzą przedsiębiorcy, to proszę mi wierzyć, każdy przychodzi prawie z czym innym. Jeden się chce rozbudowywać, drugi chce otworzyć klasę jakąś patronacką. Trzeci zastanawia się, skąd wziąć takiego i takiego inżyniera. Czwarty, badania rozwojowe. Piąty uważa, że powinien mieć przejście dla pieszych. Gdybym miała powiedzieć, kto jest jakby najważniejszy w tej naszej pracy, no to ludzie właśnie. Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
13: Radio Złote Przeboje.
14: Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Ponad 17 milionów złotych dla mieszkańców. W Częstochowie ruszają spotkania o budżecie obywatelskim w dzielnicach. Przed mieszkańcami sporo zmian w tym roku. Warto się z nimi zapoznać. O tym mówić będziemy, zanim na przykład sięgniemy po przegląd wydarzeń tygodnia. Edyta Czekaj, zapraszam na program.
2: Życie w mieście.
3: Udajemy się do Urzędu Miasta w Częstochowie. Powodem jest 13. edycja budżetu obywatelskiego. Tomasz Mroziński.
4: Przed mieszkańcami Częstochowy 13. edycja budżetu obywatelskiego, która w tym roku przynosi rekordową pulę środków. Jest to blisko 11,7 miliona złotych. Tegorocznej edycji towarzyszą istotne zmiany w procedurze, dlatego miasto rozpoczęło szeroko zakrojony cykl spotkań informacyjnych w dzielnicach. Dowiemy się, jak skutecznie wpływać na rozwój swojej okolicy. Poznamy nowości, które dotyczą samego budżetu. Podczas spotkań pracownicy urzędu przybliżą zasady udziału w budżecie obywatelskim, omówią najważniejsze zmiany w regulaminie oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców. Uczestnicy tych spotkań poznają szczegóły nowej puli rewitalizacyjnej i sprawdzą, czy ich dzielnica znajduje się w obszarze objętym wsparciem. Dowiedzą się także, jakie tereny i obiekty zostały wyłączone z możliwości zgłaszania projektów oraz z jakiego powodu. Przygotują się też do głosowania, ucząc się, jak efektywnie rozdysponować 30 punktów. Będą mogli również skonsultować własne pomysły i porozmawiać o potrzebach swojej społeczności. Szczególny nacisk w tym roku położono na nowość, czyli na pulę środków na projekty rewitalizacyjne. Na ten cel przeznaczono ponad 584 tysiące złotych. Fundusze te będą wspierać inicjatywy wpisujące się w gminny program rewitalizacji miasta Częstochowy. Podczas spotkań eksperci wyjaśnią, kto może zgłaszać takie projekty oraz jakie warunki należy spełniać. Można oczywiście szczegóły wszystkich spotkań znaleźć na stronie Częstochowa Budżet Obywatelski EU. Pamiętajmy, że budżet obywatelski to narzędzie, dzięki którym mieszkańcy mają wpływ na rozwój miasta. Warto z niego skorzystać. Zachęcamy również do odwiedzenia tego spotkań, uczestnictwa w nim. Tam będzie można zdobyć wiedzę i aktywnie współdecydować o przyszłości Częstochowy.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie.
5: Urszula Miszczak, zapraszam. Jedziesz samochodem, to patrz na drogę. Śląska Drogówka informuje, że jedną z głównych przyczyn kolizji czy wypadków jest brak koncentracji za kierownicą, często spowodowany korzystaniem z telefonu podczas jazdy, mówi młodszy aspirant Barbara Pluta.
6: Tylko w tym roku funkcjonariusze zatrzymali już blisko 1500 kierowców korzystających z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu. Natomiast w ubiegłym roku ujawniono prawie 5000 takich przypadków.
5: Za takie wykroczenie można złapać 12 punktów karnych i 500 zł mandatu. Trwa kompleksowa modernizacja klinicznego oddziału kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. Nie byłaby możliwa, gdyby nie środki z Krajowego Planu Odbudowy. 20 milionów złotych będą przeznaczone również na zakup sprzętu, m.in. angiografu, systemu kompresji klatki piersiowej, echokardiografu czy systemu do elektrofizjologii. Prace mają zakończyć się za kilkanaście tygodni. 7 studentów pielęgniarstwa z Malty rozpoczęło praktyki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie. O tym Justyna Rudzka.
7: To już 5. edycja wymiany. Młodzi praktykanci przez najbliższe tygodnie będą zdobywać doświadczenie zawodowe na oddziałach chirurgii onkologicznej z pododdziałem chorób piersi, neurochirurgii oraz kardiologii.
5: Pozostaną w Częstochowie do lipca. Teraz roszady w częstochowskiej kulturze. Robert Jasiak, dotychczasowy naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta, pokieruje Miejską Galerią Sztuki do rozstrzygnięcia nowego konkursu na stanowisko dyrektora. Ta decyzja jest efektem braku rozstrzygnięcia konkursu, który zakończył się 5 maja. Obecna szefowa Anna Paleczek-Szumlas, mająca umowę do 28 maja, nie uzyskała poparcia członków komisji konkursowej. Śląski Oddział Straży Granicznej wydał już ponad 1000 decyzji powrotowych lub wydaleniowych cudzoziemcom. Wśród nich znalazło się 15 cudzoziemców zatrzymanych we wtorek w Częstochowie.
8: Wszyscy nielegalnie wykonywali pracę w jednym z zakładów produkcyjnych i zatrzymani zostali podczas rutynowych czynności związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców.
5: Informuje starszy chorąży sztabowy Monika Szpunar, zespołu prasowego komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Dzieci korzystają już z nowej części żłobka miejskiego Reksio w Częstochowie. Dzięki inwestycji zrealizowanej kosztem 7 300 000 zł powstało 120 nowych miejsc dla maluchów do 3 lat. Miejski żłobek funkcjonuje w dwóch lokalizacjach. Łącznie dysponuje teraz 360 miejscami przy Alei Armii Krajowej 66A, 231 miejsc oraz w chwili przy ulicy Sportowej 34A, 129 miejsc. Rozbudowa głównej siedziby Reksia znacząco powiększyła ofertę opieki nad dzieckiem do lat 3 w Częstochowie. Zakres inwestycji był szeroki. Istniejący żłobek został rozbudowany o nowy budynek wraz z łącznikiem z dotychczasową, cały czas działającą częścią żłobka. Powstały 4 nowe oddziały, każdy dla 30 dzieci, z własnym zapleczem sanitarnym, pomocniczym i częścią przeznaczoną na odpoczynek. W ramach zadania wykonano także windę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, niezbędną infrastrukturę techniczną, zamontowano wyposażenie oraz uporządkowano teren wokół budynku. Prace trwały od czerwca 2024 roku. Rozbudowie żłobka towarzyszyła także w ramach dodatkowego zadania modernizacja przestrzeni rekreacyjnej dla najmłodszych. Za 278 tysięcy złotych doposażono plac zabaw i wykonano bezpieczną nawierzchnię o powierzchni 300 metrów kwadratowych. Pojawiły się nowe elementy z wieżami, pomostami, zjeżdżalniami, tunelem czy małą ścianką wspinaczkową. Uzupełnieniem są ławostoły oraz takie urządzenia zabawowe jak lokomotywa, wagoniki, parowóz, karuzele i huśtawki sprężynowe.
3: Teraz garść przydatnych informacji dla płatników ZUS w Częstochowie. Przydatne informacje zdradzi nam jak zwykle Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim.
9: Urząd bez kolejek, papierowych dokumentów i barier dostępny na wyciągnięcie smartfona. Tak właśnie wygląda korzystanie z e-rozwiązań w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę, leczysz pacjentów, wychowujesz dzieci, czy pobierasz emeryturę, Twój ZUS mieści się teraz w smartfonie i na ekranie komputera. Dzięki systematycznemu rozwojowi cyfrowych usług, wdrożeniu nowej aplikacji MZUS dla płatnika, a także pozostałym aplikacjom, przypomnę MZUS i MZUS dla lekarza, oraz modernizacji portalu e-ZUS i konsultacjom online za pośrednictwem e-wizyty, klienci mogą załatwić wiele spraw zdalnie. Narzędzia te działają bez względu na to, czy użytkownik loguje się z własnego domu, czy przebywa za granicą tysiące kilometrów od domu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostarcza darmowe narzędzia mobilne w pełni dostosowane do potrzeb konkretnych grup użytkowników. Aby z nich korzystać, wystarczy pobrać odpowiednią aplikację ze sklepu Google Play lub App Store. I tak, aplikacja MZUS dla płatnika to rozwiązanie stworzone zostało z myślą o przedsiębiorcach i księgowych, dzięki czemu mają oni stały dostęp do danych na koncie płatnika. Aplikacja umożliwia m.in. mobilną kontrolę salda składek, monitorowanie w czasie rzeczywistym zwolnień lekarskich dla pracowników oraz sprawne składanie wniosków bez konieczności uruchamiania komputera. MZUS to narzędzie dla każdego obywatela, od rodzica przez pracownika i ubezpieczonego aż po emeryta czy rencistę. Pozwala na błyskawiczne przesyłanie wniosków o świadczenia rodzinne, takie jak 800+, Dobry Start, czyli 300+, czy też program Aktywny Rodzic. Daje też stały podgląd zgromadzonych składek, kontrolę własnych e-zwolnień oraz dostęp do kalkulatora prognozowanej emerytury. Natomiast trzecia aplikacja, MZUS dla lekarza, to wyspecjalizowana aplikacja dla lekarzy oraz asystentów medycznych upoważnionych do wystawiania zwolnień. Dzięki niej lekarz może wystawić e-zla poza gabinetem, na przykład podczas wizyty domowej u pacjenta. Umożliwia także natychmiastową weryfikację danych ubezpieczeniowych oraz pobranie certyfikatu ZUS bezpośrednio na smartfon. Co ważne, aby skonsultować się z naszym pracownikiem, nie trzeba wychodzić z domu. Taką sprawę można załatwić w ZUS online. Można porozmawiać z pracownikiem przez internet podczas e-wizyty. Aby skorzystać z takiej formy kontaktu, wystarczy wcześniej umówić się na taką wideorozmowę. Link do tej wideorozmowy jest pod adresem www.zus.pl/e-wizyta. Podać zakres tematyczny rozmowy i wybrać swój ZUS. Do połączenia online potrzebne będzie urządzenie podłączone do internetu i wyposażone w głośnik, kamerę i mikrofon, czyli może to być komputer, laptop, tablet czy też telefon, smartfon. Konsultacja z ekspertem ZUS odbywa się twarzą w twarz przez kamerę internetową w dogodnych dla klienta warunkach i miejscu, bez marnowania pieniędzy na dojazdy, no i bez marnowania czasu. Rozmowa odbywa się oczywiście w godzinach urzędowania ZUS. Głównym miejscem do załatwiania spraw przez internet jest nowoczesna platforma e-ZUS, która zastąpiła dawne PUE ZUS. Aby móc z niej korzystać, należy wcześniej utworzyć swój profil. Można to zrobić z domu, potwierdzając swoją tożsamość profilem zaufanym, czy też za pomocą bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel czy dowodu. Można to zrobić także podczas e-wizyty lub odwiedzając placówkę ZUS. e-ZUS to miejsce, gdzie każda grupa klientów, od ubezpieczonych poprzez świadczeniobiorców, aż po płatników składek, znajdzie niezbędne informacje, dane i możliwości załatwiania spraw. Weryfikację danych, sprawdzenia przyznanych świadczeń, wysyłanie pism, wniosków czy generowanie niektórych zaświadczeń. Dzięki e-ZUS osobiste wizyty w urzędzie stają się wyborem, a nie koniecznością. Nasz urząd działa w trybie 24 godziny na dobę. Przedsiębiorca zarządzający firmą, lekarz badający pacjenta, rodzic składający wniosek o świadczenie czy emeryt, wszyscy mają dostęp do usług ZUS w jednym kliknięciu. Znosimy bariery i skracamy dystans. Od 2023 roku ZUS wydaje nowym seniorom legitymacje domyślne w formie elektronicznej legitymacji.
2: Zmieniamy temat.
10: A teraz Koleje Śląskie. Sprawdzimy, jak pasażerowie z Częstochowy, którzy są w jakimś stopniu niepełnosprawności, mogą korzystać właśnie z pociągów.
11: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Dostępność nie jest dla nas jednorazowym projektem, ale stałym kierunkiem rozwoju. Cieszy nas to, że coraz więcej osób z niepełnosprawnościami wybiera kolej. To znak, że nasze działania przynoszą konkretne efekty. Wśród pasażerów ze specjalnymi potrzebami najliczniejszą grupę stanowią osoby z orzeczeniem o pierwszej grupie niepełnosprawności wymagające stałej lub długotrwałej pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Drugą najliczniejszą grupą są dzieci z niepełnosprawnościami podróżujące z opiekunami. Komfortowa i w pełni dostępna podróż pociągami Kolei Śląskich to efekt nowego i zmodernizowanego taboru. Coraz więcej pociągów spełnia najwyższe standardy dostępności. Pojazdy wyposażone są m.in. w rampy i podnośniki ułatwiające wsiadanie, pętle indukcyjne wspierające osoby korzystające z aparatów słuchowych, dostępne toalety, wyznaczone miejsca na wózki, system informacji wizualnej i dźwiękowej, oznaczenia brajlowskie czy interkomy, które umożliwiają szybki kontakt z maszynistą. Pętle indukcyjne funkcjonują także we wszystkich 22 kasach biletowych Kolei Śląskich, a także w Centrum Obsługi Pasażera, które znajduje się na katowickim dworcu. Podobnie zresztą jak usługa tłumacza polskiego języka migowego w czasie rzeczywistym. Ta usługa została uruchomiona we współpracy z Polskim Związkiem Głuchoniemych. Ta opcja jest dostępna na stronie internetowej Kolei Śląskich, przypomnę, kolejeslaskie.pl, w kasach, a także w Centrum Obsługi Pasażera w Katowicach. Po kliknięciu w ikonę dwóch dłoni na stronie internetowej Kolei Śląskich możliwe jest połączenie w czasie rzeczywistym z tłumaczem, który pośredniczy w rozmowie z pracownikami spółki. Z tłumaczem można połączyć się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a także w soboty od 8 do 14. To nie jedyne udogodnienia. Koleje Śląskie oferują także możliwość wcześniejszego zgłoszenia pomocy w podróży osobom ze szczególnymi potrzebami. Każdego roku z takiej oferty korzysta około 1200 pasażerów. Podróżny może zgłosić potrzebę asysty przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu, zajęciu miejsca czy wsparciu podczas przesiadki. Zgłaszanie przejazdu nie jest obowiązkowe. Tu wyjątkiem jest planowa zastępcza komunikacja autobusowa. Jednak wcześniejsza informacja pozwala lepiej zaplanować wsparcie, nawet do takiego poziomu, w którym wymieniamy skład, który jedzie w danej relacji. Pracownicy Kolei Śląskich są przeszkoleni w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Ich pomoc w asyście ogranicza się jednak do przestrzeni pociągów Kolei Śląskich i peronów. Co ważne, osoby z niepełnosprawnościami, które nie posiadają ważnego biletu na przejazd, nie muszą zgłaszać się do drużyn konduktorskich od razu po wejściu do pociągu. Mogą to zrobić podczas kontroli biletów bez dodatkowych opłat. pasażerowie z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunowie mogą korzystać z pełnego katalogu ulg ustawowych, a te sięgają od 37% do 95% ceny biletu.
10: O dostępności

z maszyn są sprawne, jednak dzisiaj nie są połączone z silnikami, dzisiaj nic nie powstanie dzięki tym sprzętom, ale może dzięki naszej pracy w młynie coś dzisiaj powstanie, bo oczywiście możemy spróbować swoich sił i troszeczkę tej mąki czy kaszy zrobić. A od 2015 roku, od 2 sierpnia 2015 roku w tych murach działa Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach. Na ekspozycji prezentujemy 5 rzemiosł, które od wieków były obecne w naszym miasteczku. Przede wszystkim młynarstwo, bo tak jak wspomniałem, jest to budynek dawnego młyna elektrycznego, ale to także piekarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo i szewstwo, z którego nasze miasteczko słynie w okolicy. Przed wojną, kiedy powstał budynek młyna, na 5 tysięcy mieszkańców miasta było 500 szewców i cholewkarzy i do dzisiaj ta tradycja jest podtrzymywana w naszym miasteczku. Odwiedzający nasze muzeum mogą odbyć pewną podróż w czasie i przenieść się do okresu międzywojennego, kiedy młyn powstał i posłuchać, zapoznać się z opowieściami naszych dawnych rzemieślników. Wszystko oparte jest na zasadach interakcji, tak żeby bardziej tutaj wciągnąć naszych gości w to zwiedzanie, żeby mogli przekonać się na własnej skórze, jak dawniej powstawała mąka czy kasza, czy jak dawniej powstawały buty czy beczki. Możemy autentycznie się przekonać, jak te narzędzia, jak ta praca rzemieślnicza wyglądała w tym czasie. Dla naszych gości mamy 2 ścieżki zwiedzania, dostosowane do wieku uczestników, czy to dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli, czy dla osób dorosłych. Ja zawsze powtarzam, to jest moje już standardowe hasło starego młyna, jak pracuję już tutaj ponad 7 lat. Moje takie standardowe hasło to jest takie, że nasze muzeum jest dla osób w wieku od 2 do 102 lat, bo każdy się tutaj odnajdzie. Młodsi mogą poznać tą historię, przekonać się, jak dawniej ta praca wyglądała, a starsi mogą sobie to przypomnieć, jak kiedyś to życie nasze wyglądało, przypomnieć sobie narzędzia, które kiedyś wykorzystywali, były one w powszechnym użyciu. Na parterze starego młyna jest to ekspozycja poświęcona młynarstwu, maszyny, które tutaj w młynie pracowały, ale nie tylko. Mamy także tutaj dawne sposoby powstawania mąki i kaszy, gdzie możemy wziąć udział w krótkich warsztatach super młynarzy i przekonać się, jak ta mąka powstawała dawniej, zanim powstały te wszystkie sprzęty i maszyny. Mamy pierwotne żarna, żarna obrotowe, młynki współczesne, a także stępy do kaszy. Także tutaj na parterze znajduje się fragment dotyczący piekarni. Nasze miasteczko ma bardzo bogate tradycje piekarnicze, kulinarne. Sporo też mieszkańcy Żarek przyjęli z kuchni żydowskiej. Kiedy powstał budynek młyna, 60% mieszkańców stanowiła ludność pochodzenia żydowskiego, żeby zagwarantować koszerność wypieków, potraw. No i także te piekarnie żydowskie były bardziej konkurencyjne i pracowało ich tutaj przed wojną 15. Wszystkie eksponaty, które mamy w naszym muzeum, pochodzą stąd, pochodzą z Żarek. Maszyny, które mamy na ekspozycji, pochodzą z tego budynku, z tego młyna. Natomiast narzędzia, przybory rzemieślnicze pochodzą od mieszkańców Żarek. To są darowizny mieszkańców Żarek, osób, które się tutaj urodziły, wychowały i które te pamiątki po swoich rodzicach, dziadkach nam tutaj udostępniły. Często słyszę takie pytanie, że nazwa naszej miejscowości Żarki pochodzi właśnie od Żaren. Są różne wersje pochodzenia nazwy naszej miejscowości. Więcej chyba nawet jest takich legendarnych, które to tłumaczą. Jedni wiążą tą nazwę Żarki z imieniem Żydówki Sary, która tutaj kiedyś w naszym miasteczku mieszkała. Mamy także legendę o gigantycznym pożarze, który kiedyś strawił naszą miejscowość. Te dawne Żarki, od właśnie tego żaru, tego ognia ta nazwa pochodzi. Inni tłumaczą tą nazwę jeszcze z czasów pogańskich, kiedy palono tutaj ciała swoich zmarłych. A takie historyczne wersje są 2. Pierwsza taka wersja, która to tłumaczy, to pochodzenie nazwy Żarki, to jest gospodarka żarowa. Prawdopodobnie wypalano tutaj w średniowieczu lasy pod uprawy. Druga wersja to jest pochodzenie od gospodarki takiej metalurgicznej. Jesteśmy na obszarze rudonośnym. Od średniowiecza wydobywano i przetwarzano tutaj złoża metali. Na piętrze naszej ekspozycji mamy salę dawnych rzemiosł. Tam prezentujemy 3 rzemiosła: bednarstwo, kołodziejstwo i szewstwo. Możemy także zapoznać się tam z losami naszego miasteczka,
odsłuchać opowieści, historii mieszkańców Żarek. Najważniejszy zawód w Żarkach to szewstwo. 500 szewców cholewkarzy przed wojną. I także ja sam pochodzę z rodziny szewsko-cholewkarskiej, jak większość mieszkańców Żarek. Najbardziej lubię o tym szewstwie-cholewkarstwie opowiadać.

0: opowiadać. Mama sama mi opowiadała, że mało brakowało, bym się przy maszynie do szycia urodził. I z tego szewstwa mam taki mój ulubiony eksponat, o którym zawsze lubię opowiadać, zwłaszcza wycieczkom szkolnym, a jest to pociągiel. Nazwa pociągiel podobno pochodzi od tego, że pociągało się niegrzecznym dzieciom tym przyrządem. Ale to już pozostawiam. Taką mam tajemnicę. Zapraszam, żeby przyjść przekonać się, to z chęcią opowiem, do czego tak naprawdę ten pociągiel służył.
1: Będąc w Żarkach, nie sposób nie powiedzieć o zabytkowych stodołach swojego czasu na ich terenie. Na placu Jarmacznym kręcony był film Powrót Babi Szczury, ale nie o samych stodołach.
2: To jest jedna z największych zabudów właśnie takich gospodarczych na terenie Europy. Jesteśmy drudzy albo trzeci, jeśli chodzi pod względem wielkości. Nie ma takich stodół nigdzie w Europie poza Żarkami. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna z powodu tak naprawdę, jeśli chodzi o historyczny aspekt, zabezpieczenia miasta przed pożarem, czyli wyprowadzenie wszystkich zabudowań gospodarczych poza obręb miasta, żeby nie doszło do olbrzymiego pożaru, który może strawić całe miasto. Oprócz tego w stodołach były przetrzymywane płody rolne, później pełniły różnoraką funkcję, były też jako wykorzystywane do spania jako koszary w czasie przemarszu wojsk tutaj przez teren żarecki, a w chwili obecnej na terenie zabytkowych zabudowań pomiędzy stodołami odbywa się jeden z największych tutaj targów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejnym punktem, który tak naprawdę wiąże się też stodołami, to jest Stary Rynek w Żarkach. Dlaczego one są połączone ze sobą? Z bardzo prostej przyczyny. Od czasów średniowiecznych, od nadania praw miejskich w Żarkach, przysługiwały Żarkom możliwość organizowania dwa razy do roku wielkich jarmarków. I ta tradycja jarmarków w chwili obecnej jest dalej kultywowana, co prawda nie dwa razy do roku, tylko tak naprawdę dwa razy w tygodniu, bo w środy i w soboty. I te jarmarki teraz nazwane są targami i nie znajdują się na Starym Rynku, ale właśnie zostały przeniesione w obręb targowiska, które mieści się w żareckich stodołach.
1: Cieszą się popularnością wśród mieszkańców?
2: Oj, bardzo dużą, ponieważ w okresie letnim, kiedy jeszcze tutaj w okolicznych lasach pojawiają się letnicy, to jest bardzo duże natężenie ruchu, a liczba stanowisk handlowych to jest nawet koło 1000 może się pojawić w sobotę. I można tam kupić de facto wszystko, od bardzo popularnie ziemniaków, cebuli, papryki, poprzez ubrania, rzeczy, chemię, żywy inwentarz typu kury, kaczki, gęsi, płody rolne, rośliny, kosiarki, starocie. Każdy na pewno jak przyjdzie, to znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście na targu mamy nasze lokalne żareckie przysmaki typu tatarczuch, który jest tak naprawdę jednym z punktów, gdzie można zawsze dostać. To jest w okresie letnim właśnie punkt na placu targowym.
1: Co to jest tatarczuch?
2: To jest chleb, który jest wypiekany na łącze gryczanej. On jest taki lekko wilgotny, lekko słodkawy. W lato z miodem, z serem, fenomenalny, ewentualnie z twarożkiem i szczepiorkiem. Jedyny niepowtarzalny smak. Ciężko określić, bo trzeba spróbować. Przyjechać, kupić i spróbować. Najlepiej przyjechać albo samemu sobie zwiedzić miasteczko tak naprawdę na styku dwóch kultur, albo wypożyczyć audioprzewodnik w punkcie informacji turystycznej i w tym momencie można zwiedzić wszystkie atrakcje, które mamy w Żarkach, a jest ich tak naprawdę bez liku. Z takich ciekawostek to oprócz oczywiście stodu, Kirkut, czyli cmentarz żydowski, pozostałości synagogi, które w chwili obecnej są domem kultury. Można się przejść po szlaku żydowskim w Żarkach. Można zwiedzić zabytkowe kościoły, czyli nie tylko nasz parafialny, ale na przykład Świętej Barbary czy klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie. Można iść ścieżkami rowerowymi, przejechać się, jeśli ktoś lubi turystykę rowerową. Można iść na strażnicę w Przewodziszowicach, która jest obiektem warownym na szlaku Warowni Jurajskich. Można wejść na Parchowodkę, która jest punktem znowu obronnym z okresu I i II wojny światowej, z którego jest piękny widok na Żarki i tam najlepiej być albo w wschodzie słońca, albo o zachodzie słońca, kiedy pięknie widać usytuowanie, średniowieczne ulokowanie miasta Żarki, czyli na zasadzie gwiazdy, czyli pięć dróg gwiazdowych, które prowadzą do Żarek, i tak naprawdę wtedy też można sobie zdać sprawę, dlaczego Żarki też zostały już 2 września zbombardowane. Dlatego, że to był bardzo duży punkt tak naprawdę komunikacyjny. Były tutaj, wycofywała się armia, wycofywała się ludność cywilna, więc bombardowanie tego punktu spowodowało bardzo duży chaos w Armii Polskiej, który nastąpił w 1939. Poleciłbym ścieżki rowerowe w mieście Żarki jako świetny punkt wypadowy. Tak naprawdę, tak jak już wspomniałem, z powodu ulokowania średniowiecznego, czyli 5 dróg gwiazdowych, a więc możemy sobie, lokując się z noclegiem w Żarkach, co tydzień, przez cały tydzień jechać na inną ścieżkę rowerową w innym kierunku, zataczając kręgi, wracając z powrotem do Żarek. Jest to jeden z fajniejszych rzeczy, które Żarki właśnie rozbudowały i rozbudowują cały czas tą sieć ścieżek rowerowych. No i olbrzymia liczba atrakcji turystycznych, które się tutaj w Żarkach pojawiają i w okolicy.
1: Tyle Janusz Nowak, przewodnik jurajski, a teraz moje spotkanie z kolejnym gościem.
3: Ciekawe spotkanie.
4: Rafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Czasami rodzice patrzą zarówno pod wyniki zdawalności, wyniki matur, wyniki egzaminów zewnętrznych. No i oczywiście ktoś powie w skali kraju nie do końca dobrze, a ja uważam, że w skali kraju i województwa śląskiego jesteśmy średniakami. Chcemy być jak najlepsi i to nie jest tak, że nie mówimy, że nam to wystarcza. Natomiast jeśli mamy w województwie śląskim najlepsze liceum na poziomie 14, 2 licea, czyli 9 liceum ogólnokształcące i 2 liceum ogólnokształcące, oczywiście w skali kraju to jest 200 miejsce, czy 202 dokładnie. Jeśli chodzi o szkołę zawodową, zespół szkół Andersa pokazał przez kilka lat, że można, przepracowując egzaminy zawodowe, olimpiady, egzaminy zewnętrzne w postaci matury, i znaleźć się na 22 miejscu, a 182 w kraju. To znaczy, że jakby mamy nad czym pracować, ale to też szkoły, które w jakimś stopniu są w takiej ilości. Prawie 20 szkół znalazło się w rankingu, czyli niewiele z naszych liceów, bodajże 2 licea i 2 szkoły zawodowe, które się w rankingu nie znalazły. Czyli ja też muszę patrzeć nie tylko pod tym kątem, żeby wypracowywać jako przedstawiciel samorządu te szkoły najlepsze, ale żeby jak najwięcej naszych szkół, naszych uczniów było, że tak powiem, w takich rankingach. My rozmawiamy z dyrektorami i to, co się nie udało, czyli jakiś kolejny krok dla tych szkół, które przez lata świeciły triumfy w rankingach, mówię to na przykład o szkole technicznych, zakładach naukowych czy zespole szkół ekonomicznych, one są na całkiem dobrym poziomie, tak jak w latach poprzednich, ale na przykład szkoła, która ich wyprzedziła, no tak powoduje lokalny, że tak powiem, lokalną rywalizację. Bez wątpienia to będzie dobry rok i dużo takich działalności związanej z tym potrzebami czy uczniów ze specjalnymi potrzebami, o tym się mówi w całym kraju. Dziś mamy coraz więcej przygotowanych specjalistów, czyli nie tylko kupujemy sprzęt do szkoły, ale też ci nauczyciele ze szkoły specjalnej są, nazwijmy to, mentorami prowadzącymi, i wiemy, że coraz więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami jest w przedszkolach, szkołach podstawowych czy ponadpodstawowych, będą dalej się uczyły w szkołach masowych. Edukacyjne wyzwanie XXI wieku.
1: Tyle Rafał Piotrowski z Wydziału Edukacji w Częstochowie. Ja tylko przypomnę, że właściwie godziny dzielą uczniów z 8 klas przed ważnym egzaminem.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: To kolejny kwadrans naszego spotkania. Co jeszcze w programie? Już mówię, 2 tematy na tapecie, tak kolokwialnie mówiąc. Zaczniemy od MZK i Macieja Hasika, rzecznika częstowskiego przedsiębiorstwa, który pochwali się sukcesami i bolączkami. Ja tylko dodam, że sama widzę, jak zakład się rozwinął w ciągu ostatnich lat. Autobusy częstochowskie są coraz bardziej wygodne, mają też coraz więcej tras. Będzie też, no właśnie, będą też porady policji, która znów ostrzega, jak nie dać się złapać, oszukać, na przykład na fałszywego wnuczka na Blika, czy na bardzo tani towar w internecie. Długo by tak jeszcze wymieniać.
3: Ciekawe spotkanie.
5: Mamy wciąż elastyczny cennik, jeśli chodzi to o te bilety szkolne dla mieszkańców miasta, uczniów uczących się w częstochowskich szkołach. To są ceny jeszcze z lat 90. tak naprawdę, a pozostałe oczywiście są urealnione, ale myślę, że konkurencyjne cały czas. I jak tak patrzę też na przestrzeni swojego bycia w MPK, dekada około, to czas, kiedy informuję, przekazuję te wszystkie ważne rzeczy, nieczęsto proste, dotyczące komunikacji miejskiej w naszym mieście, to widzę, że to jest zupełnie inna komunikacja miejska, to jest zupełnie inna jakość. Przeszliśmy jeszcze po drodze wojnę na Ukrainie, która niestety trwa i też miało to wpływ na nas pod takim względem, że trzeba było troszkę priorytety zmienić, troszkę się przygotować też na sytuacje krytyczne. Oprócz tych krytycznych, które codziennie się mogą wydarzyć, bądź takie związane z realizacją trudnych projektów, o których też powiedziałem. Mieliśmy COVID, który wywrócił właśnie branżę transportu zbiorowego publicznego przede wszystkim, bo my się nie załapaliśmy praktycznie na żadną z tarcz z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa. Przetrwaliśmy i po COVID-zie rok do roku okazało się, że prawda, teraz będziemy znowu weryfikować ten stan, że wróciły przyzwyczajenia ludzi, potrzeby transportowe i jest tych ludzi więcej. To był wzrost kilkunastu procent i liczymy na to, że tych ludzi będzie o kilkanaście procent wciąż więcej w autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK. Po to jest, żeby ludzi wozić, bo bez ludzi nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego też cieszy współpraca z gminami ościennymi, bo staliśmy się też konkurencyjnym, ważnym przewoźnikiem ponownie, chociaż cały czas utrzymywaliśmy się też z tego typu usług. Dla gmin wróciliśmy do Mstowa, wróciliśmy do Blachowni, nie tylko na jakieś takie hybrydowe zakręcenia na pętlach granicznych, tylko na takie regularne kursy, które się odbywają. To też pokazuje, że Częstochowa z MPK częstochowskim jest tym subregionalnym liderem i to trzeba udowadniać na każdym kroku, bo wówczas ta liczba 30 milionów i więcej pasażerów rocznie, a tylu przewozimy, będzie rosła. I to jest najważniejsze. I mamy nadzieję, że wszystko to, o czym powiedziałem, czyli te naprawdę skokowe sytuacje rozwojowe, inwestycyjne przyczynią się do tego, że autobus czy tramwaj w Częstochowie czy pod Częstochową będzie po prostu atrakcyjny, żeby nim podróżować. Bo tak, myślę, powinno być.
1: Mhm. A co jakiś czas pokazujecie te swoje perełki, więc jeszcze słów kilka o tym, co macie takiego?
5: Perełki, czyli zabytki. Jesteśmy cały czas dumni i to też nie było takie oczywiste zawsze z tramwajów naszych zabytkowych. 4N z doczepą i z 102NA, czyli lata 50., 60. i ten już bardziej nowoczesny, ale wciąż zabytkowy model tramwaju, właśnie 102NA. Zabytkiem za chwilkę po wycofaniu z takiego ruchu regularnego stanie się Konstal 105, czyli te nasze czerwone, stare tramwaje, które jeszcze w tych najlepszych egzemplarzach wykonują kursy. Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej pozwala na to, żeby właśnie cieszyć się, oni obsługują, to nie jest bezobsługowy tabor, przeciwnie, tutaj potrzebne jest trochę więcej ludzi, nie ma elektroniki, więc wyjeżdżamy, czy to na jakieś święta państwowe, czy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy na właśnie jakieś jubileusze. Być może jeszcze coś się w tym czasie jubileuszowym uda zorganizować, byłoby miło. Ponadto mamy przecież też 280 numer boczny i karus czerwony, którego też w ostatnich latach przecież pożegnaliśmy. Ktoś powiedziałby, kiedy to było, a to wcale nie było tak dawno. Więc ten Ikarus też tym zabytkiem jest. Jest zabytkowy Bristol Lodecka, czyli nasz nabyty z zachodu z lat 60. autobus piętrowy, który jest wykorzystywany do linii turystycznej 034, którą w wakacje uruchamiamy jako taką ciekawostkę też turystyczną i komunikacyjną. Więc to jest to, z czego się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś odrestaurować. Niełatwo jest na to pieniądze zdobyć, bo to są jednak koszty, które zawsze chciałoby się uniknąć. Ale są miłośnicy, są ludzie, którzy też pracują w MPK i są miłośnikami jednocześnie, więc mamy nadzieję, że z tej historii też będziemy dumni. Nie tylko z tej teraźniejszości, z tego, jak się to 75-lecie ładnie nam wypełnia, czy dopełnia, ale to jednak nie byłoby możliwe bez pokoleń ludzi pracujących w MPK latami, całych rodzin, które pracowały i pracują. To dla nich też duże ukłony, bo bez tych ludzi nie i też śladów po tych ludziach właśnie w postaci chociażby tych zabytkowych samochodów i tej pasji z pokolenia na pokolenie przekładanej, no nie byłoby to możliwe. MPK bez ludzi nie ma najmniejszej racji bytu, nawet jakbyśmy mieli najlepszy stan taborowy, park maszyn i najnowocześniejsze wnętrza, to bez ludzi, dla których to robimy i bez ludzi, którzy to robią wcale nie za największe pieniądze na rynku, to by po prostu nie miało racji bytu, więc cieszymy się z tych wszystkich rzeczy materialnych, o których powiedziałem, bo to jest ta sól komunikacyjna, ale bez ludzi nie miałoby to racji bytu. Jeszcze raz powtórzę i dlatego też jeszcze raz ukłony dla tych pokoleń, które te 75 lat MPK budowały.
1: Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
3: Kryminalna Częstochowa.
1: Teraz ku przestrodze. Częstochowska policja apeluje o ostrożność. Sebastian Bijak z policji.
6: Oszustwo na loterię opiera się w zasadzie na podobnej zasadzie jak inne oszustwa. Tutaj sprawcy takiego przestępstwa przede wszystkim chcą w nas wzbudzić silne emocje. A te emocje oczywiście są związane z tym, że wygraliśmy jakąś dużą kwotę pieniędzy i potencjalnie będziemy za chwilę bogaci. Trzeba tylko wykonać, tak jak właśnie to już zostało powiedziane, szereg pewnych bardzo skomplikowanych czynności, które nieuchronnie prowadzą nas do tego, że prawdopodobnie przekażemy jakieś dane tym przestępcom albo po prostu umożliwimy im na przykład dostęp do naszego konta. Zwykle zaczyna się to od wiadomości na maila, gdzie w tej wiadomości znajdują się informacje o tym, że wygraliśmy na takiej loterii. Często jest tam jakiś certyfikat dotyczący tego, że czeka na nas duża wygrana. Ten certyfikat oczywiście jest w jakiś sposób spreparowany, tak żeby wyglądał na autentyczny, ale już na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś jest bardziej sceptyczny, to zauważy, że jest to po prostu ewidentna podróbka. No niestety osoby, które dadzą się ponieść fali emocji, mają ten próg taki krytycyzmu trochę obniżony, no i niestety łapią się na ten haczyk i chcą tą nagrodę faktycznie otrzymać. No i tutaj różne są metody działania tych sprawców. Często to jest tak, że musimy przechodzić kolejne na przykład procesy weryfikacji, ponieważ my otrzymaliśmy certyfikat, ale żeby zweryfikować naszą tożsamość, to tutaj trzeba będzie pewne kroki odpowiednie wykonać. Czasami jest to tak, że w związku z tym, że wygraliśmy jakąś kwotę, musimy na przykład opłacić jakąś prowizję, którą sprawcy wymyślają. Potem okazuje się, że ta prowizja jest dużo wyższa, albo na przykład nie zauważamy tego, że ona nie wynosi jakiejś określonej rzekomo przez przestępców kwoty, tylko jest dużo, dużo większa. W efekcie tracimy pieniądze, tak? A tej wygranej oczywiście nie mam. Wydaje mi się, że taka metoda na wygraną, ona już istniała jeszcze w czasach, kiedy internet nie funkcjonował, a na skrzynki pocztowe dostawaliśmy dużo takiej zwykłych tradycyjnej poczty, gdzie też właśnie były tego typu próby wyłudzania pieniędzy na jakieś rzekome loterie, na jakieś konkursy. Tylko wtedy odbywało się to w dużo taki wolniejszy sposób, ale ta metoda jest już znana od dekad w zasadzie. No teraz została tylko dostosowana do obecnych warunków technicznych. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że żeby wygrać w jakimś konkursie, to musimy w nim brać udział. To jest pierwsza rzecz, tak? Jeśli nie braliśmy udziału w jakimś konkursie, to trudno, abyśmy nagle coś wygrali. Nie słyszałem jeszcze o takiej wygranej, że ktoś bierze udział nie bierze udziału w loterii, a nagle tą loterię wygrywa. No, musimy się najpierw do jakiejś loterii zapisać, żeby w niej wygrać. Tutaj no, zwykle jest tak, że nie bierzemy udziału w takiej loterii, a nagle okazuje się, że jesteśmy jednym z uczestników, do tego jeszcze tym, który wygrywa. Więc tutaj powinna nam się już zapalić ta czerwona lampka. Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to język, jakim to jest pisane. Często jest tak, że te wiadomości, które do nas przychodzą, one są niepoprawnie gramatycznie skonstruowane. Czasami zdarzają się tam błędy ortograficzne, ponieważ często ci oszuści działają spoza granic Polski. No i te narzędzia, których używają translatory, one nie zawsze sobie dobrze radzą z odmianami, no i z tłumaczeniem tego tekstu, który przygotował oszust. Najlepiej zorientować się, zanim zostaniemy oszukani, i tutaj włączyć sobie tą jakąś taką dozę krytycyzmu wobec tych wiadomości, które do nas przychodzą. W momencie, kiedy już zostaliśmy oszukani, pierwsze co, to powinniśmy się skontaktować rzeczywiście z policją, tak? Powinniśmy się skontaktować też z naszym bankiem, bo jeśli w toku tego oszustwa oszuści zyskali dostęp do naszego konta bankowego, no tutaj ten kontakt z bankiem będzie kluczowy po to, żeby zablokować nie tyle co jakieś wypłaty, tylko na przykład możliwość na przykład pobierania, zawierania umów kredytowych, tak? Bo tak też może się zdarzyć, że oszuści, którzy zyskają dostęp do naszego konta bankowego, będą mogli zaciągać na przykład na nas jakieś kolejne kredyty. Więc kontakt tutaj z bankiem jest naprawdę kluczowy. Oczywiście policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie. Takich sytuacji nigdy nie lekceważymy, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oszuści, którzy działają w ten sposób, działają tak, aby odzyskanie tych pieniędzy, które udało im się zdobyć, było bardzo, bardzo trudno. Często te pieniądze są od razu transferowane gdzieś do jakichś krajów, z którymi nie mamy podpisanych umów na współpracę prawną, więc odzyskanie tych pieniędzy może być bardzo trudne, dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby przeciwdziałać, ponieważ potem no, trudno jest odzyskać te środki. No, większość chyba osób z jakichś platform streamingowych korzysta, tak? Jednym z takich popularniejszych form spędzania wolnego czasu jest oglądanie filmów, seriali. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni i kiedy dostajemy wiadomość mailową o tym, że nasza subskrypcja w takiej platformie wygasła albo że pojawił się jakiś problem i musimy zadziałać, naturalnie po prostu chcemy szybko sprawę załatwić. A oszuści wykorzystują to i wysyłają do nas wiadomości, w których właśnie informują o tym, że nasza subskrypcja wygasła. Często korzystają z tego, że my na co dzień nie pamiętamy dokładnie, kiedy na przykład ostatni razem wykupywaliśmy na przykład subskrypcję roczną. No może się akurat tak zdarzyć, że oszust dokładnie trafi mniej więcej w ten okres, kiedy rok temu na przykład wykupywaliśmy jakąś subskrypcję, więc my chcąc ją przedłużyć, po prostu klikniemy w link, który jest w takiej wiadomości. Ten link przeniesie nas do strony, która będzie łudząco przypominać stronę tego operatora, z którego usług korzystamy, i tam będziemy finalizować rzekome przedłużanie subskrypcji, a w rzeczywistości przekażemy środki oszustowi. Oczywiście duża doza takiej naszej nieuwagi, bo zwykle w tych wiadomościach, na przykład SMS-owych, które do nas będą przychodzić o potwierdzeniu transakcji, będą się znajdować kwoty, które nie będą się zgadzać z tym, co teoretycznie powinniśmy zapłacić za przedłużenie takiej subskrypcji, ale w takim codziennym natłoku pośpiechu nie będziemy na to zwracać uwagę i w efekcie zamiast przedłużyć sobie subskrypcję, no, przekażemy oszustom znaczną kwotę pieniędzy.
1: Ja wiem, dzisiaj jesteśmy zabiegani, zahukani, ale warto na chwilę się zatrzymać, żeby nie zostać oszukanym.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Odwiedzimy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sprawdzimy, czego mogą spodziewać się mieszkańcy Częstochowy, na co liczyć, a może jest czego się obawiać.
7: Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
1: Były czasy, kiedy nam się źle kojarzyła ta instytucja, podobnie zresztą jak Urząd Skarbowy. To się zmieniło od kilku lat. To jest taka instytucja bardzo przyjazna ludziom, wszystkim.
7: No, to kwestia postrzegania, bo funkcjonujemy od 1934 roku i od zawsze byliśmy bardzo przyjaźni i bardzo profesjonalni dla naszych wszystkich klientów.
1: Dziś otwieracie się właśnie nie konkretnie dzisiaj, bo to taka przenośnia, bo tak jak mówię, od jakiegoś tam czasu na osoby też niepełnosprawne, bo te budynki, ten dostęp do informacji jest także łatwy dla takich osób.
7: Bardzo konsekwentnie modernizujemy swoje budynki tak, aby był bardzo łatwy dostęp, ale nie tylko budynki, bo też staramy się, by chociażby nasze strony internetowe były w tym standardzie WCAG, czyli przyjaznym dla osób mających problemy z percepcją. Do swego czasu eksperymentowaliśmy z tak zwanymi ZUS-omatami, może nieładne określenie, ale też one miały możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne. Oczywiście mamy chociażby wprowadzone w czasie pandemii telewizyty, ale również można też skorzystać podczas wizyt naszych, może nie od razu, nie wszędzie, ale też z tłumaczy języka migowego. Także to wszystko, co robimy dla osób z niepełnosprawnościami, naprawdę, można powiedzieć, stawia nas wśród liderów, ale oczywiście też zapraszamy takie osoby do aplikowania, bo są różne oferty pracy i są stanowiska dostosowane i są toalety przystosowane, także zapraszamy wszystkich, również osoby z niepełnosprawnościami do tego, aby kandydował do pracy, a praca jest naprawdę różna i wszyscy znajdą coś dla siebie.
1: Jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił się przez te lata?
7: Tak patrzę na historię naszej instytucji, no to można powiedzieć, że kiedyś bardzo byliśmy aktywni w takiej edukacji prozdrowotnej, nawet prowadziliśmy takie poradniki w kontekście takiej codziennej higieny. Teraz wydaje się to czymś banalnym i oczywistym dla wszystkich, więc teraz oczywiście prowadzimy edukację, jesteśmy w szkołach podstawowych, średnich, a nawet na uczelniach, bo te przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych trochę się skomplikowały. No a że są z nami od najmłodszych lat, no bo chociażby mamy, które są w ciąży, już korzystają ze zwolnień lekarskich. No i w momencie, kiedy dziecko przyjdzie na świat, można wnioskować do nas o wypłatę 800+, do czego serdecznie namawiam, bo za chwilę zaczyna się kolejny okres. Warto po prostu wiedzieć więcej o tych ubezpieczeniach społecznych, bo to tylko ułatwi życie, no i pozwoli zadbać o naszą bezpieczną przyszłość, w tym przyszłość emerytalną.
1: Słuchacze mówią, przychodzą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wszystko jedno w jakim tutaj punkcie. No już, dzień dobry, proszę, słucham. Rzeczywiście tu jest taki pakiet informacji dostarczonych do osoby, która przychodzi, która się chce dowiedzieć czegoś więcej.
7: My nawet mamy takie wyspecjalizowanych doradców, czy to właśnie w kontekście emerytur, czy też, no nie ukrywajmy, czasami w życiu firm, każdej firmy zdarzają się trudniejsze okresy, więc też mamy takich doradców do spraw ulgi umorzeń, bo wiadomo, że jeżeli firma wpadnie w jakieś przejściowe kłopoty, no to my też wychodzimy z otwartymi ramionami. Nie zależy nam, żeby firmy nie funkcjonowały, wręcz przeciwnie, pomożemy, odroczymy termin płatności składki, rozłożymy zaległości na raty, jeśli takowe się pojawiły. Ale to, na czym nam szczególnie zależy, to na naszych klientach, na naszych ubezpieczonych, no bo wiadomo, że każdy chciałby na tej emeryturze mieć godne dochody, no a o tym trzeba myśleć już od początku naszej kariery zawodowej.
1: No tak, ale są na przykład różne umowy, bo jest umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło. Są takie umowy bezspłatkowe, prawda?
7: Tak, to mówimy konkretnie o umowach o dzieło, z jednym oczywiście zastrzeżeniem, bo to jak w każdym przypadku są takie gwiazdeczki, które trzeba sobie dopisywać. Jeżeli umowę o dzieło zawrzemy z własnym pracodawcą lub z firmą, która świadczy usługi na rzecz naszego pracodawcy, taka usługa będzie oskładkowana. Natomiast należy przy umowach o dzieło być bardzo ostrożnym, bo nie każda umowa, która nawet w tytule ma umowa o dzieło, będzie tą umową o dzieło. Ona musi spełniać szereg przesłanek, aby takową umową być. No mówiąc wprost, jeżeli byśmy spojrzeli na definicję z kodeksu cywilnego, jest to umowa rezultatu, tylko to musi być też jakiś taki specjalny wytwór tejże umowy, bardzo często podlegający prawom autorskim, taki niepowtarzalny, mający cechy takie bardzo specjalne. Bo my na przykład widzimy w naszych rejestrach, bo taki rejestr prowadzimy od 2021 roku, że czasami ktoś próbuje na umowę o dzieło zbierać truskawki. No nie jest to dzieło, gwarantuję.
1: Czyli chodzić, pytać się, sprawdzać, żeby potem nie być rozczarowanym. Takich umów bezskładkowych jest dużo tutaj na Śląsku. Jak to się przedstawia w ZUS-ie?
7: Generalnie w skali całego kraju takich umów mieliśmy 1 600 000. Dominuje Mazowsze. Śląsk, w zależności od tego, czy przyjrzymy się ilością formularzy, ilością osób świadczących usługi, też samym tym umowom jest albo na drugim, albo na trzecim miejscu, więc naprawdę tutaj jest sporo. Śląsk jest bardzo ciekawy pod tym względem. bo na przykład trochę więcej mężczyzn wykonuje te umowy o dzieło niż w skali całego kraju. W skali całego kraju mamy 51,5% mężczyzn świadczących, no może być pracę w ten sposób. Na Śląsku trochę ponad 53%. No i też bardzo ciekawe jest, jak spojrzymy na te umowy o dzieło w kontekście cudzoziemców. No bo się przyzwyczailiśmy, że jeżeli mówimy o cudzoziemcach, to oczywiście na pierwszym miejscu mówimy o Ukrainie, mówimy o Białorusi, czy też o obywatelach krajów azjatyckich. Natomiast jeżeli spojrzymy na umowy o dzieło, no to na Śląsku oczywiście na pierwszym miejscu są to obywatele Ukrainy, ale na przykład drugie i trzecie miejsce to obywatele Niemiec i Czech. Dlaczego o tym wspominam? No dlatego o tym wspominam, tak jak już wcześniej mówiłem, w ramach tych umów jest sporo takich umów związanych z bardzo specjalistyczną wiedzą. No wiadomo, że Śląsk przemysłem stoi, no i trzeba to know-how przynieść. No i te wszystkie fabryki, te całe kooperacje, które tutaj mamy z Niemcami czy z Czechami, sprawiają, że przyjeżdżają tamci specjaliści, swoją wiedzą jak gdyby dzielą się w ramach tych umów. Dlatego właśnie mówię, że te umowy o dzieło są umowami, w ramach których często dochodzi do również spraw związanych z prawami autorskimi.
1: No, wiemy, że też są obcokrajowcy z bardzo odległych zakątków świata. Pamiętam, że swego czasu pani rzecznik nam przysyłała takie informacje. Możemy być zaskoczeni. Śląsk w ogóle jest taką specyficzną aglomeracją, bo jesteśmy dużym regionem, bo mamy tutaj Częstochowę, Bielsko, Katowice. No właśnie, jak to wygląda w liczbach, jak się pracuje na takim terenie?
7: Powiem tak, no oczywiście historia zobowiązuje, więc specyfika to oczywiście górnictwo i tutaj mamy nasze oddziały, nasi pracownicy są przygotowani do obsługi tych takich specjalnych zasad emerytalnych dla osób pracujących w kopalniach. No i tak jak pani redaktor wspomniała, jeżeli spojrzymy na województwo śląskie, no to ono nie bardzo pokrywa się z tym takim rozumieniem śląskiego, no bo oczywiście z jednej strony mamy Rybnik, z drugiej strony Sosnowiec i tu postawię na razie kropkę. Ale jeśli byśmy spojrzeli chociażby, już na chwilę odejdę od tych umów o dzieło, ale przejdę do ubezpieczonych i do ubezpieczonych właśnie cudzoziemców, no to w skali całego kraju mieliśmy na koniec roku, na koniec marca 1 140 000 prawie tych cudzoziemców przybyło, a na przykład tutaj w regionie, w województwie śląskim ubyło. Ale za ten cały ubytek odpowiada w zasadzie wspomniane już u mnie przeze mnie cudzoziemcy zarejestrowania terytorium oddziału w Rybniku, bo w pozostałych oddziałach, oczywiście z wyjątkiem Sosnowca, żeby było ciekawiej, przybyło tych cudzoziemców, więc to też bardzo ciekawie wygląda z punktu widzenia statystycznego. No i tak jak mówię, tutaj nasycenie naszymi oddziałami jest na tyle duże właśnie, żeby skutecznie dostarczyć Państwu odpowiednią usługę. Tak jak pani redaktor wspomniała, ja zachęcam wszystkich, jeżeli macie Państwo tylko pytania, dzwońcie do nas, przychodźcie do nas, zamawiajcie e-wizyty, bo nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.
1: Dziś Myszków należy administracyjnie do województwa śląskiego, kiedyś do Częstochowy, a jeszcze kiedyś Myszków należał do dawnej ziemi krakowskiej, która była częścią Małopolski. W tej części naszego magazynu na dłużej zatrzymamy się w Myszkowie i poznamy burmistrza oraz jego inwestycje. Zapraszam.
3: Ciekawe spotkanie.
8: Włodzimierz Żak, burmistrz miasta Myszkowa.
1: Muszę powiedzieć, że dużo dzieje się w tym Myszkowie, jeszcze więcej dzieci będzie, ale od początku.
8: Przebudowa centrum miasta to taki relikt i centralna część miasta, która nawet nie można jej nazwać rynkiem, przed dworcem PKP, no nie należała do zbyt reprezentatywnych. W tej chwili odmieniamy to z dużym udziałem środków pomocowych. W tej chwili podzielone mamy centrum miasta na 11 etapów, realizujemy 7. Było to poprzedzone konkursem architektonicznym, konsultacjami społecznymi, bardzo trudne do pogodzenia funkcje, bo właściciele sklepów chcieli przejazdu i totalnego ruchu ulicznego. Niektóre osoby wolały, żeby w ogóle wyłączyć to z ruchu, no więc myślę, że pogodziliśmy, zwycięska praca jest realizowana. No i w tej chwili utyskujemy trochę, bo widać, że robimy, bo się nie da przejść bez zauważenia tego. Ciągle jakby permanentnie, rokrocznie robimy różne drogi. Spora część dróg, które na przykład na początku, bo ja już 14 lat pracuję dla naszego miasta, to te, które wykonywaliśmy, no nie wiem, 12, 13, 14 lat temu, z powrotem się upominają. Także bywa tak, że czasami nie zrobiliśmy jeszcze drogi, którą powinniśmy zrobić, a wracamy do drogi, która ma większe znaczenie dla układu komunikacyjnego, transportowego naszego miasta. Więc są już takie drogi, które robimy po raz kolejny. Dużo też takich inwestycji związanych z infrastrukturą rekreacyjną. Mamy przepiękny obiekt Dotyk Jury. Wykonaliśmy w ostatnim czasie, mogę śmiało powiedzieć, jedną z najurodziwszych tężni solankowych w województwie śląskim. Także nasi mieszkańcy coraz bardziej przyzwyczajają się do tego, że mają jakby na bieżąco ciechocinek na wyciągnięcie ręki. Duży obiekt, bo prawie na 4 hektarach, amfiteatr. No ktokolwiek przyjeżdża, na przykład przyjeżdżają siatkarze na piłkę plażową, to już się tak wpisaliśmy na tą mapę siatkówki plażowej i przyjeżdżają z całego województwa śląskiego, a nawet czasami z odleglejszych miejsc sportowcy i chwalą sobie nasz obiekt. W planach oczywiście jeszcze przygotowania do szeroko pojętych inwestycji związanych z ekologią, z estetyką miasta. No także tych inwestycji mamy bardzo sporo. Jak bardzo jesteśmy rozpędzeni, to powiem tak, że te kilkanaście lat temu Myszków inwestował na poziomie 5 milionów złotych rocznie. W tej chwili jest to co najmniej zawsze kilkanaście milionów, ale bywają takie lata, gdzie jak kończą nam się projekty rozpoczęte w danym roku, no to wtedy czasami wyskakuje ta kwota wyższa. W tej chwili uroda naszych inwestycji jest taka, że kiedyś robiliśmy więcej inwestycji, ale takich mniejszych, czyli na przykład robiliśmy drogę, która kosztowała 500 000 złotych, a dzisiaj przebudowujemy kompleksowo na przykład układ drogowy i w ostatnich latach wykonywaliśmy inwestycje, które na przykład jedna droga to 10-12 milionów złotych, więc staramy się coraz więcej tego układu drogowego, bo to jest najczęstsze zgłoszenie od mieszkańców. No w tle nie zapominamy o kanalizacji. Bardzo duża taki obszar miasta, tak zwana dzielnica Podlas, która skupia duże osiedle domków jednorodzinnych, ale też kilka bloków. No, muszę pochwalić mieszkańców, bo tak jak obiecywali, że będą się podłączać do kanalizacji sanitarnej, to po prostu robią to i co sesję w okresie sprawozdawczym pokazujemy to i mówimy, że kolejni mieszkańcy przyłączyli się, więc zwiększamy procent skanalizowania naszego miasta. To jest bardzo trudne zjawisko u nas w Myszkowie, dlatego że jesteśmy miastem bardzo, bardzo rozległym, czyli też droższym w utrzymaniu, no bo jeżeli ci sami mieszkańcy mieszkaliby na mniejszym powierzchni terenu, to potrzebowalibyśmy do obsługi funkcjonowania naszego miasta mniej dróg, mniej kanalizacji, mniej sieci wodociągowej i tak dalej. Na przykład porównując się, w sąsiedztwie mamy takie miasta, które mają 2 razy więcej mieszkańców, a mają prawie tyle samo dróg, co my, czyli tak jakby, nie wiem, mają 2 razy więcej środków na utrzymanie miasta niż my. No ale radzimy sobie. Tu muszę uznać bardzo dużą rolę moich pracowników, pozyskiwanie środków pomocowych, duży odsetek tych środków pomocowych. Ja tylko powiem, że na wykonane 36 milionów inwestycji, no to prawie 15 milionów to były inwestycje z wykorzystaniem środków pomocowych. Poziom jakby uzyskiwania tego dofinansowania póki co jest jeszcze wysoki. Trzeba się już powoli przyzwyczajać, że w miarę jak będziemy dłużej funkcjonować w Unii, to ten poziom dofinansowania będzie malał, ale póki co no to tam dziejową sytuację wykorzystujemy. No i mówiąc wprost, bez względu na to, czy ktoś z nas jest euroentuzjastą, czy eurosceptykiem, to jak dzisiaj rozmawia się z mieszkańcami, to nawet ci eurosceptycy mający, nie wiem, solar na swoim dachu albo baterię fotowoltaiczną, jak wiedzą, że to jest bez tych dotacji unijnych nie byłyby wykonane, no to mimo, że są eurosceptykami, to chwalą na przykład to, że jednak te środki pozyskujemy. Pani mnie pyta o inwestycje, ale ten komponent to nie tylko jakby kwestia inwestycji twardych, bo bardzo ważne jest to, żeby te inwestycje również były użyteczne.
1: O tym wszystkim, co dzieje się inwestycyjnie w Myszkowie, opowiadał nam burmistrz tego miasta Włodzimierz Żak. Dziękuję za to spotkanie.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie

0: Radio Złote Przeboje.
1: Stoi. Loka.

Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

pain. No, I